Na zdjęciach czułeś się najlepiej, więc zostałeś tam. Słowa, które krzęzły w głowie, nikt ich nie chciał znać. Zawsze w tłumie ludzi

fake. Cause man, I'm the same. What brought me at the stake?

Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

afera. 98,6 MHz.

drifted into blue.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No i dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy was w ten jesienny poranek. Piękną pogodę mamy jak na połowę listopada, prawda?
1: Tak, a skoro listopad to już dni zaduszne, dusza odpowiedzialna za realizację i razem z Darią Kamrowską. A za serwisy informacyjne?
2: Marcel Kujawa.
1: Z kolei będą do was, z wami w sumie tak naprawdę rozmawiać do godziny 10 Mikołaj Pokorzyński.
2: I Edgar Hein.
1: Dzień dobry, dzisiaj wtoreczek, dzisiaj taki listopadowy dzionek.

0: Tak oto będziemy z wami do godziny 10. Ja rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję razem z MGMT, utwór Kids, który coś mi się wydaje dobrze wprowadził w ten barowy poranek.
1: No szczególnie przy takiej realizacji, cudownie to się wszystko zmiksowało. Dzisiaj mamy wtorek, tak jest, 21 dzień lipca, a imieniny obchodzi Daniel, Wiktor, Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec, Prakseda, Laurencjusz i Laurenty.
0: 100 lat, niechaj żyją nam. Nie mamy żadnego nietypowego święta, mordeczką?
1: No słabo, możecie pisać do nas zawsze. Aferanek@afera.com.pl z waszymi propozycjami.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Raporty pogodowe spadają na nasze stoły, tak samo jak spadają liście z drzew, bo wydaje mi się, że to taka pogoda właśnie, jakby te liście miały zacząć upadać.
1: No zaczęliśmy tak tą z jesienią, no i ciężko trochę tego ominąć, no bo tak faktycznie to wygląda. W tej chwili 14 stopni Celsjusza na termometrach.
0: Czyli nie jest zimno.
1: No nie jest aż tak zimno, ale słuchaj, jest wiatr, może popada.
0: A najgorszy
1: no tak,
0: jest wiatr,
1: wiadomo, że
0: bo nawet jak jest ciepły, a jest wiatr, to jest zimno.
1: To jest zimno, a jak jest ciepło, a nie ma wiatru, to jest okej.
0: Okay. No ale odczuwalna temperatura faktycznie zdecydowanie niższa od tej, którą znajdziecie na termometrach, albowiem zaledwie 11,5 stopnia, maksymalnie 10 stopni na termometrach znajdziemy 21, ale odczuwalna na poziomie 17, także, no może nie listopad, ale taki wrzesień to już...
1: Wrzesień
0: bardziej...
1: no na pewno. No, to już bym obstawiał, na pewno. Opadów ma raczej dzisiaj nie być, chociaż tu małe takie wskaźniki o 11 coś, tam może pokropi. Chwileczkę, jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, w tej chwili 1009 hektopaskali, maksymalnie 1012 będzie o godzinie 12.
0: No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o informacje pogodowe, ale ze spokojem. Pogoda pogodą, ale musi być energia po naszej stronie. Nie mamy jeszcze kawy. Ja chyba w ogóle odpuszczam kawę na razie.
1: Walczysz z głosem.
0: Nie o to chodzi zupełnie, Mikołajku.
1: Wystarczy czapsałuj.
0: No dokładnie, wystarczy systemowy down, który przyjechał do Polski, a teraz przyjeżdża na antenę Radia Afera.

0: Ach, jedna z takich pierwszych płyt, jeżeli chodzi o cięższe granie. Takie bardziej nowoczesne cięższe granie, które mi wpadło w ręce w latach gimnazjalnych.
1: To u mnie też pod koniec gimnazjalnych, muszę ci powiedzieć.
0: Co ty gadasz?
1: Po podobnym czasie. Ale inne roczniki, to na pewno. O, troszkę
0: to mogło być mniej więcej w tym czasie, kiedy ty się urodziłeś.
1: Okay.
0: Ja być w gimnazjum, kiedy ty się rodziłeś.
1: Może być, tak, faktycznie.
0: Który ty jesteś rocznik?
1: 00.
0: No właśnie. Dobra, koniec tych dyskusji, bo znowu będzie, że ageism i tak dalej. Kwadrans do godziny 7 i przechodzimy do kolejnego punktu programu.
1: Jak najbardziej. W takim razie lista aferowych nowości. No i my znowu o tej jesieni, ale naprawdę nie chcieliśmy kasztanowce.

0: Martyna Wrochna na liście aferowych nowości. Tymczasem w worku z nagrodami znajdziemy
1: Go On Stage Festival już w ten weekend, 25 i 26 lipca w Centrum Kultury Zamykamy. Mamy cały karnet dla was do rozdania.
0: Cały jeden karnet?
1: Tak.
0: Ein Karnetyn?
1: Da, ein.
0: No dobrze, któż tutaj zagra, drodzy słuchacze? Matylda Łukasiewicz i Zuta. A także laureaci koncertów eliminacyjnych. Tak to będzie wyglądało. Zutę zresztą zaraz usłyszycie na naszej antenie. Już możemy wam tutaj zaspoilować trochę. Drugiego dnia z kolei Błażej Król, w czasy Damian Sikorski, projekt Twój Dawid, czyli laureat drugiej edycji. Nie, laureat trzeciej edycji.
1: Drugiej,
0: bo to jest,
1: bo teraz,
0: trzecia.
1: Teraz będzie trzecia.
0: Ale Jezu, matma nigdy nie była moją mocną stroną. Mamy dla was faktycznie zaproszenia, karnet na oba dni, jeżeli chcielibyście je zgarnąć. No to 7248. Pod tym numerem bramki SMS-owej na was czekamy. A co musimy wpisać w treści?
1: Afera. Go on, pisane razem, bo to bardzo ważne, inaczej nie przyjmiemy waszej odpowiedzi, do tego wasze imię i nazwisko, dokładnie taki go on, go on, o bardziej.
0: No to co w końcu?
1: Go on.
0: Gon.
1: Dwa o.
0: Dobrze.
1: W środku. I odpowiedź na pytanie, oczywiście.
0: No i znowu dla mnie spada to, jakie pytanie. No to drodzy słuchacze, w takim razie tak sobie zerkam. Koncert teraz jest jakoś tak dziwnie. Daria już podpowiada. A jakie wasze jest ulubione nietypowe święto? Dobre, bo dzisiaj nie mamy żadnego, więc moglibyśmy obdzielić. I jakie święto powinno być 21 dnia lipca?
1: To zdecydowanie. W końcu możemy coś wpisać. Ten 21 dzień lipca. Jeśli wy coś zaproponujecie, 2 zł i 46 groszy, to koszt SMS-a już z VAT-em, a my czekamy do godziny
0: 10. Tymczasem Zuta zagra podczas Go On Stage i gra teraz na antenie.
2: Nie ma

0: jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Marcel Kujawa jest z nami w studiu. Cześć, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz proszę, czy ty lubisz jesień, czy bardziej lato?
1: Nie, no wolę lato, wolę lato, zdecydowanie.
0: Co jest tu na dworze? No, powiedz, co
1: jesień, dzisiaj jest jesień, też tak stałem, mówię, chyba jesień, dzisiaj jakiś październik.
0: Nie, no nie da rady, wyobraź sobie, wstajesz sobie o 5, idziesz do roboty, a tu co to ma być za oknem?
1: No, jest lipa dzisiaj.
0: Mi się to nie podoba, ale serwis informacyjny będzie na pewno jakościowy.
1: Jak no, zawsze. To na pewno musi być, nie ma innej możliwości.
0: 657 już za 15 sekund, słuchajcie, a więc zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Dzisiaj w godzinach od 7 do 19 potrwają ogólnopolskie ćwiczenia Alarm 2026. W ramach ćwiczeń sprawdzane będzie funkcjonowanie syren. Stosowne ostrzeżenia nakazujące zachowanie spokoju wysłało RCB oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania. Pierwsza wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc zwróciła się do wszystkich starostów i prezydentów miast z terenu województwa o wzięcie udziału w ćwiczeniu i uruchomienie systemów alarmowych.
2: Kibicuj z Radiem Afera.
1: Rozpoczyna się gra o marzenia. Dziś wieczorem Lech Poznań zmierzy się z duńskim Aarhus GF w wyjazdowym meczu drugiej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Choć współczynnik UEFA na to nie wskazuje, przed kolejorzem wymagający rywal. Aarhus po 40 latach powróciło na duński tron, w całym sezonie notując zaledwie 3 porażki.
3: Dla wielu Duńczyków to był mistrz zaskakujący, ale nie przypadkowy. To świetny zespół, który miał mnóstwo punktów w tabeli. Oczywiście analizowaliśmy jego grę. Aarhus jest podobny do nas w takim sensie, że stara się trzymać swojego podejścia i nie zmienia dużo pod rywala. Uważam, że dobrze się przygotowaliśmy. Poznaliśmy mocne strony, ale też kilka słabości.
1: Przedmeczowej konferencji prasowej trener Lecha Duńczyk Nils Frederiksen. Na zwycięzcę tej pary w trzeciej rundzie czekać będzie azerski Sabah Baku lub fiński Kups. Pierwszy gwizdek dzisiejszego spotkania o godzinie 19. Rewanż przyszłą środę przy bułgarskiej. Władze Leszna podpisały umowę na realizację nowej drogi między Rondem Antoniny a ulicą Gronowską. Długość nowej trasy wyniesie ponad kilometr. Inwestycja obejmuje także budowę ścieżki pieszo-rowerowej, trzy małe ronda obsługujące okoliczny obszar oraz kanalizację deszczową. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 16 milionów złotych. 8 pochodzi z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostała część to środki Leszna. Prace rozpoczną się w połowie sierpnia i mają potrwać 10 miesięcy.
2: Informacje nie tylko z regionu.
1: Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego krytykują weto prezydenta w sprawie ustawy o osobie najbliższej. Karol Nawrocki swoją decyzję uzasadnił tym, że proponowane przepisy prowadziłyby do osłabienia szczególnego statusu małżeństwa oraz przywilejów wynikających z jego zawarcia. Według ludowców ustawa nie była wymierzona w małżeństwo, a miała jedynie ułatwić życie ludziom żyjącym w związkach nieformalnych.
4: Pan prezydent pokazał, że jest prezydentem absolutnie nieskorym do dialogu. Pokazał, że jest zakładnikiem kilku polityków skrajnej prawicy, Kaczyńskiego, Mentzena, Bosaka czy Brauna. Odrzucił szansę na uregulowanie rozwiązań, o których mówił w czasie kampanii prezydenckiej.
1: Mówił w Poznaniu przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Trzecia Droga Krzysztof Paszyk. Zawetowana ustawa zakładała m.in. możliwość wspólnego rozliczania podatków, korzystania z urlopu opiekuńczego czy uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej partnera. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
5: Siedzimy, budzimy, nie narzekamy i opowiadamy o siódmej.

0: A mamy wtorek, 21 dzień lipca. Imieniny dzisiaj obchodzi Daniel, Wiktor, Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec, Prakseda, Laurencjusz i Laurenty. Wszystkiego najlepszego.
1: I ja jestem zafascynowany tym, że ty za każdym razem te wszystkie imiona, żeby jak nikt się nie poczuł pominięty.
0: Trzy linijki to już... Czasami nie wymieniam.
1: No, czyli od trzech linijek to już się grzeczność kończy, tak?
0: Tak. No, szkoda czasu antenowego.
1: O, na dodatek jeszcze obliczony po prostu. Komercjalizacja radia postępuje, oczywiście żartujemy, nasze radio się nie komercjalizuje, tylko cały czas przypomina wam o tym, że gramy muzykę taką alternatywną i teraz faktycznie również i tak będzie taką alternatywną. Teraz zabrzmiałem, jakbym miał jakieś takie 17 lat i starał się napisać coś do szkolnego dzienniczka.
0: Jestem alternatywny, tak?
1: Jestem alternatywką, alternatywkiem w sumie.
0: Zostańcie z nami, bo już za chwilę przegląd prasy.

0: Nie możemy opędzić się bez prasy. Gazeta Wyborcza, na sam początek.
1: A tutaj informacje z Bliskiego Wschodu. Iran grozi, że zamknie inne, poza cieśnieniem Ormus, szlaki transportu ropy i gazu. Irańscy planiści opracowali strategię blokowania nie tylko Zatoki Perskiej, ale także Morza Omańskiego, Morza Czerwonego i wschodniej części Morza Śródziemnego. To temat numeru w Gazecie Wyborczej. Tutaj również przeczytacie o tym, że mundial był takim show, jakie najbardziej kocha Ameryka. Chociaż ja mam nadzieję, że jednak europejskie tutaj wartości będą dalej tymi, którym hołdować będą włodarze światowego futbolu, chociaż wydaje mi się, że oni głównie hołdują to jednemu bożkowi i to jest takie S z takimi dwoma kreskami.
0: Zgadzam pionowymi. Się, totalnie.
1: W okopach nie myślą o polityce, mają po 20-30 lat, ale dowodzą batalionami, pułkami, muszą zdecydować, kto zostanie wysłany na śmierć. Nie sądzę, by ukraińscy żołnierze mieli przestrzeń na przeżywanie polskiego progu bólu. O tym, że czytamy na stronie 4 i 5 Gazety Wyborczej.
0: Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, na pierwszej stronie czytamy: spółki nie dla polityków bez doświadczenia. Będą nowe wymogi dla kandydatów do rad nadzorczych państwowych spółek. Tak ustaliła Rzeczpospolita i w tekście Jolanty Szymczak-Przewoźnej na jedynce czytamy, że proces legislacyjny właśnie ruszył. 5 lat zarządzania projekt przewiduje. Do tego, co ciekawe, do kwestii naprawy ładu korporacyjnego spółek Skarbu Państwa wróciły w ubiegłym tygodniu posłowie, odmrażając projekt Polski 2050. No proszę, czyli zamrażarkę też da się otworzyć, coś z niej wyjmując, nie tylko tam coś wkładając.
2: Serio?
0: O, niesamowite, co
1: i
0: nie?
1: I ten majeranek, czy tam inny koperek w opakowaniu po lodach. Mi się wydaje, że to marszałek być może.
0: Może właśnie chcieli, mieli ochotę na lody. No tu cóż, jakaś ustawa. To przeczytacie więcej na stronie 14. Co jeszcze? Wydatki na zdrowie rosną znacznie szybciej niż liczba usług. Kontrola czasu pracy i ograniczenie stawek lekarzy mogą, zdaniem ekspertów, wyciszyć nastroje społeczne, ale nie naprawią systemu. No to na pewno w ten sposób się nie da. Czytamy jeszcze o pracy. Chorób zawodowych mniej, ale więcej stresu. Profilaktyka i poprawa warunków pracy przynoszą efekty. W 2025 roku stwierdzono mniejszą niż rok wcześniej liczbę nowych przypadków chorób zawodowych. Paulina Szczewioła pisze o tym na jedynce i na stronie 13. A co jeszcze? Biznes chce większych zmian w ETS. O tym przeczytacie więcej na stronie 17, oprócz w jedynce.
1: Dziennik Gazeta Prawna, a tutaj o tym, że no cóż, problem w systemie edukacji jest coraz większy. W połowie lipca w Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli widniało już ponad 20 tysięcy ogłoszeń. Dyrektorzy szkół ślą do kuratorów tysiące wniosków o zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji. I więcej o tym przeczytacie właśnie w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Tak samo o tym, że młodzi nie wierzą w koalicję. Czyli 48% badanych ocenia, że koalicja rządząca dotrwa do końca kadencji. No ale okazuje się, że wśród najmłodszych ten wskaźnik zaufania do obecnej koalicji rządzącej jest zdecydowanie niższy. No i również o tym, że będą zmiany w dostępie do informacji publicznej. Jakie? Ciekawe, jak zawsze. Dziennik Gazeta Prawna, zapraszamy do lektury.
0: Jeśli chodzi o Głos Wielkopolski, czyli prasę lokalną, na jedynce czytamy: czy to jeszcze Poznań, czy już Moskwa? 60-latek brutalnie pobity za ludzki odruch. W tekście Justyny Piaseckiej Gabriel czytamy: próbował zachować się jak człowiek, tymczasem bandyci go skatowali. 60-latek zareagował, gdy grupa agresywnych mężczyzn zaczepiała w poznańskim tramwaju nastolatka z Ukrainy. Policja zabezpieczyła nagrania i szuka sprawców, a miało to miejsce w kierunku... Tramwaj wyjeżdżał z Dębca w kierunku osiedla Sobieskiego. Młodego chłopaka z Ukrainy właśnie zaczepiało trzech mężczyzn. On nie odpowiadał na to, lecz 60-latek stwierdził, że tak być nie może. Zareagował. No i niestety... zaatakowali go, pobili właśnie trzej agresorzy, tak, odmiana. Jeżeli policjantom nie uda się szybko ustalić jego danych, mogą zadecydować o opublikowaniu wizerunku. Funkcjonariusze proszą także o kontakt osoby, które widziały awanturę w tramwaju lub na przystanku. A co czytamy jeszcze w Głosie Wielkopolskim? Superpuchar zdobyty, a teraz czas na uchylenie bram do piłkarskiego raju.
1: Kolejosz, kolejosz!
0: Tak jest, w górę serca.
1: No, ty tam masz przegląd teraz.
0: Tak jest. W Dodani wyruszył już Lech Poznań i dzisiaj o godzinie 19 zmierzy się właśnie z liderem duńskiej ekstraklasy. Tym nieobecnym oczywiście, no bo to jeszcze przed nami. Co jeszcze, jeśli chodzi o Głos Wielkopolski? W lipcu na grzyby eksperci wychodzą z pełnymi koszami. O tym przeczytacie na stronie 5 oraz na stronie 2. O, taka zakładka. O, sport i modlitwa. Siostra Józefa Kibolska skacze w kotle i modli się za kolejorza.
1: Siostro Józefo, bardzo bym chciał, żebyś wymodliła nam awans. Dzisiaj spotkanie kolejorza na wyjeździe z mistrzami Danii, którzy to jeszcze ligi nie rozpoczęli, tak samo jak zresztą stało się to w Polsce, no ale trzymamy kciuki, tym bardziej, że jeżeli wygramy, to w kolejnej rundzie zmierzymy się z zwycięzcą z pary Sabah Baku, Kups Kłopio, no czyli wydaje się, że naprawdę ten pierwszy rywal w walce o Ligę Mistrzów może okazać się być tym najtrudniejszym. Czy tak rzeczywiście będzie? No to przekonamy się dziś wieczorem. Więcej o sporcie za niecałe 40 minut z kolei.
0: A my chcemy być wyżej, to na pewno, tak jak i Lech, tak i Sokół. 7:09 na naszych zegarach.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Skwierczy ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: A, jesteśmy na antenie, dobra, okej.
1: No tak bywa często. Słuchaj, ja mam takie
0: przeczucie... Oj, często od razu.
1: Ja mam takie przeczucie, że ty lubiłeś kiedyś takie weselne klimaty w
0: Dalej
1: starszych
0: lubię.
1: Czasach. Dalej
0: ba,
1: lubisz.
0: Ja kiedyś prowadziłem wesele. Znaczy to był projekt Małe Miasta, Holaka, i oni grali na Next Feście i że mieli płytę wesele, no to faktycznie było wesele i to było chyba w Muchos, tak, no i byłem wodzirejem.
1: Ale ktoś się żenił tam faktycznie?
0: Nie, no po prostu było taki zaaranżowane. Genialne wydarzenie to było. A dlaczego o wesele mnie pytasz?
1: No słuchaj, ja mam takie przeczucie właśnie, że na retro ci się bardzo może spodobać, czyli nasza kolejna nowość Marcina Szczurskiego.
0: Panie Marcinie, to w takim razie bardzo, ale to bardzo pana proszę, jako człowiek urodzony w latach 80., więcej tego.

0: jeszcze raz.
1: No to jeszcze raz, 21,5 minuty po godzinie 7. My szybko zerkamy na ulicę, a w sumie to was prosimy, żebyście wy nam dali znać, jak sytuacja na ulicach wygląda.
2: 61 875 02 13. Piszcie do nas koniecznie, bo to wasze słowo liczy się tutaj najbardziej za kierownicy.
1: Słowo jest, słowo było na początku, słowo jest najważniejsze, a możecie także do nas napisać, jeżeli nie lubicie gadać. Aferanek małpa afera.com.pl.
3: Nie musiałem spać długo.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: My nie mamy za mało czasu, żeby przedstawić wam konkurs Go On Stage Festival 25 i 26 lipca, czyli w ten weekend w Centrum Kultury Zamek.
1: Mamy dla was zaproszenia i to na oba dni tegoż jakże zacnego festiwalu. Między innymi Matylda Łukasiewicz, Zuta w czasy, Damian Sikorski, projekt Będzie się działo, 7248, afera, wasze imię i nazwisko.
0: Oraz odpowiedź na pytania. My pytamy dzisiaj o nietypowe święto, wasze ulubione, no bo dzisiaj w kalendarzu nie ma żadnego.
1: Koszt wiadomości 2,46 zł.

0: Serwis komunikacyjny.
1: 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 14 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 16, wówczas temperatura wyniesie 21 stopni. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Starołęka, Rataje i Obornickie. Gęsto jest też na Alejach Niepodległości, na skrzyżowaniu Gdyńskiej i Bałtyckiej oraz Fortecznej ze Starołęcką. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Remont na Ostrowskiej zaplanowany na dziś został przełożony. Rozpocznie się on 10 sierpnia. Decyzję podjęto z uwagi na trwający remont węzła Poznań-Krzesiny. Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował dzisiaj o żadnych zmianach w komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy zostaje po staremu. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 02 13.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: EV!
3: Jaki V? Przecież nie dotknęła nawet.
4: Dobra,
3: Paulina, jak ty definiujesz V?
4: Dobra.
5: Ej, chodź, gramy.

0: Nie idziemy nigdzie, zostajemy tutaj i na 25 minut przed godziną 8 zerkamy do kalendarium i mamy chociażby rok 1943, tak dobrze mówię? 43, tak. Wtedy to stacjonująca Armia Polska na wschodzie, ta, która wyszła ze Związku Sowieckiego, stała się drugim korpusem polskim, rzecz jasna dowodzona przez generała Władysława Andersa, liczący, i teraz cytuję tutaj Gazetę Wyborczą, liczący ponad 50 tysięcy żołnierzy korpus wziął udział w kampanii włoskiej, no i to właśnie oni walczyli pod Monte Cassino celem przełamania linii Gustawa.
1: Ja cofnę się do roku 1807. Wtedy proklamowano wolne miasto Gdańska. W 1973 z kolei pierwsza wolna sobota była w Polsce.
0: Wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że kiedyś się pracowało 6 dni w tygodniu i te wolne soboty dopiero od lat 70. były wprowadzane. Ja jeszcze za dzieciaka pamiętam, jak to drzewiej bywało, bo pamiętam, że rodzice się zastanawiali, a dzisiaj wolna czy pracująca?
1: A,
0: chociaż już chyba były tylko wolne, ale faktycznie tak to mniej więcej wyglądało.
1: A teraz zastanawiamy się, czy niedziela jest tylko handlowa, czy nie handlowa. Wtedy trzeba było jeszcze zastanawiać, czy do roboty trzeba wstawać w sobotę.
0: Ach, te soboty, ach, te soboty. Sobota, dzień kota, tymczasem my mamy dzisiaj wtorek i zerkamy do kalendarium muzycznego i do roku, no właśnie, do którego roku my zerkamy.
1: 1961. Wtedy Jim Martin przyszedł na świat i my gramy Faith No More. Easy.

0: Autopromocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.

0: wdzięczny, bądź cicho.
1: I raporty pogodowe, które teraz wam przedstawiamy, drodzy słuchacze. O, fantastycznie, dziękujemy. Daria już też się obudziła, kawkę musimy jej zrobić chyba dodatkową, coś mi się wydaje. Pogoda taka jak na Jarocinie w piątek, tylko nie ma tylu deszczu. Tyle deszczu nie ma. O.
2: Tyle nie pada z nieba wody, aż 14,5 stopnia Celsjusza w tym momencie. Najcieplej dzisiaj będzie o godzinie o 19, mniej więcej 21 stopni Celsjusza. Wtedy jeśli chodzi o wiatr, teraz 19 km na godzinę w porywach, może być nawet do 40 km.
1: Ty, a jak z tym deszczem? Będzie czy nie będzie? A,
2: no troszkę może powadać, ale synoptycy nie są pogodzeni.
1: Jedna afera powie tak, a druga afera powie.

0: Wchodzimy z nowościami, wracamy do tego i wracamy do jazzu tak naprawdę.
1: Co ty gadasz? Jazz?
0: Tropical Soldiers in Paradise dokładnie.
1: Ja myślałem, że Punk's Not Jazz. Taki album miał Deserter, Punk's Not Jazz.
0: Tak nie tym razem, nie tym razem, słuchaj. Panda nam zagra, można powiedzieć. Pandy wszyscy lubimy. Pand, jeśli chodzi o zwierzęta, jest coraz więcej. I w ogóle chyba one nie są już takie zagrożone, jeśli o to chodzi. Zaczęły się rozmnażać.
1: Naprawdę?
0: I ludzie przestali im przeszkadzać chyba.
1: No słuchaj, no sądzę, że jakby tobie pandy przeszkadzały, to też byś się nie rozmnażał.

0: już niech zwycięża Lech, kole, już niech zwycięża Lech.
1: A na pewno niech zwycięży dzisiaj w meczu, który rozpocznie się o godzinie 19 w Aarhus. Tak mniej więcej to chyba powinien
2: być. Aarhus, bo
1: z i nazwa klubu to też AG w Aarhus.
2: A miasto jest inaczej się nazywa.
1: Nie, miasto jest Aarhus.
2: Naprawdę?
1: No naprawdę. To, że wylądowali gdzieś tam, to nie znaczy, że to...
2: A, no, ma, no masz właśnie, rację, lotnisko właśnie. To co innego oddaje w takim razie. Masz rację, o 19 zagra drugą rundę eliminacyjną do Ligi Mistrzów Lech. Rozpoczyna też dzisiaj Górnik Zabrze, czyli wicemistrz ekstraklasy. On zaczyna o 20 i to uwaga, uwaga, z Fenerbahce. Także nie będzie miał łatwej przeprawy.
1: Oj, nie, zdecydowanie, chociaż trzymamy kciuki oczywiście za oba polskie kluby. Tym razem mogę to powiedzieć głośno i wyraźnie, bo no, w Poznaniu my lubimy Górnika i nie gra dzisiaj Legia. Dobrze, poza tym polskie kluby poznały rywali w trzeciej rundzie europejskich pucharów, no bo Lech i Górnik, nawet jeżeli nie poszłoby im teraz w drugiej rundzie eliminacji, to i tak będą grać w Lidze Europy. I odpowiednio Górnik Zabrze wygrałby ze zwycięzcą pary FC Twente Enschede Ferencváros, a z kolei Lech Poznań trafiłby na przegranego ze starcia Kiklaksvik Żalgiris Kowno, ale jeżeli awansujemy do kolejnej fazy Ligi Mistrzów, to zagramy ze zwycięzcą z pary Sabah Baku Kups Kłopią, a Górnik Zabrze z kolei zmierzy się albo ze Szturmem Graz, albo z Heart of Midlothian.
2: No mimo wszystko mamy nadzieję, że jednak im pójdzie dobrze. No Lech jest w gazie, można powiedzieć. 3-1 pokonał Górnika i to niedawno, 19 lipca.
1: Nie, to super
2: lipca.
1: Puchar, to wiesz, to...
2: Ale to ależ zawsze dobrze przyjąć do gabloty, słuchaj.
1: Dziś no, w Szczecinie by się dali za to pokroić. Za cokolwiek takiego. Raków Częstochowa z kolei, który gra w lidze konferencji, to jeżeli przejdą swoich rywali z Malty, to zagrają ze zwycięzcą parę Hammarby IF kontra Anderlecht. GKS Katowice z kolei, jeżeli przejdzie MSK Żilina, to zagra ze zwycięzcą z pary HPL Tel Aviv Ludogorets Razgrad, a jeżeli przegra, no to nie zagram. I to by było na tyle, bo cztery polskie kluby grają dzisiaj godzina 19. Wszystkie oczy na danie, czekamy, bo to naprawdę jest trudne, trudna przeprawa. Losowanie nie było łatwe, no ale jeżeli chce się grać w Lidze Mistrzów, to z Duńczykami trzeba
2: można
1: wygrywać.
2: Tak, nie można liczyć, że to będzie łatwa przeprawa. Trzeba od samego początku liczyć, że i z tymi dobrymi się zagra porządnie. Jestem w ogóle fanem wymowy tych wszystkich klubów, bo to nie jest łatwa przeprawa. Po tych
1: nie mam pojęcia.
2: Ale...
1: Ja sobie wymyślam.
2: Trzeba trochę oszukiwać czasami. 30 lipca z kolei zagra Polska z Ukrainą. Tutaj mowa o siatkówce i Lidze Narodów. Znamy właśnie już datę. O 13.30 Polacy zagrają z Ukraińcami. 19 lipca z kolei wygraliśmy 3-0 ze Stanami. I właśnie dlatego, dzięki temu też zagramy właśnie z Ukrainą w ćwierćfinale. Biało-czerwoni będą zdecydowanymi faworytami. Tak się wydaje. A jeśli wygramy z nimi, to w półfinale zmierzą się Polacy z reprezentacją Słowenii bądź Turcją. Ja tutaj też bym wolał raczej z Turcją zagrać, raczej to byłby łatwiejszy mecz pewnie.
1: Nie ma łatwych rywali, w Europie nie ma już słabych drużyn, cytując klasyka. A tymczasem kolejorzu, podaruj mi trochę słońca.

0: Czy ty jesteś naszym małym Indianą Jonesem?
1: A dlaczego mam nim być?
0: No bo słyszałem, że wykopaliska dzisiaj w serwisie.
1: No będą. Ale ja tym Indianą Jonesem nie jestem, jak nie prowadzę.
0: Na pewno?
1: Nie, nie. Ja tylko

0: Marcel Kujawa, zapraszam. Trwa nabór do programu Społeczna Akcja Najmu 1.0. Inicjatywę realizuje Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Cały mechanizm opiera się na współpracy z rynkiem prywatnym. Spółka pozyskuje mieszkania od ich właścicieli, a następnie wynajmuje je zakwalifikowanym osobom na dogodniejszych warunkach. W ramach akcji można też uzyskać dopłaty do czynszu, które uzależnione są od metrażu mieszkania i liczby osób go zamieszkujących. Wnioski o udział można składać do końca miesiąca.
1: Głos Natury na 98,6.
0: W Poznaniu odłowiono rekordowego żółwia ozdobnego. Zwierzę na Narumowicach złapał ekopatrol Straży Miejskiej. Funkcjonariusze przekazali żółwia naukowcom Uniwersytetu Przyrodniczego. Okaz waży 3 kg, a długość jego pancerza wynosi 30 cm.
2: Żółw ozdobny to jest gatunek, który naturalnie występuje w Ameryce Północnej od właściwie granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem do granicy z Kanadą. I to jest gatunek, który termowo jest hodowany tam na potrzeby rynku zoologicznego, jak również też jego duże fermy są w Azji. I po prostu w latach 90., kiedy obrót tymi zwierzętami był dozwolony, one trafiały do naszych sklepów zoologicznych.
0: Mówił doktor habilitowany Mateusz Żyrawski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Utrzymywanie żółwia ozdobnego w domu wymaga formalnej zgody. Okaz takich rozmiarów jak żółw znaleziony w Poznaniu potrzebuje akwaterarium o objętości ponad 400 litrów. Obecnie odłowiony gad znajduje się w azylu dla zwierząt. Nowy pawilon stanu w poznańskim zoo. Będą się w nim odbywać warsztaty edukacyjne. Na tym nie koniec inwestycji w ogrodzie. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy nowego wybiegu dla pingwinów. Powstanie on w miejsce starego zbiornika dla fok. Przetarg na wybór wykonawcy dokumentu projektowego został już ogłoszony.
1: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
0: Badania wykopaliskowe na terenie Parku Krajobrazowego imienia Chłapowskiego wznowione. Udało się odkryć liczne fragmenty ceramiki pradziejowej, a także narzędzi i odłupków krzemiennych. Udokumentowany został również pochówek ciałopalny, jednak badania skupiają się na czym innym.
3: Nasze prace koncentrują się przede wszystkim na rozpoznaniu największego z nasypów, największego kurhanu. A było to założenie iście monumentalne o średnicy 35 metrów. Centralnie mieściła się komora grobowa, która niestety została już bardzo dawno temu zniszczona. Nie wykluczono, że nawet w pradziejach.
0: Mówił kierownik prac dr Grzegorz Szczurek. Jeszcze w tym roku planowane są wykopaliskowe badania sondażowe na kolejnym domniemanym megalicie w części północnej parku i badania dwóch cmentarzysk kurhanowych zlokalizowanych na terenach leśnych. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: A ja wiem, kto kopie, kto dziobie i kto mógłby pomóc w takich wykopaliskach. Prosimy bardzo.

0: No, biedne foki, eksmitowano je po to, żeby pingwiny miały miejsce. Ten skipper razem z Szeregowym i Kowalskim to już wszystko zrobią, żeby Rico miał się gdzie skryć.
1: Ja szukam jeszcze, kto tam był.
0: No nie, to była ta czwórka.
1: Cała czwórka
0: skipper
1: już.
0: Skipper, Kowalski, Szeregowy i
1: faktycznie.
0: No, Rico.
1: Okej, okay. To tak. Kowalski swoją drogą najmądrzejszy, no cóż, Polak na emigracji.
0: No wiesz co, ale właśnie z tą mądrością to tak... Bardzo mądry, a zarazem tak życiowo czy mądry. Najlepszy i tak był Rico, to jest rzecz oczywista. Ja też chciałbym mieć taką umiejętność jak on, żeby była. Ale nie będę tego mówił na antenie. Godzina 8 wybiła, drodzy słuchacze. 21 dzień lipca.
1: Wtorek. Imieniny obchodzi Daniel Wiktor. I koniec. Wszystkiego najlepszego.
0: Okej, okay, dziękuję, szanuję. Dobrze. To w takim razie ja przejdę do żenującego powiedzenia. Gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają.

0: Mlecze i album niebieski, czyli zanurz się w wodzie i pozwól, żeby mlecze porwały cię ich własnym nurtem. Tak możemy przeczytać w opisie tejże płyty, na której znajdziemy dokładnie 12 kawałków. Mm-hmm. 12 opustołów, 12 miesięcy, 12 potraw wigilijnych i 12 utworów na płycie Mlecze.
1: Jeśli chodzi o sam album, to on ewidentnie jest niebieski, zanurzony w wodzie. Tak też wygląda. Polecamy sobie go sprawdzić w ogóle, tą okładkę, bo też jest wyrazista, tak bym powiedział. Czuję, że dużo nurkowałam. Tak powiedziała też Karolina Prasał, a my nie tracimy czasu oczywiście i puszczamy wam czwarty numer, przepraszam, tracę czas, to mleczę.
0: Wy czasu nie tracicie z kolei, słuchając tego albumu.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22. Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: A ja teraz wam opowiem, że zespół Set Smiles, który za chwileczkę zagramy, drodzy słuchacze, co oni zrobili na Jarocinie, grali projekt Set Smiles gra nową Aleksandrię, niesamowite. Ci młodzi ludzie naprawdę wzięli na tapet jeden z najważniejszych polskich albumów w historii i zrobili coś niesamowitego. To wszystko odbyło się w jarocińskim amfiteatrze. Sztosik, sztosik, sztosik.
1: Pociągnęli i dalej radę.
0: Oj, i to jak?
1: Zachwytą po twoim głosie, słuchaj, jak się zachwycałeś.
0: Tak, bo wiedziałem, że to będzie, że oni się mu postarają, ale jak to wyjdzie, no jednak to jest nowa Aleksandria. Zrobili coś niesamowitego, naprawdę wszyscy byli zachwyceni, tylko jeden mój znajomy był niezachwycony, ale dlatego, że on jest psychofanem siekiery i wiadomo, to tam psychofani, oni zawsze będą niezachwyceni, jeżeli ktoś dekonstruuje ich ulubione albumy.
1: No tak, covery wtedy nie bardzo wchodzą w grę tak naprawdę. Jeśli chodzi o naszą nowość, to my tam zaglądamy w tej chwili Sad Smiles. Uwierz, że gra po angielsku tym razem, na ficie John Porter.
0: Ależ z Johnem Porter zagrać. Plastic World to oni.

0: Tom. Set Smiles i Plastic World na ficie John Portera z kolei. To oczywiście lista aferowych nowości. My z kolei przechodzimy nie do nowości, ale do przyszłości.
1: Tak, możecie usłyszeć takich artystów jak Matylda, Łukasiewicz, Zuta, czy drugiego dnia Błażej Król w czasy Damian Sikorski, czy Twój Dawid, a mowa o Go On Stage Festival, który ma miejsce już w tę sobotę i w tę niedzielę, 25 i 26 lipca w Centrum Kultury Zamek.
0: Mamy dla Was zaproszenie, jeżeli chcielibyście je zgarnąć, śledźcie SMS-y pod numer 7248 w treści wpisując afera.goon. Razem.
1: Pisane.
0: Ważne.
1: Bardzo ważne. Imię i nazwisko do tego oraz odpowiedź na pytanie, jakie jest wasze ulubione nietypowe święto. To wszystko za koszt 2 zł i 46 groszy.
0: Już za chwileczkę na naszej antenie. Nieco więcej kultury.

0: Bo stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: We wtorek w Poznaniu pierwsze skrzypce gra kino. Na ekranach, tych plenerowych i nie tylko, nie zabraknie dobrych historii, kultowych tytułów i letniej atmosfery. Jeśli szukacie pomysłu na wieczór, to dziś film zdecydowanie gra główną rolę. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i zapodam repertuar na dzisiejszy wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Włoski przedsiębiorca, milicjant i urzędniczka wchodzą do baru. A właściwie spotykają się w kultowej komedii. Jeśli chcecie się przekonać, jak kino może połączyć się z architekturą, koniecznie dołączcie do kolejnego wydarzenia z cyklu Estrada w Centrum. Tegoroczna edycja czerpie inspirację z powojennego, wymuszonego modernizmu, który do dziś cechuje poznańskie centrum i stał się punktem wyjścia dla zaproszonych artystów. To właśnie on wybrzmiewa również w programie przygotowanych wydarzeń. Dziś na ekranie zagości kultowa komedia Nie lubię poniedziałku. Z pozoru zwyczajny początek tygodnia uruchamia serię zabawnych pomyłek i nieoczekiwanych zbiegów okoliczności, które splatają losy włoskiego przedsiębiorcy, milicjanta, urzędniczki biura matrymonialnego i wielu innych bohaterów. To pełna humoru opowieść o codzienności PRL-u i tętniącym życiem mieście lat 70. Plac Wolności, godzina 21:30. Lato, jezioro i kino pod gołym niebem. Wyobraźcie to sobie tylko. Choć w sumie nie musicie. Tak wyglądają wieczory nad Rusałką. W ramach cyklu bezpłatnych pokazów plenerowych czekają na was filmowe spotkania w wyjątkowej atmosferze. Blisko natury i z dala od codziennego zgiełku. To okazja, by wspólnie spędzić czas i odpocząć i zobaczyć dobre kino w jednej z najbardziej lubianych przestrzeni Poznania. 21 lipca, już dziś, na ekranie pojawi się Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej w reżyserii Emmy Buchwald. To czuła i nieoczywista opowieść o czwórce rodzeństwa, które próbuje odnaleźć swoje miejsce, kiedy dorosłość zaczyna pukać do drzwi. W ich codzienność wkrada się też coś zupełnie niewytłumaczalnego. A film z dobrym humorem i wrażliwością przygląda się rodzinie, bliskości i temu, co naprawdę nas łączy. Scena nad Rusałką, godzina 21:30.
3: Radio Afera, studenckie radio polityczne.

rzucasz dwa, teraz rzucam ja. O trzy pola idę w przód i znów ty jesteś panią cyr, sześć przede mną.

znów twój ruch. Kto dziś gubi ciuch, dam ci fory. Mam czas, stoję dwie, znów wyprzedzasz mnie.

0: Leski i jego planszówki na antenie. Ty lubisz planszówki?
1: O, uwielbiam.
0: A nasi słuchacze lubią planszówki?
1: Myślę, że tak. Jeśli chodzi o utwór, myślę, że mógł się spodobać. A jeśli chodzi o, to, o te gry planszowe, no to mogą pisać na aferanek@afera.com.pl i się dowiemy.
0: Zachęcamy was do tego jak najbardziej. Ja tak się zastanawiam. Z planszówek, no to tak, Chińczyk.
1: Okej.
0: Okay. No. I... No, no nie wiem, to już chyba wszystko. A szachy to planszówka?
1: Chyba nie.
0: No dobra, czyli nic.

0: Jeżeli słyszycie teraz sygnały alarmowe, no to się nie martwcie. Przypominamy, że dzisiaj od godziny 7 do godziny 19 trwa w naszym kraju akcja Alarm 26 i ćwiczenia odbywają się także na terenie Poznania.
1: Tak, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznań już rozpoczęło właśnie akcję informacyjną od wczoraj i to potrwa właśnie, żeby sprawdzać i testować.
0: No i będziecie mogli na przykład usłyszeć, jak brzmią w naszym kraju obowiązujące alarmy ostrzegawcze, więc zachowajcie spokój, czekajcie na jego odwołania. Jeżeli chcecie trochę spokoju, no to ja proponuję wybrać ją do Barcelony w takim razie.
1: Jak najbardziej. Ona na pewno służy też spokojowi. Tutaj Ewa Chylak tym razem rozmawia z Natalią, animatorką, która od 4 lat już zamieszkuje Barcelonę.
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona. Wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
3: Cześć, tu Ewa i Rumba de Barcelona. Jesteśmy w parku wieczorem w niedzielę z Natalią. Natalia, przedstawisz się, powiedz cześć słuchaczom Radia Afera.
4: Buenas noches.
3: O, jak pięknie właśnie. Natalia, mimo że przepięknie powiedziała buenas noches, jest Polką z Poznania, która od ilu lat jest w Barcelonie?
4: 4 lata.
3: 4 lata. Powiedz, Natalia, co tu robisz od tych 4 lat?
4: No, 4 lata temu przeprowadziłam się tu, aby rozpocząć moje studia licencjackie w animacji i efektach specjalnych i było to podjęcie kariery życiowej. Bardzo, bardzo
3: piękna, wspaniała decyzja, prawda? I zmiana twojego życia ogromna. Z Poznania, z międzynarodowej szkoły, z znakomitym angielskim przyjechałaś studiować do Barcelony. A powiedz, jak się nazywa twoja uczelnia?
4: La Salle.
3: La Salle. I to jest właśnie szkoła, która się specjalizuje w technice, w animacji i technikach komputerowych, tak? Dobrze to wypowiadam?
4: Ogólnie to jest część wielu szkół i wielu uniwersytetów lub też...
3: Czyli jest to szkoła, jest to uczelnia, która gromadzi różne wydziały. Architektury, tak? Jak mówiłaś przed chwilą poza mikrofonem i między innymi też animacji, którą ty studiujesz. Ale kończysz te animacje właśnie teraz.
4: Tak, dokładnie. Właśnie było absolutorium.
3: Aha. A powiedz, czy możesz króciutko słuchaczom i słuchaczkom Afery opowiedzieć o swoim projekcie końcowym? O czym to będzie?
4: Tak, jest to krótki film eksperymentalny, który łączy różne media z scenografią zrobioną w stylu stop motion i 2D animacją postaci oraz różnych efektów specjalnych i jest to projekt na temat strachu lub też lęku, który widzę w wielu młodych ludziach, ale też każdego, kogo to dotyczy, związanego z omniprezencją telefonów czy ogólnie technologii w naszym życiu i jak to teraz wygląda, że zostaliśmy tak uzależnieni nie tylko od bycia na telefonie, ale też jesteśmy zależni od tego, że wszystko, co posiadamy, jest teraz właśnie w tym jednym klocku.
3: Tak, tak, to prawda. Rozmawiałyśmy też wcześniej o tym, że i pieniądze, i mapy, i wiadomości, wszystko jest, i zdjęcia oczywiście też. Czyli twoja bohaterka, przepięknie narysowana, zresztą podamy oczywiście słuchaczom namiar na twoje przepiękne portfolio. Twoja bohaterka czy bohater mierzy się z tym wszystkim i zaplanowałaś to w taki super sposób. Mówiłaś o tym wcześniej.
4: To jeden dzień w życiu właśnie tej młodej, dorosłej postaci, która stopniowo jakby rozpoczyna się bardzo
5: powoli.
4: Powoli, spokojnie, ale zaczyna się napętlać i ten strach, ten lęk tej postaci coraz bardziej nabiera jakby realny też efekt na jej rzeczywistość i wpływa po prostu na sposób spoglądania na rzeczywistość.
3: Okej. Ja tylko powiem króciutko też, że Natalia tutaj się troszeczkę denerwuje, bo w ogóle nie używa języka polskiego w swoim życiu ostatnio, tylko angielski i hiszpański, a my się nie możemy doczekać oczywiście tej wspaniałej animacji. To tak przy okazji chyba w ogóle też animatora w Poznaniu, który się odbywa.
4: Nie chciałam pozdrowić wszystkich animatorów w Poznaniu.
3: A no to super, oczywiście. To jeszcze na pozdrowienia będzie czas, ale powiedz, gdybyś mogła polecić najwspanialsze miejsca w Barcelonie, takie nawet mogą być i turystyczne, niekoniecznie off the beaten tracks. Rozmawiałyśmy wcześniej o dziele Gaudiego.
4: Tak, oczywiście architektura Gaudiego się przewłacza po całym mieście, nie tylko jest jakby obecna w głównych atrakcjach typu Sagrada Familia czy Park Gaudiego, ale widać też po prostu różne jego budynki, które są rozlane po mieście i sam jakby wpływ jego architektury na całe miasto dokładnie.
3: A udało ci się wejść do środka, do Sagrady Familii?
4: Tak, udało się. Jest ona, no, mówi się, że prawie skończona, ale jak się wchodzi, to jest przeurocza. Naprawdę magiczne miejsce. Wiadomo, dlaczego była budowana przez ponad 100-150 lat, więc...
3: Mówiłaś o witrażach, o słońcu.
4: Tak, szczególnie trzeba się tam udać podczas zachodu, bądź też gdy słońce jest w najlepszym punkcie, żeby zobaczyć, jak odbija się różne witraże i kolory. Po prostu przepiękne, malują całą Sagradę
3: tęczowo,
4: dokładnie.
3: Super, bardzo dziękuję. A powiedz coś jeszcze, aha, plaża, jakaś wspaniała plaża?
4: No, na pewno bym zalecała omijać typowo turystyczną plażę Barcelonetę, natomiast jest dużo przepięknych miejscowości wokół Barcelony, które można jakby odwiedzić bardzo szybko, czy metrem, czy pociągiem. Jest taka dzielnica, która się nazywa Badalona, z przepięknymi plażami również.
3: Duże fale, czysta plaża, czysta woda, super, fantastycznie. A powiedz, jak ci się w ogóle mieszka, jak ci się żyje w Barcelonie? Jest jakoś inaczej, dużo inaczej niż w Polsce? No na pewno.
4: Na pewno. Nie ukrywam, że jednak był to trochę szok kulturowy, żeby tutaj przyjechać i się przyzwyczaić do nowego stylu życia. Na pewno pogoda jest wielką częścią tutaj kultury.
3: Dobrze, bardzo dziękuję, Natalio. Już czas nas goni. Od razu słuchaczki i słuchaczy Radia Afera i Rumby de Barcelona, nie wiem, czy przepraszamy za, jeżeli są słyszalne odgłosy dzieci, bo jesteśmy przy Placu Zabaw. Nie dało się znaleźć innego miejsca. Jest już prawie 9 wieczoru, jest wieczorem, jest bardzo miło. No i Natalia na pewno poleca Barcelonę do studiowania, prawda?
4: Polecam bardzo.
3: Okej. Okay. Chciałabyś pozdrowić jeszcze pozdrowieniem słuchaczek i słuchaczy?
4: Gorąco pozdrawiam wszystkich animatorów w Poznaniu i oczywiście rodzinę.
3: Bo na pewno będzie słuchać, oczywiście.
4: Oczywiście.
3: No. Bardzo dziękuję, kochana, i wszystkiego dobrego, i będziemy oglądać się na ekranach. Pa!
2: Zapraszam na Rumbę de Barcelona, wakacyjne obrazki i słówka prosto ze stolicy Katalonii. Wtorki i czwartki, 8:30.
5: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
6: Skwierczy ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
7: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
5: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: In the Morning, czyli kawałek idealnie pasujący do tej godziny, którą mamy na zegarach, a tutaj znajdziemy 16 minut przed godziną 9.
1: Teraz nowość.
0: Dziwnie nasza, to zabrzmiało.
1: Nasza kolej, no może być, no już przełkniemy. Zieliński nam zagra utwór, jak sam mówi, pierwszy raz stworzył piosenkę sam od A do Z. Wcześniej wspomagał się różnymi producentami, jak sam mówi, znakomitymi. No a teraz stworzył coś właśnie od podszewki samemu.
0: Tomek Zieliński, czyli nie tylko fantastyczny artysta, ale także fantastyczny człowiek, mogę was zapewnić o tym, no i tworzy fantastyczne piosenki o wakacyjnej miłości, hołd dla letnich hymnów dla zakochanych. Słyszysz to?
1: Aha.
0: No, już tak pomalutku zaczyna się robić. Co z tego? Co z tego, panie Zieliński?

0: To ja panu odpowiem, panie Zieliński. To z tego, że gramy koncerty. No nie my gramy, ale gra Matylda Łukasiewicz, Zuta, Błażej Król, W czasy Damian Sikorski, czy projekt Twój Dawid, czyli laureat drugiej edycji. Oni grają w ten weekend Go On Stage Festival.
1: I na dodatek jeszcze te zespoły, które dostały się do konkursu, przeszły przez eliminację, no i będą być może, to właśnie na pewno jeden z tych zespołów będzie mógł ogłosić siebie
0: laureatem trzeciej edycji.
1: Brawo, brawo, brawo, Mikołaj. Udało się. 25-26 lipca Centrum Kultury Zamek. Mamy dla was karnet na oba dni. 25 i 26 dzień lipca. Wysyłajcie SMS-y pod numer 7248.
0: O treści afera.go.on pisane razem. Do tego imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, jakie święto proponujecie nietypowe na dzisiaj, bo dzisiaj w kalendarzu żadne nie jest proponowane.
1: No i Daria jakoś dziwnie tutaj kiwa głową, że nie. No, my was prosimy właśnie o nietypowe święto.

0: Za 3 minuty godzina 9, więc czas na serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Mieszkańcy Poznania skarżą się na nieskoszone trawniki w mieście. Ma to przekładać się na mniejszą widoczność wszystkich uczestników ruchu. Zgłoszenia w tej sprawie od mieszkańców czy rad osiedli przynoszą efekty. Zarząd Dróg Miejskich naliczył firmom odpowiedzialnym za utrzymanie dzieleni już łącznie ponad 300 tysięcy złotych kar umownych. Z jedną firmą rozwiązano też umowę. Poznańska spółka ma zastrzeżenia szczególnie do jakości zieleni na Naramowicach, Jeżycach i Grunwaldzie. Miasto utrzymuje łącznie 950 hektarów obszarów zielonych w pasach drogowych. Na realizację umów związanych z ich utrzymaniem władze przeznaczą w tym roku ponad 2 miliony złotych.
2: Świat uczelni na 98,6.
1: Już dzisiaj na UAM rozpocznie się konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych. Tematem spotkania będzie postępująca polaryzacja polityczna i społeczna. Ponad 1700 naukowców z całego świata będzie rozmawiać o przyczynach i skutkach tego zjawiska, a także o potencjalnych rozwiązaniach tego problemu.
3: Pod różnymi szerokościami geograficznymi mamy z tym do czynienia. Od Japonii po Amerykę Południową, oczywiście. Oczywiście znamy też wiele przykładów z krajów tak zwanego Zachodu, czego przykładem może być nie tylko Polska, rzecz jasna, ale na przykład też Stany Zjednoczone.
1: Mówił w hurtowni inicjator i współorganizator konferencji profesor Michał Buchowski. Wydarzenie jest największą konferencją antropologiczną, która kiedykolwiek odbyła się w Polsce. Park Czarneckiego na Winogradach odnowiony. Pracy objęły m.in. przebudowę alejek, montaż 28 ławek, z czego niektóre są zadaszone, oraz założenie nowego oświetlenia. W parku pojawił się ogród deszczowy, którego zadaniem jest wspieranie naturalnej retencji wodnej. Celem inwestycji była poprawa estetyki i funkcjonalności parku, a także zwiększenie odporności Poznania na zmiany klimatu.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Trwa lato, a to może wiązać się z potencjalnymi upałami. Warto pamiętać wtedy o odpowiedniej opiece nad swoim ukochanym psem. O tym, jak rozpoznać zmęczenie czworonoga wysokimi temperaturami, mówiła w Aferanku członek zarządu Fundacji Katersi Sandra Zawiasa.
4: Każdy pies inaczej reaguje na stres, inaczej reaguje na ból. Są psy, które zamykają się w sobie, izolują się, chowają się w budzie i nie chcą na przykład kontaktu z człowiekiem i tej interakcji. A są takie zwierzęta, które stres rozładowują przez ruch. Są pozornie wesołe.
1: W czasie upału dobrze jest zabrać psa na długi spacer wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Spacery w środku dnia powinny być bardzo krótkie. Oczywiście należy też wtedy zadbać o częste nawadnianie pupila. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: No, nasza kura już ubrana w niebiesko-białe barwy i przygotowuje się na spotkanie kolejorza.

0: wtorek, 21 dzień lipca, imieniny dzisiaj obchodzi Daniel, Wiktor, Julia, Jan, Andrzej. Im życzymy wszystkiego najlepszego dzisiaj.
1: 100 lat, niechaj żyją nam. Do tego dorzucamy jeszcze, że nie mamy dzisiaj żadnego nietypowego święta, poza tym, że mamy dzisiaj święto niepodległości Belgii.
0: O proszę.
1: No to... Tam Galowie zaczynali tak naprawdę, w tych okolicach.
0: Chociaż... Trzeba uczcić jakąś czekoladą dobrą na pewno.
1: No, albo jeszcze jedną rzecz, Belgowie też mają dobrą, ale nie mogę mówić na antenie jaką.
0: Sery pewnie, o to ci chodziło.
1: Nie, chodziło mi o coś do picia.
0: Dobra, rozumiem.
1: Tak, i dlatego nie będziemy zbyt dużo na ten temat teraz wam mówić. Ostatnia godzina aferanka przed nami, zostańcie razem z nami. Póki co to wyjedziemy sobie do innego miasta i do innego roku.
0: Bo to Phoenix, to miasto. Słuchaj, myślałem, że puszczasz od razu, ale tu posłuchamy jeszcze. I 1901 rok, tam właśnie zaglądamy.

0: Kolejorzu, wygraj dzisiaj mecz, awansuj dalej, hej. Zobacz, śpiewka, proszę bardzo.
1: Ileż można o tym mundialu, prawda? 104 mecze wystarczą.
0: W końcu się skończył, ile można o tym graniu takim zawodowym. Teraz wraca dopiero prawdziwe granie. No też zawodowe, ale takie inne, takie nasze, od serca. To ekstra klasa startuje w najbliższy weekend z kolei, tak? W ten weekend? Tak, w ten weekend startuje ekstra klasa. Z kolei Kolejorz rozpoczyna zmagania podczas eliminacji Ligi Mistrzów i z Duńczykami, z mistrzami tegoż kraju, z zespołu Arus będą mierzyli się dzisiaj.
1: Już dzisiaj o godzinie 19:00, słuchajcie, także możecie śledzić ten polsko-duński mecz. Z kolei Górnik Zabrze, też warto wspomnieć, że o 20:00 godzinie gra, także przez jakiś czas będzie trzeba śledzić dwa mecze, jeśli jesteście
0: tym zainteresowani. Czekaj.
1: Dobra, jak się skończy Lech, wtedy Górnika można oglądać.
0: Można ewentualnie wtedy, tak, no już bez przesady, no jakby jesteśmy w Poznaniu. Ja w ogóle nie rozumiem tego, jak ludzie mówią, o, trzeba kibicować wszystkim polskim drużynom.
1: Nie, no Legii, nie.
0: No, ja nie słyszałem jeszcze nigdy o tym, żeby kibice Realu dopingowali Barcelonę, kiedy ci grają w Lidze Mistrzów.
1: Więc jakby... Zależy, jeśli na przykład gra Barcelona Atletico Madryt, to wtedy fan Realu Madryt, ja się z takimi spotkałem.
0: To nie...
1: Słuchaj, że prędzej Barcelonie kibicowali niż Atletico.
0: To jakiś twój kolega tutaj stąd musiał być, albo z innego Czerniejewa.
1: No stąd, nie z Madrytu, no.
0: Dajcie wy spokój w ogóle tam. Kolejorz dzisiaj o godzinie 19:00 będzie się mierzył ze swoimi duńskimi rywalami. No, może nie, że pasa Kolejorza jakoś trwa, chociaż możemy powiedzieć, jeżeli spojrzymy na poprzedni sezon, a jeszcze teraz dorzucimy do tego wszystkiego informację o Superpucharze. Dokładnie, gdzie Lech wygrał 3-1. Niestety nie mogłem oglądać tego spotkania, ale wiem, że nasza realizatorka Daria oglądała mecz.
1: No,
0: serio, i to na stadionie, sobie wyobraź.
1: I chyba pierwszy raz wtedy była nawet.
0: No, sprzedajmy ją całkiem.
1: Musi być ten pierwszy raz. Mi się tak przypomniało jeszcze, że wielu polskich kibiców, nie sympatyzujących z Legią, kibicowała jej na tym spotkaniu pamiętnym z Realem Madryt właśnie też, jeśli o tym
0: no dajcie
1: już mowa.
0: Spokój w ogóle. W uczuciach trzeba być stałym, a nie...
1: Nie da się nic powiedzieć.
0: No, ale dobra, już nie o tym. Lech Poznań, przypomnijmy, że to już wam mówiliśmy, jeżeli zwycięży w dwumeczu, bo spotkanie dziś pierwsze. Dziś rewanż z kolei jest
1: 29 w środę.
0: W środę na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. To będzie rywalizował ze zwycięzcą spotkania rywalizacji pomiędzy Sabahem Baku z Azerbejdżanu oraz Kupsem Kuopio, czyli mistrzem Finlandii.
1: Oprócz tego przypominamy też, że w tę sobotę z Krakowią gramy mecz ten taki przyjacielski, rodzinny o 20:15 na Bułgarskiej.
0: Zapraszamy, bo ja tutaj muszę Darię pilnować, co ona nam zaraz zagra, bo zaczynam się bać, patrząc na playlistę, bo jednak nie można takich rzeczy robić i nie można zapeszać grając We Are The Champions przed spotkaniem, to się gra po spotkaniu dopiero, Daria. Jezus, zostawić im tutaj
1: Daria takie... jest całkiem spalona już, ma przerąbane teraz.
0: No właśnie, też tak spoglądam.
1: Ale na mecze będziesz chodzić, Lecha, teraz? Każde?
0: Co wy sądzicie tymczasem, drodzy słuchacze, i jak wasze nastawienie przed spotkaniami Ligi Mistrzów? Przypomnijmy, że dwie drużyny faktycznie w eliminacjach Ligi Mistrzów z naszego kraju po raz pierwszy w historii. Aferanek@afera.com.pl, dajcie nam znać. A z kolei spotkanie będziecie mogli dzisiaj obejrzeć na antenie telewizji TVP Sport, a także będziecie mogli posłuchać w Radiu Poznań.
1: To na pewno.
0: No taka mała reklama, ja wiem, że nie powinno teoretycznie się tak robić, ale stwierdziłem, niech stracę. Możemy to powiedzieć. Kolejorz przystępuje w najsilniejszym składzie. Nie ma zbyt dużych problemów zdrowotnych z tego, co czytałem, jeżeli chodzi o naszych zawodników. Także trzymamy kciuki. A co ty obstawiasz?
1: Nie, ja obstawiam wygraną, tylko i wyłącznie, inaczej być nie może. Ale
0: nawet na wyjeździe wygramy?
1: Tak, mówisz? Oczywiście, musi być. Z grubej rury zaczynamy.
0: No to ile dzisiaj będzie w takim razie?
1: To 3-2 powiem dla Lecha. Ambitnie.
0: No
1: rozstrzelali się na Superpucharze Polski, to myślę, że w takim klimacie też zostaną po wypoczynku.
0: Stadion Duńczyków ma pojemność nieco ponad 10 tysięcy, tyle osób może pomieścić. Duńczycy, tak samo jak i Kolej, już nie rozpoczęli jeszcze spotkań w swojej lidze, także to jedna wielka niewiadoma. Swoją drogą to Finn będzie nam sędziował, pan Reitala. Nie mam pojęcia jak na imię, ale pan Reitala. A, bo on faktycznie to tak nie za bardzo. Lech Poznań jest faworytem, lecz tylko na 55%, twierdzi trener Arus, czyli Jakub Poulsen. Czy to jest racja? Wiemy natomiast, że Piotr Rutkowski, czyli prezes Lecha Poznań, z kolei stwierdził, że takiego Poulsena, to jakby nie miał Nielsa Frederiksena, to on takiego Poulsena może by nawet i wziął. Mi się wydaje, że chyba przesadziliśmy z tym, żeby wyznaczyć naszych realizatorów do tego, żeby wybrali piosenkę. I w takim razie dzisiaj o godzinie 19 po prostu bądźmy razem z Kolejorzem. Trzymajmy kciuki za poznańską drużynę. No i awansujmy. Napiszmy tę piękną historię. No
1: oczywiście,
0: skoro
1: trzeba.
0: Skoro już tak nam idzie, dwa tytuły z rzędu, to dlaczego by nie pójść za ciosem, nie zagrać w Lidze Mistrzów? Przyjechałby Real Madrid, Manchester City, Liverpool i inne wielkie marki. No i jakby to się to skończyło?
1: A patrzyłeś na to losowanie? Kto z takich dużych drużyn może?
0: Mordo.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Get yourself locked into Bump and Grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kiedyś była tam wieś, a dziś to jedna z największych dzielnic mieszkaniowych Poznania. Witamy na Ratajach. Co wpłynęło na kształt nowej dzielnicy? Jak przebiegał proces budowy? Poznaj historię jednej z największych realizacji urbanistycznych Poznania. Wystawa Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli już otwarta. Galeria Śluza, ulica Dziekańska 2. Wstęp wolny. Sponsorem wystawy jest PKO Bank Polski. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: voicemail with the playback.
1: November, Taylor, The Creator. Antenie.
2: Zgadza się, czyli tak jak zaczęliśmy dzisiejszy poranek listopadem, tak też teraz
1: o 9.17
2: listopad taki nam wypadł teraz, to przez pogodę, która tak nam sprzyja właśnie.
1: Czy ty sprzyja?
2: No albo nie sprzyja, no niektórym też sprzyja taki chłodek.
1: Naprawdę? Myślę. Znasz no, takich? Nie. Nie, no dobra, faktycznie, no, są być, takie osoby.
2: Musi być ktoś taki. Czy ty oglądałeś La La Land?
1: No oczywiście.
2: Jak? Wrażenia?
1: No fantastyczne.
2: Ja się wzruszyłem, muszę ci powiedzieć na samym
1: naprawdę?
2: Końcu. Bardzo.
1: Z wiekiem będzie się wzruszał coraz bardziej.
2: Chyba tak jest, faktycznie. Jak oglądam te filmy, to coraz bardziej gdzieś tam łezka cieknie, aż bym drugi raz obejrzał. Ale jeśli nie można obejrzeć drugi raz, to może też posłuchać czegoś o tym samym tytule. Bo to nasza nowość kolejna właśnie. Norbert Wronka i La La Land, jak to ładnie Edgar nam śpiewa.
1: La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

0: To była właśnie nowość od Norberta Wronki, a to, co słyszycie, co możecie teraz słyszeć poza naszą anteną, to mogą być właśnie alarmy.
1: Chyba skończyli.
0: Możliwe, że już skończyli, ale to na pewno gdzieś słyszeliście już. Część ogólnopolskich ćwiczeń. Dzisiaj od 7 do 19 możecie właśnie słyszeć alarm 26, czyli system ostrzegawczy i alarmowania.
1: Ale to wszystko jest, to są ćwiczenia, Dlatego absolutnie nie traćcie głowy, bądźcie spokojni, czekajcie na odwołanie alarmu, żeby nie doszło do żadnych przykrych sytuacji. Dlatego was ostrzegamy, że jeżeli słyszycie te wyjące syreny, bo naprawdę robi to przerażające wrażenie, taka wyjąca syrena w całym mieście, zresztą przed chwileczką można było usłyszeć, to tak jak powiedziałem, zachowajcie spokój.
0: Panika jest najgorsza.
1: Panika jest najgorsza, tak? Mhm. Jest wiele innych gorszych rzeczy niż panika.
0: Jedna z gorszych rzeczy, jaką można zrobić, faktycznie, to jest panika
1: Masz rację, Mikołaju, w 100%. Przypomnijmy, że akcja odbywa się w całym kraju, także jeżeli wyjedziecie na przykład, nie wiem, do Wągrowca, to też tam to samo spotkacie. Albo do Łodzi. Nie wiem po co, ale możecie jechać do Łodzi po coś, nie? To niektórzy jeżdżą. A poza tym powinniście dostać SMS-y z alertem RCB. Ty dostałeś? Tak,
0: no właśnie,
1: drogą,
0: nie bo ja dostał, właśnie nie dostałem, więc no tak zaskoczenia dzisiaj wzięli, no, jeśli ktoś nas nie słuchał.
1: A nie, przepraszam, dostałem.
0: Ja nie dostałem.
1: Wczoraj o 13 dostałem. Sprawdź dobrze, kochany, sprawdź dobrze.

0: samotni i leniwi. Do nas!
1: No ale skoro myśliwy, to my proponujemy wam upolować karnet na Go On Stage Festival w ten weekend 25 i 26 lipca w Centrum Kultury Zamek.
0: A tam Matylda Łukasiewicz, tam Zuta, tam twój Dawid, Damian Sikorski, Projekty w Czasy, a także Błażej Król, rozrzucone to wszystko na dwa dni, no i rzecz jasna, laureaci koncertów eliminacyjnych. My mamy faktycznie dla was zaproszenie, 7248 to numer naszej bramki SMS-owej.
1: O treści afera.go on pisane razem podajecie swoje imię i nazwisko i zdolnie, lecz nie leniwi odpowiadacie na pytanie, jakie jest wasze ulubione, nietypowe święto. Koszt SMS-a to 2,46 zł.
0: Błażej Król będzie się prezentował na Go On Stage Festival i to dnia drugiego. Nie musicie czekać, wystarczy dalej słuchać afery teraz.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia.

0: Tak właśnie gra Błażej i Król, a my z racji 9.29 zaglądamy do naszego mózgu, mózgu afera. Tam Marta Sibila przypomni nam nieco o ADHD.
1: Skwierczy ci w głowie, sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9.30. A w dzisiejszej audycji przyjrzymy się bliżej ADHD, ale przede wszystkim jego diagnozie. Na TikToku nie brakuje materiałów, gdzie osoba tworząca go przedstawia, jak wygląda jej życie z ADHD, poprzez skecze, zabawne sytuacje oraz mówiąc o tym, jak ta codzienna dla ciebie rzecz może być objawem ADHD. Kręcąc taki TikTok, chcą oddać swoje doświadczenie i przekazać innym, jak radzić sobie z trudnościami typowymi dla ich zaburzenia. Problemem dla osoby z ADHD może okazać się wykonanie zadania w określonym czasie, utrzymanie skupienia czy tworzenie zdrowych nawyków. Są to trudności, które dotykają ich każdego dnia i znalezienie rozwiązania może okazać się kluczem do szczęścia. Jednak social media opierają się na algorytmach. Algorytmach, które są przede wszystkim zorientowane na utrzymanie uwagi widza. Algorytmach, dla których nie jest ważne przekazanie niuansów rzeczywistości, która nas otacza. Dlatego dzisiaj ten niuans właśnie pogłębimy. Zacznijmy od tego, co oznacza ADHD. Mówiąc dosłownie, rozwinięcie skrótu oznacza Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD, czyli po polsku zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Według oficjalnej klasyfikacji psychologicznej ICD-11 charakteryzuje się utrzymującym się wzorcem nieuwagi i lub nadpobudliwości impulsywności, który ma bezpośredni negatywny wpływ na funkcjonowanie szkolne, zawodowe lub społeczne. ADHD jest uwarunkowane poprzez geny w około 70-80%. Jest to jeden z najwyższych procentów uwarunkowania genetycznego wśród zaburzeń psychicznych. Warto jednak pamiętać, jest ono również determinowane przez warunki środowiska danej osoby. Przy niekorzystnych warunkach są większe szanse na utrwalenie symptomów ADHD. Jest często rozumiane w bardzo prosty sposób, jako zwykły brak uwagi. Jednak dotyczy ono przede wszystkim zaburzenia regulacji uwagi, a nie jej braku. Wpływają na nią takie procesy jak znalezienie motywacji, znaczenie danego zadania oraz jego atrakcyjność. Dla osoby z ADHD poziom skupienia może zmienić się diametralnie, zależnie od osobistego zaangażowania w proces. W przypadku znalezienia zadania, któremu przypisze ona duże znaczenie, możemy się spotkać z zjawiskiem silnej tunelowej koncentracji, czyli tak zwanego hiperfokusu, który często występuje w przypadku tego zaburzenia. Najczęściej przedstawianym obrazem ADHD jest chłopiec niemogący usiedzieć na miejscu, na przykład lekcji polskiego. Jednak na potrzeby codziennego funkcjonowania musimy być świadomi, że w przypadku osób dorosłych, a przede wszystkim kobiet, może wyglądać ono inaczej. Dla tych grup często dochodzi do uwewnętrznienia objawów nadaktywności ruchowej, odczuwalnych przez napięcie, lęk oraz niepokój, przez co w gabinecie psychiatry może być ono diagnozowane jako zaburzenie lękowe bądź depresyjne, szczególnie u kobiet. Zaburzenie to może przejawiać się jako nieuwaga, często ukrywana przez wysoki poziom kontroli. Dlaczego może nam się wydawać, że objawy ADHD to coś, co przydarza się każdemu? Z wieloma zaburzeniami psychicznymi, w tym ADHD, jest tak, że mamy do czynienia z zestawem cech, które mogłyby charakteryzować każdego z nas w jakimś momencie naszego życia. W przypadku osób żyjących z tym zaburzeniem mamy do czynienia ze skrajnością w kwestii trudności uwagowych, impulsywności oraz nadpobudliwości. Zatem zadaniem psychologa pozostaje wyodrębnienie tych przypadków, w których nasilenie objawów powoduje trudności w funkcjonowaniu. Wiele z tych kwestii zostaje poruszonych w TikTokowych filmikach, jednak teraz nastąpiła chwila do wniesienia szczypty dodatkowego niuansu. Zanim z przekonaniem ruszymy po diagnozę ADHD, warto jednak rozważyć, czy nie mamy do czynienia z innym zaburzeniem o podobnym profilu. Jednym z takich zaburzeń może być zespół złożonego stresu pourazowego, kompleks Post-Traumatic Stress Disorder, skrócie CPTSD. Aby stwierdzić u kogoś CPTSD, dana osoba musi spełniać kryteria PTSD oraz posiadać trwałe zaburzenia w spostrzeganiu siebie i innych. Aby poprawnie rozróżnić objawy traumy, z obrazem ADHD należy skupić się na mechanizmach leżących u podstaw zachowania danej osoby. Osoba przeżywająca traumę może doświadczyć trwałej zmiany układów odpowiadających za pobudzenie i przetwarzanie bodźców. Taka osoba może mieć problemy zarówno z regulacją pobudzenia, jak i trudności w selekcji i wygaszaniu bodźców. Zatem widzimy, jak takie objawy mogą nakładać się z obrazem ADHD. Dla takich osób również jest częsta dysocjacja, która może zostać pomylona z zaburzeniami uwagi. Oba zaburzenia charakteryzują się często trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, choć w przypadku traumy są one zdecydowanie bardziej związane z kontekstem, gdzie dana sytuacja przypomina i wywołuje poczucie zagrożenia, podczas gdy w przypadku ADHD są bardziej stałą częścią funkcjonowania. Tym, co pomoże nam odróżnić je od siebie, jest występowanie doświadczenia traumatycznego. W przypadku zaburzeń potraumatycznych trudnością w tym miejscu jest fakt, że te zaburzenia bardzo często współwystępują i w grupie dorosłych osób z ADHD mają podwyższone ryzyko występowania ADHD do przedziału między 28 a 36%. W praktyce rozróżnienie tych dwóch może okazać się bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Nie zwalnia to jednak psychologa z oceny wywiadów w kierunku traumy z uwagi na bardzo różne postępowanie terapeutyczne. Co jeszcze może przypominać objawy ADHD? Może przypominać je zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu borderline. Borderline Personality Disorder, czyli BPD. Jakie są ich cechy wspólne? Impulsywność i deregulacja emocjonalna, jak i trudność w relacjach interpersonalnych, gdy u osób z ADHD dysfunkcja przejawia się przede wszystkim w tym, jak one wykonują zadania i przyjmuje głównie postać motoryczną, u osób z BPD impulsywność objawia się w strefie emocjonalnej i prowadzi do impulsywnych reakcji. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam o tej samej porze w przyszłym tygodniu oraz na Instagram mózgafera.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affair.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Mój ziom ma dziecko, dziecko ma zabawki, a wśród zabawek jest gąsienica, która recytuje alfabet. Autentyk. Jak ją wcisnąć w brzuch, to gra piosenki, w których słowa mają poprzestawiane akcenty. Co to za idiota, czy idioci tak tępi, że sprzedając coś, to uczy dziecko, że niebo jest błękitne. Błękitne, dobra, myślę, skończ ten teatrzyk.

0: to jeszcze nic nie znaczy.
1: Łona i Weber, to nic nie znaczy. Ja wam powiem, co znaczy. Na pewno znaczą wasze głosy na Aferzastej. Tam możecie swoje oddawać do piątku, do godziny 12. Między innymi możecie słuchać naszych nowości, no i oddawać na nie głosy. Nasza nowość, która teraz już brzmi, to Jerzy Koczur, jego trąbka i kawałek Lew. No właśnie na ten kawałek między innymi możecie oddać swój głos. Ja już oddałem, ale nie powiem na jaki. Z innych propozycji to już Spóźnione lato, pierwsze ciepłe dni, Zieliński, co z tego, Oyster Boy, filmowy kadr i Martyna Wrochna, Kasztanowce. Słuchajcie, głosujcie, bo to znaczy...

Serce mam pełne błysków, świateł ulicznych lamp. Torbę przewiesić przez ramię.

Słuchajcie, wczoraj odwołano pewną niemądrą decyzję. Otóż miał się odbyć na ulicy Ostrowskiej remont. Już dzisiaj miał ruszyć, już dzisiaj mieli kopać, stukać i przeszkadzać, tak żeby na Krzesinach w ogóle się nie dało przejechać nigdzie, tylko same po prostu remonty by się odbywały. Nikt by tam czterech kółek nie postawił, na pewno by nimi nie przejechał, bo stać może i by stały. Został przeniesiony na 10 sierpnia, co daje trochę optymizmu, szczególnie, że remont na węźle Krzesiny ma być do 25 lipca skończony, czyli te 4 dni mu zostały faktycznie. No i będzie nawet chwila przestoju na tych Krzesinach. Patrząc na ten węzeł, to faktycznie tam korków teraz nie ma, aż jestem w szoku. Korkuje się za to rondo Starołęka, aż po rondo Żegrze, to na pewno. Tam musicie na pewno poczekać i rondo Bornicka w stronę wschodnią, Lechicka. Tak, tam na tym przedłużeniu się ronduje. No i rondo Nowaka Jeziorańskiego. To też na pewno. To tyle ode mnie. Kropka od Sary Kordowskiej.

Wy zamiast na manowce możecie się wybrać w ten weekend do Centrum Kultury Zamek. My dla was mamy karnet na Go On Stage Festival, czyli 25-26 lipca możecie właśnie tam być i posłuchać Matyldy Łukasiewicz, Zuty, Błażeja Króla, Wczasów, Damiana Sikorskiego Projekt lub Twój Dawid, bo to jest laureat drugiej edycji z kolei. Oni, ci artyści, będą się bić tak naprawdę o tytuł laureata trzeciej edycji Go On Stage Festival. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248 o treści afera.goon, który się pisze razem. To bardzo ważne, żeby ten SMS w ogóle do nas doszedł tak naprawdę. Podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie, jakie jest wasze ulubione, nietypowe święto. No bo dzisiaj takiego brakuje. 2.46 to już z VAT-em.

Zaglądam na skrzynkę faranek@afera.com.pl. Tak, tam słuchacz Tomek pisze do nas. Siema mordeczki, kopalaty, jak się macie? A dobrze, nie narzekam, dziękuję. Dalej pisze, ja proponuję zapisać święto w kalendarzu miłośników Radia Afera, słuchaczy i redakcji. I nas ciepło pozdrawia. No my Tomku też cię ciepło pozdrawiamy. No to ja proponuję w takim razie zapisać 21 lipca dniem święta Radia Afera, słuchaczy i redakcji. No jak to pięknie brzmi. Tomek, napisz SMS-a, to może zgardzisz coś.

0: Dua, Hej i Muka. A teraz serwis informacyjny, bo to 9:57.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Sprawa opłaty w wysokości 1350 zł za parking Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu ma ciąg dalszy. Rzecznik praw pacjenta wystąpił z pismem do władz placówki z prośbą o przeanalizowanie sprawy we współpracy z zarządcą parkingu oraz podjęcie działań zmierzających do jej wyjaśnienia z uwzględnieniem szczególnych okoliczności związanych z hospitalizacją pacjenta. Przypomnijmy, że taką opłatę naliczono pacjentowi za spędzenie 3 dni na SOR-ze. Chory złożył wniosek do szpitala o obniżenie opłaty, który rozpatrzono pozytywnie. Nie, rachunek został anulowany.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Co dalej z 100. rocznicą PWK w 2029 roku? Członkowie stowarzyszenia PWK 2 chcą, by Poznań uczcił za 3 lata okrągłą rocznicę tego wydarzenia. Społecznicy zaznaczają, że odtworzenie wydarzenia w oryginale nie jest już możliwe. Zamiast tego proponują obchody złożone z cyklu wydarzeń, które obejmowałyby m.in. upamiętnienie dawnych budynków, które powstały w ramach wystawy sprzed 100 lat.
3: Byłyby to makiety obiektów architektonicznych, które były na powszechnej wystawie krajowej, tak jak na przykład pawilon pracy kobiet. To, co jest istotne, to to, że właśnie te efemeryczne obiekty, które były na powszechnej wystawie krajowej, one były niesamowitym eksperymentem architektonicznym, którego dzisiaj nie mamy, ale moglibyśmy właśnie upamiętnić tę wizję, która została wtedy zbudowana.
1: Mówiła Dominika Pleta ze stowarzyszenia PWK 2. Wczoraj członkowie organizacji złożyli pismo do Jacka Jaśkowiaka z deklaracją współpracy w pracach nad organizacją jubileuszu. Czerwiec ze wzrostem ruchu na poznańskiej Ławicy. Wynik ten szczególnie cieszy władze lotniska, bo jest to odwrócenie tendencji spadkowej z ostatnich 2 miesięcy, o czym mówi rzecznik prasowy Ławicy Marcin Wesołek.
4: Wynik czerwcowy, czyli ponad 482 tysiące obsłużonych pasażerów, jest o 6% lepszy niż w czerwcu poprzedniego roku. To jest sytuacja, która nas cieszy, bo oznacza powrót na ścieżkę wzrostów po 2 nieco słabszych miesiącach, kiedy ten wynik w kwietniu i w maju był gorszy niż w kwietniu i w maju poprzedniego roku, co wynikało bezpośrednio z sytuacji geopolitycznej.
1: Znamy też dane za całe półrocze 2026. Lotnisko w Poznaniu przez te 6 miesięcy obsłużyło niemal 1 850 000 pasażerów, co jest wynikiem o 2% lepszym w stosunku do zeszłego roku.
2: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Na Placu Wolności odbędzie się wieczór dla Peru. Spotkanie będzie szansą na poznanie kultury tego państwa. Oprócz tego zbierane będą pieniądze na misję humanitarną, której celem jest niesienie pomocy mieszkańcom San Juan de Lurigancho. Jest to jedna z największych i zarazem najbiedniejszych dzielnic Limy, stolicy Peru. W programie dzisiejszego wydarzenia znajdują się także warsztaty z fotografii czy śpiewu białego. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie jutrzejsze zapraszam od 6:57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: A nikt tak pięknie nie śpiewa, nikt tak pięknie nie budzi jak nasza kobieta.

Godzina 10 na zegarach, w kalendarzu wtorek, 21 dzień lipca, a ja wszystkiego najlepszego z okazji imienin życzę Danielowi, Wiktorowi, Julianowi, Janowi, Andrzejowi, Ignacemu i Klaudiuszowi. Wszystkiego najlepszego od nas, od całej redakcji Radia Afera i od słuchaczy pewnie też. W końcu dzisiaj święto Radia Afera, przecież tak wyszło. No dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o konkurs nasz i kto się wybierze od nas znowu na Go On Stage Festival, bo trochę już tych wejściówek rozdaliśmy, no to ja się odezwę drogą SMS-ową. Już niedługo będę wysyłał do was SMS-y. Daria Kamorowska, odpowiedzialna za realizację tego programu. Marcel Kujawa, odpowiedzialny za serwisy informacyjne. Ja to Mikołaj Pokorzyński, było mi bardzo miło. Po drodze, na tym statku, ktoś od nas odpadł. Tak czasami bywa. Warto tu jeszcze wspomnieć, myślę, Martę Duszyńską i Edgara Hajna, którzy już nas na pewno słuchają gdzieś tam w drodze do swoich celów. Ja jeszcze jeden cel mam wam do przedstawienia. 21 lipca, bo zaglądam do kalendarium muzycznego. W 1971 roku urodziła się Charlotte Gainsbourg. Po francusku, tak podobno się wymawia. Aktorka i piosenkarka, córka Serge'a Gainsbourg. No my już słyszymy właśnie ją, piosenkarkę i aktorkę, zarazem Deadly Valentine. Z tym was zostawiam. Dzięki, do usłyszenia, siema, cześć. We'll be right back.

0: Alter Mixer. Alter Mixer. W Radiu Afera.
1: Wszyscy tacy piękni na zdjęciach.

0: Autopromocja.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry. Ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.

myślać o kimś innym, nowa postać. Możesz wspominać tak bez końca wszystkie tandetne wschody słońca. Flirtować z kimś, kto tak wygląda. Lepiej to przeżyć, niż jakby cię miało.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

na sznupa. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu.

krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo szuma z mistyczną formą o sumach. Jak cię łapie, w pysk całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia jak łowił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: We wtorek w Poznaniu pierwsze skrzypce gra kino. Na ekranach, tych plenerowych i nie tylko, nie zabraknie dobrych historii, kultowych tytułów i letniej atmosfery. Jeśli szukacie pomysłu na wieczór, to dziś film zdecydowanie gra główną rolę. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i zapodam repertuar na dzisiejszy wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Włoski przedsiębiorca, milicjant i urzędniczka wchodzą do baru. A właściwie spotykają się w kultowej komedii. Jeśli chcecie się przekonać, jak kino może połączyć się z architekturą, koniecznie dołączcie do kolejnego wydarzenia z cyklu Estrada w Centrum. Tegoroczna edycja czerpie inspirację z powojennego, wymuszonego modernizmu, który do dziś cechuje poznańskie centrum i stał się punktem wyjścia dla zaproszonych artystów. To właśnie on wybrzmiewa również w programie przygotowanych wydarzeń. Dziś na ekranie zagości kultowa komedia Nie lubię poniedziałku. Z pozoru zwyczajny początek tygodnia uruchamia serię zabawnych pomyłek i nieoczekiwanych zbiegów okoliczności, które splatają losy włoskiego przedsiębiorcy, milicjanta, urzędniczki biura matrymonialnego i wielu innych bohaterów. To pełna humoru opowieść o codzienności PRL-u i tętniącym życiem mieście lat 70. Plac Wolności, godzina 21:30. Lato, jezioro i kino pod gołym niebem. Wyobraźcie to sobie tylko. Choć w sumie nie musicie. Tak wyglądają wieczory nad Rusałką. W ramach cyklu bezpłatnych pokazów plenerowych czekają na Was filmowe spotkania w wyjątkowej atmosferze. Blisko natury i z dala od codziennego zgiełku. To okazja, by wspólnie spędzić czas i odpocząć i zobaczyć dobre kino w jednej z najbardziej lubianych przestrzeni Poznania. 21 lipca, już dziś, na ekranie pojawi się Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej w reżyserii Emmy Buchwald. To czuła i nieoczywista opowieść o czwórce rodzeństwa, które próbuje odnaleźć swoje miejsce, kiedy dorosłość zaczyna pukać do drzwi. W ich codzienność wkrada się też coś zupełnie niewytłumaczalnego. A film z dobrym humorem i wrażliwością przygląda się rodzinie, bliskości i temu, co naprawdę nas łączy. Scena nad Rusałką, godzina 21:30.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: patrz, tak nie bój się, za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec ostatnie w historii wyznania miłości.
1: Radio Afera, Maroko.

se mi fać kompleksów. Wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affair.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23:00 w Radiu Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo

0: Autopromocja. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: We wtorek w Poznaniu pierwsze skrzypce gra kino. Na ekranach, tych plenerowych i nie tylko, nie zabraknie dobrych historii, kultowych tytułów i letniej atmosfery. Jeśli szukacie pomysłu na wieczór, to dziś film zdecydowanie gra główną rolę. Ja jestem Mikołaj Nalewajko i zapodam repertuar na dzisiejszy wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Włoski przedsiębiorca, milicjant i urzędniczka wchodzą do baru, a właściwie spotykają się w kultowej komedii. Jeśli chcecie się przekonać, jak kino może połączyć się z architekturą, koniecznie dołączcie do kolejnego wydarzenia z cyklu Estrada w Centrum. Tegoroczna edycja czerpie inspirację z powojennego, wymuszonego modernizmu, który do dziś cechuje poznańskie centrum i stał się punktem wyjścia dla zaproszonych artystów. To właśnie on wybrzmiewa również w programie przygotowanych wydarzeń. Dziś na ekranie zagości kultowa komedia Nie lubię poniedziałku. Z pozoru zwyczajny początek tygodnia uruchamia serię zabawnych pomyłek i nieoczekiwanych zbiegów okoliczności, które splatają losy włoskiego przedsiębiorcy, milicjanta, urzędniczki biura matrymonialnego i wielu innych bohaterów. To pełna humoru opowieść o codzienności PRL-u i tętniącym życiem mieście lat 70. Plac Wolności, godzina 21:30. Lato, jezioro i kino pod gołym niebem. Wyobraźcie to sobie tylko. Choć w sumie nie musicie. Tak wyglądają wieczory nad Rusałką. W ramach cyklu bezpłatnych pokazów plenerowych czekają na Was filmowe spotkania w wyjątkowej atmosferze. Blisko natury i z dala od codziennego zgiełku. To okazja, by wspólnie spędzić czas i odpocząć i zobaczyć dobre kino w jednej z najbardziej lubianych przestrzeni Poznania. 21 lipca, już dziś, na ekranie pojawi się Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej w reżyserii Emmy Buchwald. To czuła i nieoczywista opowieść o czwórce rodzeństwa, które próbuje odnaleźć swoje miejsce, kiedy dorosłość zaczyna pukać do drzwi. W ich codzienność wkrada się też coś zupełnie niewytłumaczalnego. A film z dobrym humorem i wrażliwością przygląda się rodzinie, bliskości i temu, co naprawdę nas łączy. Scena nad Rusałką, godzina 21:30.
1: Alter Mixer.

0: Autopromocja. Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja.

0: Halo, halo, zaczynamy hurtownię.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Dzień dobry, cześć i czołem. Mamy godzinę 16. Dzisiaj jest 21 lipca, a my zaczynamy naszą dwugodzinną, bo wakacyjną hurtownię.
2: Tak, za realizację dzisiaj odpowiada Paweł Zjeżdżałka, a za mikrofonami
0: Ewa Grajek
2: oraz Zofia Frankiewicz. I tak jak Ewa wspomniała, dzisiaj będą dwie godziny, czyli gramy do godziny 18. W trakcie tej audycji będziemy wspominać o konkursie, opowiemy o tym, co dzieje się w Poznaniu. No i tutaj opowiemy też właśnie, co na przykład działo się 21 lipca, zerkniemy w kalendarium, ale już możemy teraz wspomnieć, że imieniny dzisiaj obchodzą Daniel, Wiktor, Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz i kilka innych, ale no życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Dokładnie, a poza tym ze świąt nietypowych mamy dzisiaj dość ciekawe zjawiska, bo mamy dzisiaj oprócz Dnia Niepodległości Belgii, Dzień Zapraszania Kosmitów do siebie. No. Zaprosiłaś dzisiaj do siebie jakiegoś kosmita?
2: Jeszcze nie, ale no, może patrz. To będzie plan na wieczór.
0: Dzień jest jeszcze młody w każdym razie, więc... Być może zdążysz. A święto wzięło się z kultowego, jak się okazuje, serialu Mork i Mindy. Słyszałaś o nim kiedyś?
2: Też nie, ale to też może być kolejny plan na wieczór.

0: Tak jak obiecałyśmy, mamy dla was konkurs, a do wygrania jest wejściówka podwójna na Go On Stage Festival, który będzie już 26 lipca, czyli w zasadzie w ostatnią niedzielę tego miesiąca w Centrum Kultury Zamek. No i można u nas wygrać właśnie taką podwójną wejściówkę na drugi dzień festiwalu.
1: Tak, bo festiwal trwa dwa dni, czyli pierwsza jego część odbywa się już 25 lipca. Na to dla was nie mamy wejściówki, ale za to mamy wejściówkę na dzień drugi. Tego dnia drugiego można zobaczyć...
0: Już od godziny 17
1: dokładnie.
0: Na dobrą sprawę. Bramy są otwarte, no i można zobaczyć kilku
1: artystów. A zagrają dla was na przykład Błażej Król, ale też W Czasy Twój, Dawid, Damian Sikorski, Projekt.
0: Także jak najbardziej zapraszamy, jeżeli ktoś by chciał się wybrać i taką podwójną wejściówkę u nas wygrać, no to w związku z tym, że dzisiaj jest ten dzień zapraszania kosmitów, no to pytanie konkursowe brzmi, jaki jest wasz ulubiony kosmita i to może być jakikolwiek na dobrą sprawę, czy to z serialu, czy z filmu, czy może taki, którego właśnie kiedyś już zobaczyliście, no nie?
1: Tak, ewentualnie ten, który budował piramidy w Egipcie.
0: Tak, tak. No i żeby wygrać taką wejściówkę, no to wysyłajcie do nas SMS-y na numer 7148, dodajcie słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz właśnie z tym uzasadnieniem, czyli jaki jest wasz ulubiony kosmita. Koszt takiego SMS-a to złoty 23.
1: Dokładnie, a warto jeszcze wspomnieć, że festiwal odbywa się na dziedzińcu zamku.
0: O, to,
1: więc to będzie ładne to miejsce.
0: Może też można zobaczyć tam kosmitów. Czekamy na SMS-y do godziny 18. Nasty.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja.

0: Była to Maugula No i Thick Eyes. A teraz będzie kolejny utwór.
1: Będzie trochę o plastiku w świecie.
0: Tak.
1: Bo coś ostatnio się go namnożyło, nie?
0: Tak, właśnie. Jest utwór, jest wykonawca w zasadzie Sad Smiles, który też tutaj mówi o takiej trochę, na dobrą sprawę to nie brzmi do końca poprawnie i myślę, że tutaj właśnie o to chodzi, bo są smutne uśmiechy.
1: Trochę oksymoron, prawda?
0: I mówi o Plastic World, więc no zaraz zobaczymy, o co chodzi z tym plastikowym
1: tak,
0: światem.
1: Tak, jest to debiutancki, w sensie zapowiadający utwór z płyty Komercja, czyli będziemy mieli trochę muzyki, powiedzmy takiej zaangażowanej.

0: Wiesz, ile się leci do Peru?
1: Nie wiem, ale zakładam, że sporo godzin.
0: A jakbyś miała celować?
1: Obstawiałabym z 10, może 12. No
0: 16,5.
1: No dobra, czyli nawet jeszcze więcej niż myślałam. Ale jeżeli nie chcecie lecieć 16 godzin, a chcecie zaznać trochę kultury z Peru, to mamy dla was dzisiaj super wydarzenie, które odbywa się wieczorem na tarasie Arkadii. I to tam będzie właśnie spotkanie o kulturze, o tym, jakie są Andy. Jednocześnie nie będzie to tylko takie spotkanie edukacyjne, które będzie opowiadać właśnie o kulturze peruwiańskiej, ale również są różne kreatywne zajęcia, na przykład joga czy medytacja i opowieści właśnie o miejscu, a to w związku z tym, że wjeżdża tam pewna wolontariuszka, która podczas tego wydarzenia opowie o przygotowaniach do misji i o tym, jak takie codzienne życie mieszkańców w Peru może wyglądać. Ona będzie wyjeżdżała w sumie już w to lato, także myślę, że jest na świeżo z przygotowaniami.
0: Niezła rzecz, czyli jakbyśmy my też chcieli polecieć te 16,5 godziny i wybrać się do Peru. Peru to takie marzenie trochę. Tak, ja zawsze chciałam zwiedzić Amerykę Południową.
1: Ja też bym bardzo chciała i wybrać się w Andy. Także no nie wiem, no może też same się dzisiaj możemy wybrać, żeby zobaczyć, trochę zasmakować tego Peru w Poznaniu.
0: No, fajnie by było, kurde. Może kiedyś. Natomiast wracając z Peru do Poznania, takiego może bardziej Poznania niż tamten Poznań, który też jest w Poznaniu, no ale w Peru. Ten weekend będzie pod hasłem, to znaczy odbędzie się wydarzenie już na Cytadeli zatytułowane Rzeka Życia, czyli Równość w Naturze.
1: Okay.
0: I z tego tytułu będziemy mogli wybrać się na spacery tematyczne, takie jak na przykład Ukryte życie owadów albo Wyspa Poznania, Zielona Wyspy Poznania, czyli rzeki.
1: Dobra, a tutaj widać, że to nie jest jedyny weekend, jest nawet kilka takich weekendów odnośnie tego wydarzenia, bo na przykład jest też tutaj weekend z atrakcjami 25 i 26 lipca, a finał będzie 8 i 9 sierpnia.
0: Dokładnie, i 8 i 9 sierpnia też będziemy mogli wziąć udział w warsztatach takich jak Laboratorium Giętkich Korzeni albo pokaz filmu z nurtem życia.
1: O.
0: Także... Myślę, że warto się wybrać. To nie jest tak, że w wakacje Poznań wyjechał za granicę i stoi.
1: Cały wyjechał do Peru, tylko jednak w Poznaniu u nas też się dzieją rzeczy.
0: Tak, jednak ktoś z nas się powstrzymał i tu z nami został. Mieszka

0: Zerknijmy do kalendarium. 21 lipca. Ja tutaj zobaczyłam, że 19 lat temu Burj Khalifa, który był ówcześnie w budowie, osiągnął właśnie rekordową wysokość, wtedy 509 metrów i otrzymał to swoje miano najwyższego budynku na świecie. No i do dzisiaj został najwyższym budynkiem. Nic go nie chce przeskoczyć, można by powiedzieć. No ale takie było jego założenie, żeby on tutaj był właśnie najwyższy. Dobra. Więc 19 lat już można by powiedzieć. A jeśli chodzi o inne rekordy, to też w 1983 roku odnotowano najniższą w historii temperaturę powietrza.
1: Wow. I ile to było?
0: I było to minus 89,2 stopnie Celsjusza. No i można by powiedzieć, że środek lipca i takie rekordowe minusowe temperatury.
1: No właśnie.
0: Chociaż u nas dzisiaj też temperatura co ledwo 20 stopni.
1: Nie, to faktycznie tyle co nic. Jeszcze przed chwilą marudziliśmy, że my mamy zimne zimy w Polsce i nie można dogrzeć mieszkania.
0: Tak.
1: A na globie potrafimy osiągnąć minus 80 stopni Celsjusza.
0: Tak, prawie no 90, źle. No.
1: A poza tym z premier muzycznych dzisiaj, to znaczy tego dnia w roku 1987 miała miejsce premiera albumu Guns N' Roses zatytułowana Appetite for Destruction. I właśnie z tego tytułu przed wami Sweet Child of Mine.

0: A dzisiaj w Poznaniu nawet nie są aż takie straszne te korki. No trochę sobie postoicie, jak będziecie chcieli dostać się gdzieś samochodem, ale generalnie nie będzie tragedii. Unikałabym standardowo ronda Śródki, bo rondo Śródka wygląda niezaciekawie. No i remonty na Królowej Jadwigi się trzymają cały czas i niezmiennie. Natomiast przejeżdżałam jadąc do was przez Królowej Jadwigi i powiem wam, że już się jedzie nawet sprawnie.
1: Tak, przejechałaś szybko całą ulicę, to koło mojego domu
0: tak,
1: tam gdzieś mijałaś. No to dobrze.
0: Docierałaś tam z autem dzisiaj?
1: Ja szłam akurat na pieszo.
0: O Jezu, ale fajnie.
1: Także bez problemu też dotarłam. Ja jak najbardziej zachęcam właśnie, żeby sobie chodzić pieszo.
0: Aha,
1: ale jeśli chodzi o jakąś komunikację miejską, no to tutaj uczulam, bo są zmiany lokalizacji przystanków i ta zmiana funkcjonuje od dzisiaj. I to między innymi przystanek Rycerska 02 znajduje się w innej lokalizacji, tak samo Garbary, PKM 02, Dmowskiego, Stróżyńskiego. Także jeżeli chcecie sprawdzić dokładnie, jak one zostały tutaj przeniesione, to zachęcam, żeby sprawdzić to na mpk.poznań.pl, bo tych zmian no trochę jest.

Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo.

0: A my znowu wracamy do Was z naszym aferowym konkursem. Dzisiaj do wygrania jest wejściówka na drugi dzień Go On Stage Festival odbywającego się w Centrum Kultury Zamek. Jest to wejściówka, którą możecie dostać na dzień 26 lipca. Wejściówka jest podwójna. A co należy zrobić, żeby coś takiego wygrać?
1: Dzisiaj jest Światowy Dzień Zapraszania Kosmitów do swojego domu. My tutaj już z Ewą ustaliłyśmy, że to jest nasz plan na wieczór, że sobie takiego kosmitę zaprosimy. Ale no właśnie, jeżeli wy nie macie jeszcze planów na najbliższą niedzielę, to taką wejściówkę podwójną można u nas wygrać, odpowiadając na pytanie, jaki jest wasz ulubiony kosmita.
0: A swoją drogą, kosmici raczej często do ciebie przychodzą, czy tak powiedziałabyś niechętnie?
1: Ostatnio byli u mnie tydzień temu i powiedzieli, że bardzo im się podobała moja domówka.
0: Fajnie. No to patrz, no to jesteś kosmic UFO friendly dom, masz, widzę. U mnie, słuchaj, bywają raczej rzadko. Tak?
1: Rzadko? Kiedy
0: jak
1: ostatnio
0: już wpadają,
1: byli?
0: To na chwilę. Kawę wypiją i okay, znikają.
1: Okej,
0: więc...
1: okej, okay, okej. Okay. No to może też dzisiaj do mnie wpadniesz razem z kosmitami. A jeśli chodzi o właśnie tą wejściówkę, no to na te SMS-y czekamy do godziny 18. No i co jeszcze w tym SMS-ie powinno się znajdować?
0: Powinno tam być słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko, odpowiedź właśnie na to pytanie konkursowe. No i koszt takiego SMS-a to oczywiście złoty 23. SMS-a należy wysłać pod numer 7148. Czekamy do was, na was jeszcze do godziny 18.

0: Skoro jesteśmy w temacie wakacji i skoro jesteśmy studentami, to mamy dla was, no to nie jest to w sumie niezwykle odkrywcza rzecz, ale się zgadało przed chwilą, że obydwie miałyśmy jakieś tam historie z jeżdżenia stopem, autostopem to znaczy.
1: Tak, dokładnie. I myślę, że to jest super w ogóle pomysł, żeby trochę o tym pogadać, bo w związku z tym, że jest lipiec, jest ciepło, no i my jako studentki to z pieniędzmi nie do końca nam po drodze, a autostop jest tak super formą podróżowania, że na dobrą sprawę można się przetransportowywać i właśnie podróżować za uśmiech i właśnie...
0: To jest bardzo fajne, jest dużo takiej ludzkiej życzliwości.
1: Tak, tak, wręcz się odkrywa, że na dobrą sprawę można podróżować naprawdę w przeróżny sposób, w taki też niekonwencjonalny i że ludzie naprawdę są bardzo mili i pomocni w różnych krajach na świecie, bez względu na to, czy mówimy w tym samym języku.
0: No właśnie, a co w ogóle zrobić, żeby zacząć jeździć takim stopem? To jest tak, że trzeba jakieś konkretne przygotowanie mieć z tego tytułu?
1: Moim zdaniem żadnych konkretnych przygotowań tutaj nie trzeba mieć. Wystarczy wyjść na ulicę i podnieść kciuka w górę i czekać, aż samochód się zatrzyma. Czasami samochody tutaj, jak rozmawiałyśmy tuż przed anteną, to pokazują kciuka w górę, że fajnie, że jedziesz, ale...
0: Mój ostatni autostop był właśnie w Szwajcarii i w Szwajcarii jest tak, że ludzie są niesamowicie życzliwi, no ale tam nie ma kultury jeżdżenia autostopem, więc nasza wyprawa odbywała się w taki sposób, że my stawałyśmy na ulicy, pokazywałyśmy kciuka w górę, który jest takim, powiedzmy, rozpoznawalnym gestem, tak, tak, że chciałbyśmy złapać stopa, a ludzie uśmiechali się do nas niezwykle szeroko i pokazywali nam kciuka w górę w odpowiedzi.
1: Poza tym, jeśli chodzi o przygotowania, to na dobrą sprawę no, można przygotować karton z napisem, ale na dobrą sprawę też uważam, że nie trzeba. I
0: kartony są wszędzie, nie?
1: Kartony są wszędzie. Farbki czy flamaster wystarczy. No a jeżeli chcecie właśnie doznać takiej bardziej kultury autostopu, to na przykład Bałkany uważam, że są super kierunkiem na autostop, bo oni tak w kulturze tam mają, mam wrażenie, że do dzisiaj niektórzy tam jeszcze tym autostopem jeżdżą, no i właśnie mi się ostatnio zdarzyło być w Albanii na tego stopa i naprawdę muszę przyznać, że czasami nie czekałam dłużej niż 2 minuty.
0: Co zresztą mnie zawsze bardzo odpychało, znaczy tak, co sprawiło, że tyle mi zajęło, zanim w ogóle się wybrałam na autostopa, to był jakiś taki niepokój o bezpieczeństwo tego wyjazdu.
1: I
0: jak byś miała ocenić?
1: Moim zdaniem zdecydowana większość ludzi to są osoby, które też kiedyś jeździły autostopem. To są osoby, które w ogóle też są bardzo ciekawe, co robisz, dokąd jedziesz i o co ci w zasadzie chodzi. Więc też często ze zwykłej ciekawości, z tego faktu, że kiedyś też tym autostopem podróżowali. No a czasami to wychodzi po prostu z takiej ludzkiej uprzejmości i chęci pomocy. Więc to jest zaskakujące, bo na dobrą sprawę naprawdę większość osób to są bardzo pomocne osoby.
0: Tak, trochę takiej w ogóle wiary w ludzi od czegoś takiego dostajesz, co mnie w ogóle zaskoczyło. Bardzo dużo ludzi do nas podchodziło, kiedy biegałyśmy z tymi plecakami po zachodniej Europie. I wiele z tych osób to byli ludzie, którzy w przeszłości jeździli autostopem i opowiadali nam jakieś swoje historie z tych wyjazdów. I faktycznie, jak o ile gadałyśmy naprawdę z dziesiątkami ludzi na ten temat, nikt nie opowiadał historii, w której byłby jakoś tak realnie, faktycznie zagrożony. W sensie nie usłyszałyśmy takiej historii. Raz jedna dziewczyna wspomniała, że faktycznie musiała wyskoczyć z samochodu, jak już ruszył, bo coś się zaniepokoiło. To była jedna taka historia faktycznie.
1: Też muszę przyznać, że miałam kilka takich momentów, ale z drugiej strony podróżuję już naprawdę tak dużo tym autostopem, że na dobrą sprawę To są naprawdę 1% być może.
0: A co to były za historie tak w ogóle?
1: Oj, to może poza anteną.
0: Aż tak? No dobra.
1: Ale dobra, mamy transport, a gdzie się śpi?
0: No ja spałam na polach namiotowych, tak szczerze.
1: Okej, okay, czyli namiot trzeba mieć ze sobą. I
0: bardzo fajne miejsce się znajduje, no... My filtrowałyśmy po najtańszych możliwych noclegach akurat. Ale coś takiego jest w tanich miejscach noclegowych. To są bardzo często jakieś zrzeszenia studentów albo organizowane gdzieś tam, wspomagane przez jakieś uniwersytety miejsca. I co jest naprawdę urocze w takich miejscach, to że od razu spotykasz tam ludzi, którzy mają dokładnie taki sam profil jak ty. Jesteś w stanie wpaść na człowieka, który na przykład właśnie przeszedł pół Europy pieszo, bo
1: dokładnie
0: Idzie od ostatniego miesiąca.
1: A inne sposoby na przykład nocleg, to jest też na przykład couchsurfing, czyli aplikacja, która zrzesza podróżników, hostów i w zasadzie ludzie lokalni tworzą profil tak samo jak podróżnicy i goszczą w swoich domach, więc można poznać lokalną społeczność.
0: A na to się jeszcze nie odważyłam, szczerze mówiąc. Myślałyśmy podczas poprzedniej wyprawy mocno o couchsurfingu, ale dla mnie to było strasznie przerażające.
1: Absolutnie polecam, bo to też są ludzie, którzy po prostu używają tego couchsurfingu właśnie w taki sposób i też są po prostu chętni, żeby poznawać podróżników. Ja się kiedyś też zapytałam takiego hosta, dlaczego on gości ludzi, o co mu chodzi, no bo podróżnicy, no to wiadomo, no wtedy po prostu mogą odwiedzić lokalną społeczność i to za darmo. A on powiedział, że po prostu jak przyjmuje podróżników, to czuje, jakby sam podróżował, będąc u siebie w domu.
0: Bardzo sympatyczne.
1: A inną rzeczą, no to mogę powiedzieć jeszcze o takim Autostop House'ie, które tworzy Stowarzyszenie Autostopowiczów Polskich i oni tworzą aktualnie czwartą edycję takiego Autostop House'u, czyli wynajmują dom na 2 miesiące w różnym kraju. W tym roku jest to dom w Albanii i podróżnicy z całego świata mogą wpaść tam na 2-3 noce i poznać innych podróżników, no i właśnie się przespać i poczuć się jak w domu.
0: Ty w ogóle miałaś epizod, w którym taki jeden z domów prowadziłaś, prawda?
1: Tak, ja na dobrą sprawę wróciłam właśnie w weekend z domu w Albanii i tam faktycznie z koleżanką przyjmowałyśmy podróżników z przeróżnych krańców świata. W którymś momencie miałyśmy 12 różnych narodowości z 5 kontynentów i przyjeżdżali do nas ludzie właśnie autostopem, motocyklem, busami, więc wystarczy, że właśnie to są podróżnicy, którzy chcą podróżować w taki niekonwencjonalny sposób. No i taki dom jest otwarty naprawdę dla każdego. Jest to taka bezpieczna i otwarta przestrzeń. Więc jak najbardziej, jeżeli ktoś wybiera się do Albanii w tym roku, to ja niezmiennie zapraszam do Autostop House'u i tam można spotkać innych podróżników oraz właśnie hostów, którzy aktualnie w tym domu się tam znajdują i goszczą.
0: Swoją drogą, najdalsza wyprawa, w jaką się w życiu wyprawiłaś? Takim właśnie środkiem transportu? To gdzie udało ci się dojechać?
1: Myślę, że do Mauretanii czy do Turcji. To było najdalej, gdzie tam stopem się poruszałam. Także no, ja zachęcam, żeby w to lato może właśnie spróbować i się odważyć na taką podróż.
0: Fajną rzeczą jeszcze, na którą ja natrafiłam, jak podróżowałam stopem ostatnio, była strona, która się nazywała HikeWiki. Mhm. I to jest miejsce, gdzie ludzie po angielsku niestety zaznaczają miejsca, w których dobrze im się łapało stopa. Albo wręcz dosłownie są porobione kropeczki na mapie danego miasta.
1: Czyli
0: z informacją...
1: na dobrą sprawę nie jest to takie trudne.
0: Nie jest to takie trudne. I tam są wszystkie potrzebne informacje, jakie musicie mieć, łącznie z tym, gdzie stamtąd można łatwo dojechać i jak ciężko łapało się tam. No właśnie, stopa.

0: Wybiła godzina 17, więc rozpoczynamy drugą godzinę.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
0: To chyba była jakaś imitacja naszej aferowej kury porannej. Albo coś w ten deseń.
2: To kura o godzinie 17 już po godzinach.
0: Może dlatego taka używa była ta kura.
2: Na to wygląda. Za realizację niezmiennie odpowiada Paweł Zjeżdżałka, za mikrofonami
0: Ewa Grajek
2: oraz Zofia Frankiewicz. I niezmiennie wspomnimy już niedługo o konkursie, przypomnimy o tym, co można u nas wygrać na najbliższy weekend. No i opowiemy właśnie też o tym, co dzieje się w Poznaniu.
0: Dokładnie. Imieniny dzisiaj obchodzą Daniel, Wiktor, a także Julia, Jan, Andrzej i Ignacy. Także zostańcie z nami jeszcze do godziny 18.

0: W najbliższy weekend będzie odbywał się festiwal Go On Stage. No i u nas możecie wygrać taką wyjściówkę podwójną właśnie na ten festiwal na drugi dzień.
1: Więc jest to 26 lipca, a na tym festiwalu, który będzie zresztą odbywał się na zamku, na dziedzińcu w zamku, będziecie mogli usłyszeć takie gwiazdy jak na przykład Błażej Król, Wczasy, Damian Sikorski, Projekt Twój i Dawid. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Tego festiwalu to jest już trzecia edycja.
0: Tak. Trzecia edycja. Bramy otwierają się już o godzinie 17 i w zasadzie wygląda na to, że zabawa trwa do całej nocy, do 23. Także myślę, że to jest super pomysł na niedzielne popołudniu, więc jeżeli ktoś nie ma jeszcze planów albo chce, żebyśmy my właśnie te plany tutaj stworzyły dla niego, no to można wysłać do nas SMS, wpisując słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
1: A ono z tytułu, że mamy dzisiaj Dzień Zapraszania Kosmitów do domu, brzmi, jaki jest wasz ulubiony kosmita? Filmowy albo z bajki? Tak. Albo skądkolwiek inąd.
0: Skądkolwiek. Tego właśnie już tutaj rozmawialiśmy, tego, którego może już gdzieś kiedyś widzieliście, no to możecie jak najbardziej go nam przedstawić w tym SMS-ie. Koszt takiego SMS-a to złoty 23 i wślijcie do nas je na numer 7148. Czekamy na te SMS-y do godziny 18. Zobacz, jak

0: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
1: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
2: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
0: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera. Autopromocja.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Jak się dzisiaj czujesz?
1: Dzisiaj się czuję dobrze, ale mogło być lepiej ze względu na to, że pogoda nam nie za bardzo dopisywała, chociaż właśnie teraz
0: no
1: widzę,
0: właśnie
1: że powiedziałaś
0: to akurat w momencie,
1: słońce,
0: jak nam słońce weszło.
1: Więc no jest mi dobrze.
0: To dobrze, że jest ci dobrze. Nasza dzisiejszy utwór jest zatytułowany właśnie Jest mi dobrze, autorstwa Julii Fox.

0: Już od 18 lipca w Poznaniu trafił Beksiński i cała jego twórczość. I Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie, właśnie wspólnie z Muzeum Historycznym w Sanoku, ma zaszczyt zaprosić na jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych tego roku. Bo Beksiński właśnie wrócił do Poznania i na dobrą sprawę można zobaczyć jego pracy. Więc ile jest takich prac na wystawie?
1: 99 prac plus 20 obrazów z kolekcji prywatnych, więc to jest taki dodatek, walor unikatowy tej wystawy, sugerujący, że w takiej odsłonie, w takim wachlarzu, w takim towarzystwie te obrazy nie będą już powtórzone.
0: I co jest takim elementem dominującym w tej wystawie?
1: No i oczywiście dominującym elementem wystawy jest malarstwo, są obrazy, nic w tym dziwnego, ponieważ ta twórczość malarska była artyście najbliższa. To była ta przestrzeń, która dawała mu największą wolność do realizacji tego, co w nim gdzieś głęboko tkwiło, więc prezentujemy 76 obrazów z tych najważniejszych etapów twórczych, czyli okres fantastyczny i 20 ostatnich lat twórczych.
0: Beksiński ma też bardzo charakterystyczne obrazy. Jego atmosfera jednak jest cały czas taka sama.
1: Ta sztuka się zmieniała, zmieniały się techniki, zmieniała się forma plastyczna, ale ta atmosfera, ta tajemnica, ta myśl przewodnia, ta wizja artystyczna była wciąż niezmienna. Od samego początku do końca to był ten sam artysta i patrząc na tą sztukę tak różnorodną jednak, to myślę, że zauważamy, że jest to cały czas sztuka, twórczość tego samego artysty.
0: Rozmowa była z Dorotą Szczomko-Osenkowską, pracowniczką Muzeum w Sanoku, kustoszką, historyczką sztuki, która zajmuje się sztuką współczesną, w tym twórczością właśnie Zdzisława Beksińskiego. Równocześnie ona zaprasza na wydarzenie.
1: Poszukujcie Państwo tej wystawy, serdecznie zapraszamy. Warto skonfrontować się ze sztuką mistrza bezpośrednio, bo tego nic nie zastąpi, nawet najlepsza reprodukcja.
0: My również zapraszamy, taką wystawę można zobaczyć do 18 października w Międzynarodowych Targach Poznańskich.

0: Do naszego poznańskiego zoo zawitało właśnie zwierzę, które całkiem regularnie mogłoby mieszkać na waszej kanapie w salonie, a przynajmniej tak wygląda na pierwszy rzut oka.
1: Wygląda tak i to jest też właśnie ciekawe, bo to zwierzę mruczy, a nie ryczy, więc na dobrą sprawę faktycznie mogłoby być u nas w mieszkaniu.
0: No. Ja bym się pomyliła, no trochę rozmiarem się różni, bo mówimy tutaj o młodej pumie, tak, około 6-7-miesięcznej, która zawitała do naszego poznańskiego zoo. Więc myślę, że tak z czasem byśmy się ostro przejechali, jakby się okazało, że to by żyło w naszym salonie.
1: Tak, my tutaj już wspominałyśmy też dzisiaj trochę o Ameryce Południowej i tutaj też ciekawostka, że te pumy można znaleźć właśnie w obu Amerykach tylko, czy to w północnej i południowej. No ale jeżeli już ustaliliśmy, nie chcecie lecieć te kilkanaście godzin, no to można się wybrać do poznańskiego zoo i taką pumę zobaczyć. No i właśnie tutaj też taka ciekawostka, bo ona nie ryczy tak jak lew czy tygrys, tylko wydaje dźwięki, które przypominają miauczenie, mruczenie i nawet takie piski, więc może faktycznie można pomylić go z takim domowym kotem.
0: Ciekawe, do jakiego rozmiaru musiałoby urosnąć, zanim byśmy się zorientowali, że to jednak nie jest domowy kot.
1: Tak, myślę, że
0: mruczek jednak nie jest.
1: Myślę, że po skakaniu, bo kolejną ciekawostką tutaj wyczytałam, że może skoczyć do 5 metrów na odległość i ponad 12 metrów na odległość, na wysokość 5 metrów, a na odległość 12 metrów w jednym susie. Także nasze domowe koty, myślę, że tego potrafić nie zrobią czegoś takiego, także no myślę, że takie pumy mogą potrzebować nawet nieco większych i wyższych kanap.
0: No ale to dopiero jak są dorosłe, nie? No to kilka pierwszych lat życia moglibyśmy się nie zorientować. Natomiast
1: także możemy się też nie zorientować może w tym poznańskim zoo, bo tam na razie puma ma tylko kilka miesięcy.
0: Także

0: Czy jesteś może wampirem?
1: Chyba nie.
0: Chyba nie?
1: A dlaczego?
0: Bo zaraz będzie o czosnku. Zastanawiam się też, czy przypadkiem nie to byś powiedziała, gdybyś właśnie była wampirem.
1: To zaraz pewnie się przekonamy, bo może zaraz się okaże, że stąd ucieknę. Bo właśnie, będzie zaraz o czosnku, o różnych ciekawostkach. Także jeżeli wy nie jesteście wampirami, to zostańcie z nami.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
3: Cześć wszystkim, z tej strony Rodi.
4: I Zosia.
3: Zosia, to będzie totalnie losowe pytanie, ale lubisz czosnek?
4: Oj tak, nawet bardzo.
3: Ja też uwielbiam. Warto podkreślić, że ta roślina oprócz walorów smakowych ma pozytywny wpływ na zdrowie. Zapewne słyszałaś coś o tym, co?
4: Tak, słyszałam coś, że poprawia odporność, ale w sumie jak to wszystko działa?
3: Tak, poprawia odporność i to na różne sposoby. Przede wszystkim ma działanie przeciwbakteryjne, antywirusowe i przeciwgrzybiczne. To dzięki allicynie, substancji obecnej w czosnku, która hamuje podział komórek bakterii i grzybów oraz replikację wirusów, co hamuje ich rozwój. Czy hamowanie podziału komórek kojarzy się z czymś jeszcze?
4: Pachnie mi działaniem przeciwnowotworowym.
3: Dokładnie. Pachnie intensywnie, jak to czosnek. Ponieważ roślina ta faktycznie ma działanie przeciwnowotworowe, jedno z badań wykazało, że substancje zawarte w czosnku mogą blokować cytochrom P450-2E1, który jest niezbędny do tworzenia komórek nowotworowych.
4: No nieźle. Na co jeszcze wpływa czosnek?
3: Na układ sercowo-naczyniowy i to na wiele sposobów.
4: O, zamieniam się w such.
3: Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na działanie przeciwnadciśnieniowe. Nadciśnienie tętnicze to choroba znacznie zwiększająca ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Dowiedziono, że preparaty czosnku obniżają ciśnienie o kilka jednostek. Wykazano również działanie obniżające poziom LDL we krwi, czyli tak zwanego złego cholesterolu, którego podwyższony poziom również przekłada się na zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe. Nie należy także zapominać o działaniu antyoksydacyjnym. Ocenia się, że w czosnku obecne są związki będące przeciwutleniaczami, silnymi na skalę porównywalną do witaminy C. Pamiętasz, czym są przeciwutleniacze, prawda?
4: Są to związki, które spowalniają procesy utleniania w organizmie. Przede wszystkim przeciwdziałają powstawaniu wolnych rodników, które są szkodliwe dla zdrowych komórek organizmu i powodują na przykład starzenie się organizmu. Ale to temat na inną rozmowę, prawda?
3: Racja. Anyway, wiedziałeś, że czosnek ma także działanie przeciwcukrzycowe?
4: O, nie.
3: Badania wykazują, że czosnek prowadzi do zmniejszenia stężenia glukozy we krwi oraz redukcji insulinooporności.
4: No proszę, to może zamiast cukru pudru powinniśmy używać czosnku granulowanego?
3: Nie popadajmy w skrajności. Nie zmienia to jednak faktu, że czosnek to fajny, zdrowy dodatek do diety, który ma wiele korzyści prozdrowotnych.
4: To gadanie o czosnku sprawiło, że zgłodniałam.
3: W takim razie my dziękujemy za wysłuchanie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
5: Autopromocja.
6: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
7: Okazuje się, że tak.
6: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20:00.
7: Zapraszają
6: Olga
7: i Arek
6: z zespołu Madame Affaire.
8: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
5: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: A teraz ostatni gwizdek, żeby jeszcze się załapać na nasz aferowy konkurs i zgarnąć podwójną wejściówkę na drugi dzień festiwalu Go On Stage Festival, odbywającego się 26 lipca.
1: Tak, festiwal ma 2 dni, a my mamy dla was wejściówkę podwójną na niedzielę, czyli na 26 lipca. Ten festiwal odbywa się w Centrum Kultury Zamek, także jak najbardziej zapraszamy tutaj u nas lokalnie w Poznaniu. No i będą tacy artyści jak Błażej Król, Wczasy, Damian Sikorski, Projekt Twój, Dawid, który jest laureatem drugiej edycji, laureat 3. No i jest to 3. edycja tego festiwalu, także jak najbardziej zapraszamy. No i co trzeba zrobić, żeby wygrać od nas taką wejściówkę podwójną?
0: Należy wysłać numer pod numer 7148, dodać słowo afera, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, które dzisiaj z racji tego, że mamy święto zapraszania kosmitów do swojego domu, brzmi: jaki jest wasz ulubiony kosmita z książki, z filmu, gdzieś z popkultury?
1: Jakikolwiek na dobrą sprawę. A dodatkowo wpisujcie w SMS wasze imię i nazwisko, odpowiedź na to pytanie oraz słowo afera. Koszt takiego SMS-a to złoty 23. Czekamy na nie do godziny 18 na numer 7148.

0: A my przechodzimy do pociągów i tramwajów i generalnie ogólnopoznańskiego ruchu, ale zaczniemy od historii, bo tak się składa.
1: Tak, że wspominałyśmy wcześniej o autostopie, teraz przechodzimy do innego środku transportu, także idziemy nieco w górę.
0: Dokładnie, tym razem będzie masowo, bo pociągi, które, uwaga, mieszkańcy Naramowic mogą spodziewać się nie pociągu, linii tramwajowej, w tych rejonach. Natomiast ciekawe, ta linia tramwajowa nie będzie wcale żadną nowością, bo już w 1923 roku w tamtym miejscu istniała kolejka, która jeździła wprawdzie przez 6 lat i była połączona z Biedruskiem. Głównie z tej kolejki korzystało wówczas wojsko, natomiast mieszkańcy okolicznych wsi również mogli tamtym jeździć, nią jeździć. I zachowało się nawet zdjęcie tej kolei.
1: O, my tutaj właśnie widzimy, tak, nie? Czarno-biała fotografia.
0: I jest obwieszona kwiatami, bo to był dzień otwarcia właśnie tej kolejki.
1: Ja tutaj też w ogóle mam taką właśnie nowość, która w zasadzie nie jest nowością, bo to też jest powrót, tak jak ty wspomniałaś, do tego, co już było, bo ogłoszono, że w pierwszej połowie 27 roku ma wrócić na trasie Wągrowiec Rogoźno linia kolejowa, która ma 18 kilometrów. Ona już tam funkcjonowała i tam przejazdy pociągowe się odbywały w 2012 roku. One wtedy też tam trwały kilkanaście minut. No i teraz postanowiono, że ta linia ma wrócić za jakieś pół roku, może rok.
0: Z rzeczy mniej odległych natomiast powrócą, a przynajmniej mają powrócić, tramwaje na rondzie Nowaka Jeziorańskiego, bo koniec remontu zaplanowany jest na 31 lipca, co oznacza, że w teorii 1 sierpnia będziemy mogli z powrotem dojechać na stadion miejski, co byłoby fantastyczne, bo ostatnio się zatrzymałam na rondzie Nowaka Jeziorańskiego. Zaskoczył mnie ten remont tam.
1: Tak.
0: I jako młody kierowca, który trafił na remont, nie byłam z tego faktu zachwycona. Wyszłam cało, ale w bólach.

0: Doczekaliśmy się. Powstanie nowa obwodnica o długości około 70 km na trasie Ostrów Wielkopolski Kalisz-Konin. Niedaleko ciebie, co?
1: No proszę, no właśnie, to moje rejony, bo ja jestem z Krotoszyna, także można by powiedzieć, że w tym kierunku. No i ciekawe, bo właśnie co, taką obwodnicą można dojechać do Ostrowa Wielkopolskiego, tak? A tam rusza rewitalizacja rynku.
0: Także... To jeszcze tylko wspomnę, poczekaj, zanim o rynku, że... Jeszcze nie ma co za bardzo otwierać szampana, bo koniec jest planowany na 2030 rok.
1: Ach, to ja już myślałam, że teraz dojedziemy na ostrowski rynek, bo tam właśnie ma też powstać on nowy, ma być rewitalizacja i to ta inwestycja ma na celu zwiększenia ilości terenów zielonych w samym mieście. Tu też poprawa retencji wody i stworzenie komfortowej przestrzeni do wypoczynku.
0: Pięknie.
1: Jednak to w takim razie myślę, że można się wybrać, czy tu tą nową objazdówką w 32 roku, tak? Wspomniałaś na już pewnie odrestaurowany 30, na odrestaurowany rynek, no i jednocześnie mogę zaprosić też do Krotoszyna, do siebie.
0: Co tam jest w Krotoszynie?
1: W Krotoszynie? W Krotoszynie też mamy dość duży rynek, jeden z największych w Wielkopolsce. Też był odrestaurowany kilka lat temu, jednak nie pamiętam właśnie dokładnie już ile, jednak uważam, że jest bardzo ładny.
0: Oczywiście, rodowita mieszkanka Krotoszyna.
1: Lokalną patriotką. Także zapraszamy jeszcze raz w takim razie, czy to do Ostrowa, czy do Krotoszyna, czy do Kalisza tą nową drogą.

0: to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Tak powiedział Armstrong dokładnie ile lat temu?
1: 57, liczyłyśmy przed chwilą.
0: 57, 21 lipca, bo to była pierwsza osoba, która stanęła na Księżycu i właśnie dokonała tego historycznego wyczynu. No dokładnie 21 lipca. I to w związku z tym, dlatego też dzisiaj jest Światowy Dzień Kosmosu, o którym tak tu już kilka razy wspominałyśmy w związku z naszym konkursem. Ale inna tutaj też ciekawa rzecz to Światowy Dzień Kosmity na przykład. Jest najczęściej utożsamiany z Światowym Dniem UFO, który obchodzony jest 2 lipca.
1: No patrz, nieźle. Tak, dzisiaj mamy, przypominamy dzień zapraszania UFO do domu i z tego tytułu naszym pytaniem konkursowym było...

0: Księżynią tego konkursu, który chociaż na dobrą sprawę jeszcze trwa 5 minut, tak jak wspominałyśmy, do godziny 18, także no jest to ostatnia szansa, żeby do nas te
1: teraz to już nikt nie wyśle.
0: Wysyłać. Bo myślę, że ten Michał Wiśniewski, no teraz jest tak dość na czasie też no z jego przeżyciami miłosnymi, ale to już taki trochę off topic, także myślę, że ważniejszym tutaj dzisiaj wyczynem jest to, że Armstrong no stanął na Księżycu.
1: Oj tam, 57
0: lat temu.
1: Tak, także w każdym razie, moi mili, my się już z wami żegnamy. To by było tyle z naszego dzisiejszego wydania Hurtowni. Zostańcie jeszcze z nami, bo w aferze dzieją się rzeczy zawsze i na okrągło.
0: Tak, nie tylko do godziny 18, ale no my mam nadzieję, że będziemy się również słyszeć niedługo. Hurtownia jutro o godzinie 16. Niezmiennie za realizację odpowiadała dzisiaj Patrycja Adaszek oraz Paweł
1: Zjeżdżałka. Na zmianę, powiedzmy.
0: Tak, na zmianę.
1: Taka
0: też
1: dzisiaj konstrukcja była. W ogóle strasznie dużo osób dzisiaj mamy w redakcji. Jakoś tak więcej niż zazwyczaj.
0: Niezmiernie się z tego cieszymy, prawda? Za mikrofonami była Zofia Frankiewicz.
1: Oraz Ewa Grajek.
0: No i jak najbardziej.
1: Cześć, do usłyszenia.
0: Do widzenia. Pa.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek

0: po 23. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: O, kultura, to tutaj.
2: Wejdź pierwszy.
1: Nie, ty wejdź pierwszy.
3: Wejdzie.
4: Mamy wtorek, czyli godzina 18:00, rozpoczynamy sabotaż kulturalny, czyli taką audycję, w której dowiadujecie się wszystkich ciekawych rzeczy związanych z kulturą w Poznaniu. Przedstawiamy dla was te najciekawsze wydarzenia, na te, które warto pójść, i podsumowujemy te, które się już wydarzyły. Dzisiaj w naszym portfolio mamy kilka ciekawych propozycji, które również chcielibyśmy wam przedstawić.
5: Dokładnie, bo już za chwilę porozmawiamy z Aleksandrem Gęsińskim oraz Pauliną Król o zbliżającej się tegorocznej edycji programu Estrady w Centrum. Oczywiście wspomnimy też o wystawie Beksińskiego, którą już możecie oglądać na międzynarodowych targach poznańskich. Opowiemy też trochę o dość nietypowym spektaklu tanecznym pod tytułem Wyprawka, który odbywa się w Polskim Teatrze Tańca. No i oczywiście, jak co wtorek, usłyszymy również pigułę pod tytułem Sztuczny komunikat, którą przygotowała dla nas Maria Bartkowiak. A przez tą najbliższą godzinę będą dla was
4: Jakub Iglewski
5: oraz Weronika Mrowińska, no i oczywiście realizująca nas Patrycja Daszak. Do usłyszenia.

0: Wracamy do Was w Sabotażu Kulturalnym w Radiu Afera i za chwilę, a właściwie to już po nasze studio zasiliły dwie wspaniałe osoby, koordynatorzy produkcji i programu Estrady w Centrum, Aleksander Gęsiński i Paulina Król. Witajcie.
1: Cześć. Cześć,
2: hej, hej.
0: I porozmawiamy no właśnie o wspomnianej Estradzie w Centrum, czyli o takim letnim projekcie kulturalnym, który już zdążył ruszyć w Poznaniu. Możecie go wypatrywać w różnych częściach tej miejskiej naszej przestrzeni poznańskiej, w tych centralnych właściwie miejscach, ale myślę, że więcej precyzowania to oddam wam, żebyście mogli powiedzieć, co ciekawego nas czeka i czym w ogóle jest Estrada w Centrum.
1: No to jest zabawne w kontekście tego, że faktycznie może ostatnio parę osób nas szukało w tych różnych przestrzeniach, a w końcu znaleźliśmy się w jednej, ale nie dlatego, że nam odbiło, tylko po prostu musieliśmy zmienić lokalizację naszych wydarzeń ze względu na warunki atmosferyczne. Koncerty odbyły się w pasażu Quadro i tam z reguły one się odbywają, ale poza koncertami mamy jeszcze spektakle, które z reguły będą odbywać się na Placu Wolności, ale również na Placu Kolegiackim i kino plenerowe, które faktycznie swoją prezentację, znajdzie przede wszystkim na Placu Wolności.
3: Tak, no te trzy nasze place to jest Centrum Dowodzenia i tam tak naprawdę zapraszamy. No dużo tych wydarzeń nie będzie i już tak naprawdę było, bo otwieraliśmy projekt teraz w piątek, 17 lipca, właśnie dwoma koncertami wspaniałych zespołów. Sly and the Family Drone z Wielkiej Brytanii. No bardzo energetycznie tak naprawdę rozgrzali naszą publiczność, ponieważ była możliwość interakcji z nimi, grania z nimi razem na instrumentach. Był to dosyć głośny i na pewno bardzo dobrze słyszalny w Centrum koncert, a potem zespół z Belgii i z Iraku, czerpiący właśnie dużo inspiracji z takiej tradycyjnej muzyki perskiej. Zespół Yousknife, którzy z kolei no, przepiękne wizualizacje mieli i ta przestrzeń Quadro właśnie zmieniła się z taką no, bardzo eklektyczną w ogóle przestrzeń, właśnie i muzyka, i te wizualizacje. Ja bardzo lubię robić koncerty w Quadro, uważam, że to jest taka wdzięczna przestrzeń do prezentowania różnego rodzaju muzyki, więc no, bardzo się cieszymy, że mamy tą możliwość realizacji tego projektu właśnie w samym centrum miasta.
0: Jasne, mi się zawsze podobały te opisy, nie wiem, czy musicie je dawać ze względu na to, że to jest jakaś konieczność, że na przykład koncert będzie głośny i to uwaga, nie? Ale to jest takie zagrzewające do tego, żeby jednak przyjść i pojawić się na tym wydarzeniu.
1: To też jest, można powiedzieć, odbierane dwutorowo, bo my staramy się wysyłać te komunikaty do naszych potencjalnych odbiorców i potencjalnych odbiorczyń, aby też one i oni wiedzieli bardzo często, taki klasyczny trigger warning. Dla niektórych na przykład bardzo mocno bodźcujący koncert, on nie jest zachęcający i też staramy się jakby pokazać, co z czym się je. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś trafi na ten koncert, a ma małą wyporność na mocne światła, czy faktycznie bardzo mocne dźwięki, ta akustyka jest też bardzo specyficzna ze względu na zabudowanie tej przestrzeni, to staramy się po prostu w jakiś sposób zaznaczyć, bo nie każdy musi akurat faktycznie mieć ochotę na spędzenie czasu w taki sposób, czy w takiej przestrzeni, nie?
0: No tak, ale to też podkreśla wymiar tego wydarzenia, że właściwie ten program jest bardzo rozbudowany i każdy może znaleźć w nim coś dla siebie. Ta różnorodność jest widoczna i może przez to, że się zajmowaliście tym programem i cały czas gdzieś tam macie nad tym czujną rękę, to czym się kierowaliście, kreując ten program i co było dla was ważne, żeby uwzględnić w tegorocznej edycji?
3: No tak naprawdę od zeszłego roku podchodzimy właśnie tak kuratorsko do tego projektu, że właśnie staramy się znaleźć jakiś taki temat, wokół którego okrążymy właśnie tą muzyką, tymi spektaklami, kinem plenerowym. W zeszłym roku no było to takie bardzo psychodeliczne, sensoryczne doznania, a w tym roku właśnie kręcimy się wokół modernizmu i tutaj skupiamy się też między innymi na tej poznańskiej architekturze. No w przypadku Quadro no mamy bezpośredniego sąsiada w postaci Galerii Arsenał, tego budynku. No w przypadku Placu Wolności no to niedaleko jest Okrąglak czy Domar i jakby to był taki nasz w ogóle no jakiś czynnik wypadowy, gdzie właśnie zastanawialiśmy się nad tymi przestrzeniami, że może zrobimy taki ukłon i ten program właśnie będziemy gdzieś tam budować wokół tego. Także mamy też właśnie spacery takie urbanistyczne, architektoniczne. Pierwszy się teraz odbył w sobotę. Razem współpracujemy z SARP-em. Tutaj oni jakby no, merytorycznie się tym opiekują, no bo są wiadomo jakby najlepsi w tym temacie. Bardzo ładnie ten spacer wyszedł. On był taki właśnie, przeszliśmy się po całym centrum Poznania, zatrzymaliśmy się w tych kluczowych punktach i przed nami tak naprawdę kolejne spacery. Tutaj niestety nie mam dobrych informacji, bo na te spacery są zapisy i mamy już full. cool. Okrąglak to jest w ogóle jakiś hit totalny. Wszyscy chcą zobaczyć ten budynek, jak wygląda od środka. Ale zachęcamy, bo na pewno będziemy jeszcze gdzieś tam to powtarzać, czy właśnie odsyłamy do SARP-u, bo oni tam no, bardzo często organizują te wydarzenia. Więc ten modernizm właśnie był dla nas taką inspiracją dużą.
1: No punktem wyjścia w ogóle do programowania dla nas zawsze jest zjawisko miejskie. Faktycznie w zeszłym roku chcieliśmy inaczej spojrzeć, stąd trochę inna percepcja. Ona była też warunkowana tym takim psychodelicznym, mocnym spojrzeniem na ten odbór miasta, jak możemy sprawić, żeby to miasto było inaczej przez nas odbierane w tym roku. Faktycznie bezpośrednio odwołujemy się do tej przestrzeni, która też jest, którą zastajemy na co dzień, a jest ona też warunkiem zmian w miastach urbanistycznych po II wojnie światowej, bo faktycznie to są przestrzenie często demonizowane, niedoceniane, myślę też, a poznaniacy korzystają z tych przestrzeni na co dzień od kilkudziesięciu lat tak naprawdę, więc to gdzieś były nasze zainteresowania programowe, skupiały się wokół tematyki powojennego modernizmu. Myślę, że dzięki temu powstał naprawdę zgrabnie napisany program. Tutaj też serdeczne pozdrowienia dla pozostałych członków i członkiń zespołu. Też ten program by nie powstał oczywiście, nie?
0: Słuchajcie, myślę, że jeszcze będziemy mieli w sekundę, żeby pogadać o tym. Tu postawimy na chwilę przecinek, a za chwilę zapytam was między innymi o to, czy są jakieś wydarzenia, na które wy szczególnie czekacie, bo jestem bardzo tego ciekawy, więc teraz stawiamy krótki przecinek i za chwilę wracamy do rozmowy.

butelka do dna. I tak siedzimy sobie w tym okopie, ja oraz ja na full stopie.

0: trwa sabotaż kulturalny i tak samo trwa nasza rozmowa z Pauliną Król i Aleksandrem Gęsińskim, czyli osobami odpowiedzialnymi za produkcję i program Estrady w Centrum. Przed przerwą zapowiedziałem, że zapytam naszych gości o ich ulubione punkty programu, na które szczególnie czekają. No i teraz jest czas na odpowiedź.
1: Chyba chronologicznie tutaj zerkam na Paulinę, ja odpowiem. Ja osobiście bardzo czekam na spektakl Komuny Warszawy, no to jest jedna z najważniejszych scen alternatywnych teatralnych w tym momencie w Polsce. Spektakl, co prawda, porusza kontrowersyjne kwestie, bo porusza kryzys dopalaczy w latach 2010 w Polsce. Bardzo mi się podoba interpretacja tego spektaklu, jest bardzo ekstatyczny, bardzo żywy, jest też niesamowicie wyrazisty, bo ten spektakl jest tak naprawdę bardzo świetlny i taneczny, bardzo mocno choreograficzny. Jest to przede wszystkim teatr fizyczny, wzmocniony stroboskopami, mocnymi światłami. To będzie pierwsza prezentacja tego spektaklu w plenerze, co też jest niesamowite i bardzo się cieszę, bo w kontakcie z artystkami i artystami zespołu Komuny Warszawy właśnie też podkreślili tę wartość, że coś, co tak naprawdę narodziło się na tych chodnikach, do nich wraca przez salę teatralną, więc my zrobiliśmy taką pętelkę, można powiedzieć. Spektakl będzie o godzinie 22 w następną środę 29 lipca na Placu Wolności. Zapraszamy serdecznie, przybywajcie tłumnie. Myślę, że warto, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałem, cała ta żywotność tego spektaklu fajnie się też łączy z tym, że z faktem, że to będzie pierwsza prezentacja spektaklu w plenerze.
2: No, ja bym nie była sobą, jakbym nie powiedziała o punktach muzycznych, ale tutaj naszych rodzimych z kraju, bo bardzo gdzieś tam pilnie śledzę, co się u nas dzieje i będziemy mieć naprawdę wybitne i bardzo znane zespoły, jak chociażby Niechęć, czy Ciśnienie. Ciśnienie to w ogóle moje było wielkie marzenie, żeby zaprosić ekipę i bardzo się cieszę, że przyjęli to zaproszenie. Będzie Piotrek Chęcki ze swoim solowym projektem, ale będzie ze super grupą, bo będzie mu towarzyszyć Tymek Papior i Marcel Baliński, który za projekt Współgłosy dostał Fryderyki. To jest niesamowite, że oni razem jakby wystąpią u nas na scenie i to już 30 lipca w Pasażu Quadro, także myślę, że bardzo fajnie, tym bardziej, że Piotrek po prostu tydzień temu wydał nową płytę, więc ten materiał jest taki świeży, jeszcze nie ograny na żywo i specjalnie tutaj do nas przyjeżdża premierowo, żeby tego posłuchać. Ja też jestem bardzo ciekawa, ponieważ w tym roku prezentujemy również wydarzenia familijne. To jest coś takiego nowego w naszym programie, gdzie właśnie w sobotę też odbyły się takie bardzo fajne warsztaty, właśnie angażujące tą przestrzeń Quadro, trochę odkrywające ją na nowo, że dzieciaki tworzyły właśnie takie bardzo ciekawe konstrukcje, potem zostawiały je i ludzie mogli jakąś taką integrację z tą przestrzenią taką nową odbyć. Będziemy mieć na pewno dla małych i dużych warsztaty klocków Lego, które będą akurat na Placu Kolegiackim. Myślę, że każdy lubi i właśnie będziemy też odpowiadać sobie właśnie na temat brył, w ogóle budowania takich nowych przestrzeni. Te klocki Lego nam trochę posłużą do tego, jak właśnie te miasta mogą być przyjazne właśnie też i dla rodzin. Więc bardzo fajnie. Co jeszcze, Olek? O czym możemy jeszcze powiedzieć?
1: Jeżeli ja mam jeszcze zwrócić się do punktu programu, na który naprawdę czekam, to jest to też film Bloki. Ja miałem okazję parę lat temu go oglądać w przestrzeni, w której on faktycznie, jakby można powiedzieć, bardzo mocno się wybijał, ponieważ cała ta jego treść odwoływała się trochę do przestrzeni, w której będzie, bo to był wtedy to było na osiedlu Lecha, między blokami. Mm-hmm. Teraz akurat damy poznaniankom i poznaniakom okazję obejrzenia tego filmu na Placu Wolności. Myślę, że w kontekście współczesnego kryzysu mieszkaniowego i takiego zastanowienia się w ogóle, jak projektować i miasta, jak to się robiło kiedyś, to jest film o mocnym przesłaniu dydaktycznym, ale poruszającym też bardzo istotne kwestie społeczne na ten moment. Więc myślę, że warto się też na niego udać. On będzie akurat w ostatni wtorek sierpnia, czyli 25 sierpnia. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że też wartym wspomnienia wydarzeniem będzie koncert Hacker de Picciotto. Są to przedstawiciele berlińskiej sceny awangardowej. Danielle de Picciotto była jedną z twórczyń całego ruchu, jakim był Love Parade. Uczestniczyła w tym procesie od samego początku. Alexander Hacke jest przedstawicielem awangardy berlińskiej, bardzo mocnej, z lat 80. z zachodniego Berlina. Myślę, że to też są takie już postaci, które przyciągną bardzo określoną publiczność. A z Aleksandrem Hacke również będzie spotkanie w Galerii Miejskiej Arsenał, która pomaga nam w organizacji tego spotkania autorskiego, które poprowadzi Janusz Mucha z Gustaw Records.
2: Tak, bo wyszła po prostu teraz, została przetłumaczona jego autobiografia, więc to jest taka też fajna okazja, żeby go zaprosić do takiej rozmowy jeden na jeden, żeby trochę więcej opowiedział o swoim życiu i właśnie tym Berlinie lat 80. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Taka klamra w ogóle kompozycyjna, bo to będzie też nasze zamknięcie w ogóle, ten dzień całej estrady w centrum.
1: Także myślę, że na podstawie naszych aktualnych wywodów można stwierdzić, że mamy dość bogaty program i naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Wydarzenia familijne, które też toczą się w pasażu Quadro we wczesnych godzinach w sobotę. Myślę, że dla poznaniaków, poznanianek to jest idealna atrakcja. Po koziołkach można zajść do zakątka, bo pasaż Quadro też, to jest aż taki zakątek, można powiedzieć, tego starego rynku. Nieoczywisty, ale właśnie my staramy się tę przestrzeń mocno oddemonizowywać, co chyba się też udaje, mam nadzieję, i co widać.
2: No, zbudowaliśmy już publiczność na pewno, to też widzimy właśnie, że mamy stałych odbiorców, bardzo się cieszymy, bo mówię, jest to może taki odważny, trochę nietypowy program, jak na centrum miasta, ale wydaje nam się, że to są naprawdę punkty warte zobaczenia, posłuchania, oglądania razem z nami.
0: No tak, my się nawet chwilę przed audycją rozmawiali na ten temat, że jednak w tej przestrzeni miejskiej czasem dostęp do tej kultury jest po prostu łatwiejszy przez to, tak, że nieraz się trafią osoby, które na przykład czasem zupełnie przypadkowo akurat przechodzą przez tą część Poznania i zajdą, zobaczą, zainteresują się i może też z chęcią przyjdą na inne wydarzenia. Tym bardziej, że tak jak opowiadacie o swoim programie, jest nie tylko różnorodny, ale też jest generalnie ambitnym programem, takim, który gdzieś tam mimo wszystko próbuje wplatać jakąś myśl, jakieś większe przemyślenie do tego, jak podchodzimy do życia właśnie poprzez tą sztukę. Ja jeszcze zahaczę o filmy, bo trochę to jest taka moja tematyka i tak zwróciłem uwagę, że mamy całkiem spory przekrój, czyli mamy i właśnie dokumenty, bloki, o których wspomnieliście. No i też, a chociażby dzisiaj, no bo też przecież ludzie nas słuchają i myślę, że już może się gotują, żeby gdzieś się na jakieś wydarzenie wybrać, no to dzisiaj jest na to okazja, no bo dzisiaj we wtorki nie będziemy lubili poniedziałków.
1: Tak, no myślę, że właśnie tak jak już zażartowałem przed wejściem na antenę, jesteśmy autentyczni w swoim programowaniu, bo zrobiliśmy pokaz we wtorek, a nie w poniedziałek, bo nie lubimy poniedziałków, więc zapraszam serdecznie. Tutaj punktem wyjścia, jeżeli chodzi w ogóle o film, o program filmowy, pozdrawiam z tego miejsca Marię Wolną, która programowała w tym roku ekran filmowy, że tak to nazwę. Faktycznie mamy całe spektrum modernistycznego miasta. Od bazy pojęciowej modernizmu w ogóle, z definicji, jak po prostu również te procesy i zajścia w obrębie tego modernistycznego miasta. No, w tym momencie nie lubię poniedziałków, akurat Warszawa jest tą modernistyczną makietą do tych wszystkich zajść, które toczą się w fabule tego filmu. No ale tak jak już wcześniej zauważyłeś, mamy też bardzo, bardzo bogaty ten program filmowy. Tych pokazów jest nieco mniej w porównaniu z koncertami, ale myślę, że naprawdę jest duża różnorodność i pokazuje różne spektra modernizmu w kinie.
2: Także 21:30, słońce wyszło, już nie ma chmur, miejmy nadzieję, że nie będzie padać, przynajmniej przeczyliśmy na prognozę, będzie ok. Zapraszamy na Plac Wolności, nie lubię poniedziałku, nie dodaliśmy w ogóle, że wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
1: Najważniejsza informacja.
2: Więc to naprawdę po prostu wystarczy przyjść i cieszyć się tymi wydarzeniami, są one dla was, oddajemy wam te place i korzystajcie.
1: Tutaj Paulina wspomniała, że słońce wyszło. No my czekamy na kino plenerowe, żeby zaszło już, więc 21:30 może już będzie ciemno, ale przy tych chmurach chyba tak.
2: Tak, na
0: tak, a tak jak wam mówiłem, moim zdaniem lato w Poznaniu rozkręca się wraz z estradą w centrum, więc tak nie można się tutaj opierać. Obserwujcie program na bieżąco i korzystajcie z tych wydarzeń, bo tak jak widzicie, każdy znajdzie coś dla siebie i możecie wartościowo spędzić ten czas w przestrzeni miejskiej, ciesząc się spektaklami, koncertami, filmami, tym wszystkim. To wszystko dla was, a moimi i waszymi gośćmi byli Paulina Król.
2: Dzięki bardzo.
0: I Aleksander Gęsiński.
1: Ja też bardzo dziękuję i dobrego popołudnia, wieczoru.
0: Być może widzimy się dzisiaj na kinie plenerowym, a tymczasem zaraz wracamy z sabotażem kulturalnym dalej. Posłuchajcie teraz jakieś fajne piosenki.

0: Czy teatr naprawdę jest dla każdego? W przypadku spektaklu tanecznego Wyprawka Polskiego Teatru Tańca zdecydowanie myślę, że możemy powiedzieć, że tak, bo jest to wydarzenie dla dzieci już od około 3 miesiąca życia, czyli można tak naprawdę powiedzieć, że od urodzenia. I jest to propozycja stworzona przez choreografkę Hannę Bylkę-Kanecką z myślą właśnie o tych najmłodszych niemowlakach, ale również o ich opiekunach. No i oczywiście tutaj twórczyni tego wydarzenia stwierdziła, że nie ma też oczekiwania, żeby te dzieci siedziały, no bo jak takie małe dzieci mają usiedzieć na jednym miejscu. Dlatego stwierdziła, że cały spektakl będzie stworzony tak, żeby mogły się one poruszać, zmieniać perspektywy, reagować po prostu po swojemu, jak to dzieci. A o tym, skąd w ogóle wziął się pomysł na tak nietypowy spektakl, rozmawiali nasi reporterzy Lucia Sutkowska i Mikołaj Nalewejko z właśnie choreografką spektaklu Hanną Bylką-Kanecką.
1: To jest taki nurt, który jest już w Polsce dość obecny. On ma 20-letnią mniej więcej historię w polskim teatrze. I każda osoba, która sięga artystycznie po ten nurt, ma pewnie inne trochę motywacje i trochę inny punkt wejścia. Moim punktem wejścia było doświadczenie własnego macierzyństwa. Jako teatrolożka szukałam takiej oferty właśnie sztuk performatywnych, które by odpowiadały moim gustom, ale też właśnie miałam taką potrzebę stworzenia spektaklu, który jakoś by obejmował to doświadczenie, którego byłam w środku.
0: I myślę, że właśnie ta motywacja artystki jest bardzo ważna, bo rodzice, zwłaszcza tych najmłodszych dzieci, kiedy jeszcze spędzają cały czas razem, tak naprawdę nie mają też czasu, żeby eksplorować jakiś świat kulturalny, a zwłaszcza nie mają okazji, żeby eksplorować ten świat razem ze swoimi dziećmi. Dlatego właśnie ta motywacja dla artystki była tak ważna, żeby połączyć tą możliwość spędzania czasu ze swoim dzieckiem z jakimś doświadczeniem kulturalnym.
1: Już jako właśnie artystka niezależna zaczęłam tworzyć, ale właśnie przez cały ten czas gdzieś przyświecała mi te pierwotne po prostu odczucia ze wczesnego mojego etapu bycia mamą, kiedy czułam właśnie, że nie do końca kultura, w której żyję, obejmuje to, że w domach prywatnych, gdzie codzienna opieka się odbywa, gdzieś ta kulturotwórcza jakby rola rodziców cały czas wypełniana, a nie do końca właśnie oferta kulturalna, która powinna. I w sumie z tej frustracji tak naprawdę, też z zachwytu nad tym wczesnym czasem, ale też z frustracji, bo to też jest wymagający bardzo czas, towarzyszenie małemu dziecku. I jakoś tak miałam potrzebę, żeby po prostu ten głos był bardziej słyszalny.
0: No i tutaj myślę, że też pojawia się taki kolejny ciekawy wątek, ponieważ artystka skupia się na tych czynnościach, które towarzyszą tym rodzicom na co dzień, czyli karmieniu, przewijaniu, kołysaniu, noszeniu czy podnoszeniu dziecka z łóżeczka czy włożeniu go w wózku. No i zwykle nie myślimy o nich jako tańcu, a właśnie artystka tak chciała spojrzeć na te najzwyczajniejsze rzeczy, które zdarzają się na co dzień nawet kilkanaście razy. A jednak wszystkie te ruchy, o których właśnie opisywałam, mają swój rytm i powtarzalność. Dlatego artystka stwierdziła, że to właśnie będzie jedna z wielu inspiracji do spektaklu.
1: Spektakl Wyprawka jest o tym, z czym wyprawiamy dzieci w świat. Nie tylko w taki sposób materialny, czyli właśnie te bodziaczki, które trzeba uzbierać przed pojawieniem się dziecka i te pieluszki i te kocyki i tak dalej, ale właśnie też interesował mnie ten zestaw ruchów, które choreografkę po prostu mnie ciekawią, które wykonujemy jako rodzice, czy wykonują właśnie osoby opiekuńcze wokół małych dzieci.
0: No ale wiadomo też, że oprócz tych wszystkich ruchów, o których wspominała też choreografka, przecież składają się one na to, czym jest rodzicielstwo, czyli nad taką opieką pełną nad swoim dzieckiem, nad tą bliskością, też zmęczeniem, czułością, tym budowaniem po prostu relacji od pierwszych miesięcy i dni życia dziecka. No i właśnie też o tym również mówi sam spektakl Wyprawka.
1: To, co jest zazwyczaj tak schowane właśnie za zasłoną tej prywatności, żeby troszeczkę dać więcej temu widzialności i żeby w ten sposób jednocześnie stworzyć takie wydarzenie, które jest ciekawe dla małych dzieci, ale też obejmuje jakoś to doświadczenie właśnie rodzicielskie i chciałabym, żeby, no mam wielką nadzieję, że tak jest, że ten spektakl chociaż trochę po prostu pomoże wesprzeć te zasoby rodzicielskie przez to, że te osoby, które się opiekują, zostaną zauważone też w ten sposób w przestrzeni publicznej.
0: Nie wiem jak wy, ale jak ja pierwszy raz przeczytałam tutaj właśnie na temat tego spektaklu informacje, to zaczęłam się zastanawiać, jak w ogóle on powstawał, no bo przecież dzieci to jest taki ogromny żywioł, zwłaszcza jak są dopuszczone do tego, że mogą się przemieszczać w każdym miejscu w tym spektaklu. I zaczęłam się zastanawiać, jak choreografka i artystka stwierdziła, że przeprowadzi próby, połączy to wszystko razem z pracą profesjonalnych tancerzy. I właśnie też o tym opowiada Hanna Bylka-Kanecka.
1: Często właśnie są wpisane w te prace próby otwarte z publicznością. I podczas tych prób z jednej strony próbujemy jakieś sceny, to też jest zawsze dla mnie taki moment konfrontacji, to jest też dla mnie bardzo po prostu potrzebne w procesie pracy, ale też właśnie dla osób tańczących, bo nie wszystkie osoby mają kontakt z niemowlętami na co dzień, a nawet jeśli mają, to ja szukam jakichś specyficznych jakości czy specyficznych akcji, które podejmujemy z dziećmi i stąd też potrzeba, żeby po prostu te spotkania odbyły się wcześniej, żeby móc trochę popraktykować.
0: Dlatego jeszcze raz wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie do Polskiego Teatru Tańca na spektakl taneczny. A jeśli potrzebujecie może jeszcze małej zachęty, to wypowiadająca się we wszystkich dźwiękach choreografka spektaklu Hanna Bylka-Kanecka zaprosi was na niego jeszcze raz.
1: Serdecznie zapraszam na premierę spektaklu Wyprawka do Polskiego Teatru Tańca, która odbędzie się 17 i 18 lipca i na późniejsze grania jesienne i w kolejnych miesiącach.

0: I wracamy do Was w Sabotażu Kulturalnym. No i teraz kolejny zapowiedziany temat, bo dotykamy teraz wielkiej wystawy na Międzynarodowych Targach Poznańskich, która już się rozpoczęła 18 lipca i będzie trwała do 18 października. A mowa tutaj o Beksińskim w Poznaniu, czyli o bardzo dużej, imponującej wystawie prac tego, no, wielkiego mistrza malarstwa, ale przecież nie tylko malarza, bo też grafika, rzeźbiarza, pana inżyniera, który bardzo dużo wniósł do polskiej sceny malarskiej. 17 lat czekaliśmy na taką wystawę w Poznaniu i jest to zarazem jedna z największych ekspozycji tego malarza, bo jak opisują to organizatorzy, na przestrzeni ponad 1000 m2 zaprezentowany zostanie świat pełen niepokoju, onirycznych wizji i niezwykłych detali. Tak malował Beksiński i to na pewno znajdziecie na tych wszystkich jego pracach. No, zwróćcie uwagę, że myślę, że Beksiński też dużo zyskał na popularności w tym naszym takim współczesnym wydaniu po filmie Ostatnia rodzina z 2016 roku, gdzie Jan Matuszeński wyreżyserował taki wspaniały film ze świetną obsadą, bo tam zagrał Dawid Ogrodnik, zagrał Andrzej Seweryn i oni się wcielili w tą wyjątkową rodzinę Beksińskich, która, nad którą być może troszeczkę ciążyło jakieś fatum. Ale dobrze, skupmy się na tym wydarzeniu. Nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Rybicka rozmawiała z Dorotą Szomko-Osenkowską, czyli pracownikiem Muzeum w Sanoku, kustoszem, historykiem sztuki, która zajmuje się właśnie sztuką współczesną, w tym też twórczością Zbigniewa Beksińskiego. O tym, jaki jest ten wachlarz pracy na tej wystawie, opowie nam właśnie ona i tego chciałbym, żebyście posłuchali.
1: Drodzy Państwo, prezentujemy do Państwa dyspozycji, do Państwa kontemplacji 119 dzieł. Dokładnie 119 dzieł. Jest to duża retrospektywa, szeroki wachlarz prac. Trzonem ekspozycji są prace z Muzeum Historycznego w Sanoku.
0: Tak jak być może zwróciliście uwagę, został wymieniony tutaj Sanok. Sama ekspozycja jest organizowana przez Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie, ale wspólnie z Muzeum Historycznym w Sanoku. Dlaczego ten Sanok? No, otóż stamtąd pochodził owy malarz Beksiński, więc myślę, że to takie symboliczne, że akurat z tej ziemi, z której zrodził się tak wybitny artysta dla Polski, stamtąd też pochodzi większość prac, które możecie zobaczyć na tej wystawie, a ta ponad setka dzieli się na 76 oryginalnych obrazów malarza, 30 intrygujących fotografii i 13 unikalnych rysunków. Co warte też dodania, na ekspozycji znajdziecie 29 obrazów z kolekcji prywatnych, więc można powiedzieć, że jest to taka unikatowa sytuacja, w której oprócz tych prac, które być może gdzieś tam, jakbyście pojeździli po Polsce i poszukali po różnych muzeach, moglibyście je znaleźć, no to tutaj będzie to jeszcze wzmocnione o ten wymiar tych obrazów, które znajdują się w kolekcjach prywatnych i dzięki temu tak duża ekspozycja może robić na Was jeszcze większe wrażenie. Zaczniemy też troszeczkę mówić o tym, jak to było z tą twórczością Beksińskiego i do tego chciałbym, żeby Was też zaprosiła pani Dorota Szomko-Osenkowska. Jak to się działo, że akurat takie dzieła zostały dobrane i jakiego motywu możemy się spodziewać na pracach na tej wystawie?
1: Tak jak mówiłam, duża retrospektywa pokazująca przekrój, jak ta sztuka rozwijała się w czasie, więc mamy tutaj najwcześniejsze poszukiwania mistrza, czyli fotografia artystyczna.
0: I również o tym, dlaczego tak unikatowa wystawa trafia do Poznania. To też jest ciekawa historia. No i zwróćcie uwagę też, że fotografia stanowi istotny element całej ekspozycji. Mamy tam do dyspozycji aż 30 fotografii. Niewiele osób wie, ale to też były pewnego rodzaju początki Beksińskiego z twórczością. Tak na początku się wyrażał, a potem ten jego wyraz artystyczny ewoluował. No i do tych pewnie najbardziej znanych obrazów, które myślę, że wszyscy mamy gdzieś tam z tyłu głowy i w pamięci.
1: No właśnie w Poznaniu, ponieważ w Poznaniu miała miejsce pierwsza wystawa artysty w latach 50. właśnie fotografii artystycznej, więc powracamy z tą fotografią. To ważny etap, ponieważ pokazuje artystę w takiej trochę innej odsłonie, może też trochę mniej znanej, bo twórcę awangardowego, odkrywczego, przełamującego trendy, jakby torujące nowe drogi poszukiwań w fotografii.
0: Zwróćcie uwagę, że skoro już zaczęliśmy mówić o fotografii, która jednak odgrywała istotną rolę w początkach takiego bardziej szerszego wyrazu artystycznego Beksińskiego, to warto też pomówić o tym rysunku, bo on nadaje ciekawy wyraz temu, jak kształtował się styl, jak kształtował się ten przekaz, który nam serwował Beksiński. No i zobaczcie, jak to było z tymi rysunkami.
1: Pokazujemy również 13 rysunków. Pokazujemy, jak ten rysunek też zmieniał się, przekształcał w czasie, dochodząc do takiej bardzo bogatej, plastycznej formy, głębokim światłocieniem, z przestrzenią bardzo bliskiej już malarstwa.
0: Oczywistym jest, że fotografia i rysunek to ciekawe takie smaczki w tej wystawie, ale myślę, że mimo wszystko większość z nas czeka właśnie na malarstwo, na to malarstwo, które przecież tak wszyscy dobrze znamy. Ten charakterystyczny styl, który no, był troszeczkę taki przerażający, budzący niepokój, ale też skłaniający w pewien sposób w jakąś taką refleksję, gdzie może trzeba było sobie czasem zadać jakieś pytanie głęboko egzystencjalne, no ale chyba do tego też jest powołana sztuka, aby Beksiński, no tak jak wam też wspominałem, jeżeli nie znacie tej historii całej rodziny, to jest wyjątkowa historia, która myślę, że naznaczyła też bardzo dużo w tej twórczości Beksińskiego. Opowiadał, myślę, tą swoją ciekawą historię, ciekawe spostrzeżenie na swoich obrazach i te właśnie obrazy będą taką korową właściwością całej ekspozycji, więc posłuchajcie, jak te jego życie się przelewało na te obrazy. O szczegółach Dorota Szomko-Osenkowska.
1: No i oczywiście dominującym elementem wystawy jest malarstwo, są obrazy. Nic w tym dziwnego, ponieważ ta twórczość malarska była artyście najbliższa. To była ta przestrzeń, która dawała mu największą wolność do realizacji tego, co w nim gdzieś głęboko tkwiło. Więc prezentujemy 76 obrazów z tych najważniejszych etapów twórczych, czyli okres fantastyczny i 20 ostatnich lat twórczych.
0: Zwróćcie uwagę też, że podczas omawiania tego tematu często pojawiło się słowo retrospektywa. Myślę, że ten cały charakter wystawy umożliwia takie podejście do twórczości Beksińskiego, no bo mnogość tych prac sprawia, że możemy obserwować właściwie cały jego wachlarz możliwości, ale też zmian w jego stylu, w jego patrzeniu na świat, na sztukę. I ta wystawa szczególnie myślę, że uświadomi wam, w jaki sposób się to wszystko zmieniało, no ale tak jak mówię, myślę, że Beksiński jest jednym z tych malarzy, z tych artystów, którzy no, bezsprzecznie stworzyli taką markę, którzy są niepodrabialni. No i tak jak pewnie widzieliście nawet jakieś wydruki tych jego wyjątkowych dzieł, no to jednak zobaczenie ich na żywo jest na pewno dużym przeżyciem i taką no, możliwością nawet się jakiegoś przestraszenia, pobudzenia takich emocji, które wydaje mi się, że coraz mniej w sztuce się pojawia. Tutaj faktycznie macie cały przekrój całego życia i twórczości tego wielkiego mistrza.
1: Tutaj rzeczywiście mamy taką retrospektywę no, w głębokim znaczeniu, bo zauważymy tego twórcę, który poszukiwał od tych najwcześniejszych poszukiwań, który się zmieniał. No, samo malarstwo też bardzo dojrzewało, bardzo zmieniało się w czasie, ale równocześnie myślę, że dostrzeżemy też tą jedność, tą spójność tej wizji artystycznej.
0: I tak jak mówiłem wam wcześniej, wy te pewnie doskonale wiecie, że ta atmosfera tych obrazów no, jest wyjątkowa. Techniki się zmieniały, zmieniały się formy wyrazu, ale atmosfera nigdy. Posłuchajcie jeszcze troszeczkę o tej technice i atmosferze, które będą wam towarzyszyć na tej wystawie.
1: Ta sztuka się zmieniała, zmieniały się techniki, zmieniała się forma plastyczna, ale ta atmosfera, ta tajemnica, ta myśl przewodnia, ta wizja artystyczna była wciąż niezmienna. Od samego początku do końca to był ten sam artysta i patrząc na tą sztukę tak różnorodną jednak, to myślę, że zauważamy, że jest to cały czas sztuka, twórczość tego samego artysty.
0: Nie pozostaje mi nic więcej, jak was zaprosić, ale to zaproszenie chciałbym, żeby wybrzmiało z ust pracowniczki Muzeum w Sanoku, która we wszystkich dźwiękach nam tutaj towarzyszyła i opowiadała, zbliżając też bliżej sylwetkę samego Beksińskiego, jak i jego twórczości. Posłuchajcie tego zaproszenia, a ja wam za chwilę jeszcze przypomnę o szczegółach związanych z tą wystawą, o tych wszystkich technikaliach, które musicie wiedzieć, żeby się tam pojawić.
1: Poszukujcie państwo tej wystawy, serdecznie zapraszamy. Warto skonfrontować się ze sztuką mistrza bezpośrednio, bo tego nic nie zastąpi, nawet najlepsza reprodukcja.
0: No i na koniec, tak jak obiecałem, już ruszyła ta wystawa Beksiński w Poznaniu 18 lipca, a będzie trwała do 18 października bieżącego roku oczywiście, więc mimo wszystko, choć horyzont czasowy jest długi, to oferta jest limitowana, a całość ekspozycji znajdziecie na Międzynarodowych Targach Poznańskich, do czego was bardzo serdecznie zapraszamy. Cały materiał, dźwięki, rozmowę przygotowała Katarzyna Rybicka, a my słyszymy się już za chwilkę.

0: rozmowy. No i na samym początku właśnie rozmawialiśmy o tym, jak będzie wyglądać tegoroczna edycja programu Estrady w Centrum. No i oczywiście wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę estradapoznań.pl, na której znajdziecie szczegółowy harmonogram odnośnie tego wydarzenia. A jakbyście byli zainteresowani jakimś kulturalnym wyjściem już dzisiaj, to przypominamy, że o godzinie 21:30 na Placu Wolności będzie kino plenerowe i poleci film Nie lubię poniedziałków.
1: Dokładnie. I to mimo wszystko jest dzisiaj wtorek, ale można nie lubić też poniedziałków we wtorek. Rozmawialiśmy również o wystawie Beksińskiego w Poznaniu, czyli o takiej naprawdę dużej, imponującej wystawie, na którą was zapraszamy. Ona cały czas trwa i będzie trwała do października, ale no, nie wstrzymujcie się z pójściem. To naprawdę jest fajna okazja, żeby zobaczyć dzieła wielkiego mistrza.
0: Udało nam się też również wspomnieć o spektaklu tanecznym Wyprawka, który odbyła się w Polskim Teatrze Tańca. Jest dość nietypowy, bo przeznaczony nawet dla takich najmłodszych oglądających od 3 miesiąca życia. No i niestety jesteśmy już po premierze, ale nie macie się co martwić, jeśli macie ochotę wybrać się ze swoimi pociechami, bo kolejne projekcje tego spektaklu odbędą się 11 września i 12 września.
1: Korzystajcie z tych wydarzeń kulturalnych, słuchajcie Sabotażu Kulturalnego, a dzisiaj dla was w tym programie prowadzili
0: Weronika Mrowińska
1: i Jakub Iglewski, a wydawała nas Patrycja Adaszak.

0: To był sabotaż kulturalny. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek.

0: piątek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Moim ustami tutaj. Kość.
4: No, tak. Trochę wiesz, dumny, bo...

0: Pytaj kratek, co tam u ciebie?
1: Kratek? Nie. To już nie kratka, nie. Ja chcę takie, no, z deka, z przyczajki, zerko bez przejadu.
0: On jest zaszokowany.

Dzień dobry, jest już w chwilę po godzinie 19. Zaczynamy aferyn pod palmami od piosenki Paktofoniki Deodorusza Czarne Płyty. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, a realizuje mnie Patrycja Adaszak, bowiem Arek Cierniak chwilowo naprawia wiatrak Edgara. Taka tutaj sytuacja u nas w aferze. I co, zaczęliśmy tak wakacyjnie, regowo. Jedna z moich ulubionych nut od Paktofoniki, mniej hip-hopowa, bardziej regowa. A teraz coś dla fanów Lao Che, bowiem zespół, który powstał przed Lao Che, ale składa się dokładnie z tych samych członków, z tych samych muzyków. Będzie to zespół Koli z nutą Kukurydza.

Mogliśmy wysłuchać właśnie utworu Kukurydza od zespołu Koli z albumu z 1999 roku Szemran. No taki rok nietypowo na aferyt, ale w końcu mamy aferyt pod palmami, więc ja sobie tutaj pozwoliłem odkopać różne zapomniane starości. Tak, a teraz mam dla naszych drogich widzów konkurs. Konkurs na całkiem ciekawe wydarzenie, bowiem na festiwal Go On Stage, który odbędzie się 25 lipca w Zamku. Są to bilety jednodniowe na sobotę, natomiast jest to wejściówka podwójna, więc nie macie się jeden dzień, ale dla dwóch osób będzie można usłyszeć m.in. Matyldę Łukasiewicz oraz Zutę. Niesamowitą artystkę z Poznania. Żeby wygrać taką wejściówkę podwójną, należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie, i to pytanie teraz wam podaję, w jaki sposób najlepiej naprawić wiatrak? To jest moje pytanie na dziś. Koszt takiego SMS-a to jest tylko złotówka 23 grosze. Ja zachęcam z całego serca, bowiem ciekawy koncert się zapowiada. A my co? My z Poznania nie wychodzimy, albo wchodzimy, ale tylko odrobinę, do zespołu, który nazywa się Polskie Nagrania. Oni pochodzą z Szamotu i teraz od nich usłyszymy kawałek Jeszcze mi mała zapłacisz.

To był zespół Polskie Nagrania z piosenką Jeszcze mi mała zapłacisz z albumu Szamotuły i z tego miejscowości również pochodzą. Album wydany w 2018 roku. A teraz a propos albumów, czas na naszą no, standardową część programu, czyli... Płytę tygodnia, a jest z nią album niebieski od zespołu Mlecze. Zespół Mlecze miałem już wam okazję wielokrotnie tutaj puszczać. Myślę, że nie tylko ja, ale w ogóle na Aferytmie się pojawiali. Wydali teraz album niebieski i do czego to słowo niebieskie nawiązuje? Do wody. To jest album, w którym po prostu możemy się zanurzyć w emocjach, w uczuciach, po prostu tak samo jak w wodzie. Jest to drugi długo grający album od Mleczy i jest to bardzo taki, no, taki bedroom pop, indie pop, sentyment do lat 2000. Mi album siedzi bardzo mocno i przypomina takich artystów jak Coldplay albo Cocktail Twins czy Fountains DC. Bardzo dobry album, ja polecam wam go całego przesłuchać, a na pewno będziecie go słuchali na następnych aferytmach w tym tygodniu i też na tym naszym dzisiejszym. Ja wybrałem dla was utwór Ach od Mleczy.

To były Mlecze z utworem Ach. Mam nadzieję, że zanurkowaliście w ten album, w te marzycielskie melodie razem ze mną. A teraz wrócimy trochę do klimatu sprzed tego utworu. Wrócimy do artysty, który zwie się Babu Król, jest to zespół, w którym między innymi tworzy człowiek o pseudonimie Budyń. Ja Budynia uwielbiam, szczególnie jego album Kill Off. A teraz coś od projektu pod imieniem Babu Król z albumu Kurosawo Syny. Kawałek Nie Napinaj.

Babu Cool z utworem Nie napinaj śpiewał nam tutaj o słońcu pod koniec. No i my w tych klimacie słonecznym w końcu aferyt pod palmami zostaniemy. Teraz przejdziemy do utworu z pierwszej epki z 2019 roku zespołu również z Poznania Lunatyków Martwej Dyskoteki. A utwór, który posłuchamy, żeby zostać w tym klimacie, będzie nosił tytuł Wakacje.

Wakacje od lunatyków martwej dyskoteki. No jest to taka perspektywa tych ostatnich wakacji przed pójściem do korporacji. Ja niestety takie wakacje ostatnie miałem rok temu i dosyć mocno nad tym ubolewam. Ale cóż, teraz trochę inna perspektywa na wakacje, trochę ostrzejsza, ale również będzie o wakacjach. Jan z utworem Ukradli mi plecak.

To był Janzy z utworem Ukradli mi plecak. Trochę smutna perspektywa, że nie będzie miał wakacji, bo mu ukradną ten plecak. Ale my się muzycznie teraz nie zatrzymujemy, przyspieszamy. Zespół zaraz zagra, który nazywa się Bezdomiechy, z kawałkiem Dzieci, kwiaty, bagi, dżinsy.

To był Bez Domiechy z kawałkiem Dzieci, Kwiaty, Baggy Jeansy. Poleciał nie bez powodu po Janie, bowiem oni mieli ze sobą kilka kolaboracji, kilka utworów zagrali wspólnie. Więc tutaj takie połączenie krakowskie. Obydwoje wywodzą się z Krakowa. A teraz przechodzimy do Wrocławia, do zespołu Pretensje, no, który też w dosyć podobny sposób gra co dwa poprzednie, do kawałka Pixies.

To był zespół Pretensje z kawałkiem Pixies. Mam nadzieję, że wy też słuchacie Pixies, jak tutaj podmiot liryczny tego utworu. Natomiast tak, my teraz z Wrocławia przejdziemy do Krakowa, do zespołu Kirschenbau, który wydaje Karot Komando, niesamowite wydawnictwo, bardzo polecam chyba wszystkich artystów, którzy z tego wydawnictwa wychodzą. Tak, a ten zespół pisze o sobie, że to jest tak, że są trochę jak wyspiańscy kina Mefedronie. I w tych klimatach wyspiańskiego zostaniemy, bo następny utwór nawiązuje do Wesela. Więc tak, teraz Kirschenbaum i kawałek Hochu.

0: Kirschenbaum z utworem Hoho. Utwór ten pochodzi z ich albumu o nazwie Stypa Komedianta, wydanego w 2019 roku 8 marca. I nie mówię o tym bez przypadku, bowiem następny zespół, który zagramy, powstał 8 marca, dwa lata wcześniej, w 2017 roku. I to nie przypadkiem. Jest to zespół, który tworzą Karolina Czarnecka, Magda Dubrowska i Nela Gzowska. Te tutaj panie, szczególnie Karolinę Czarnecką można kojarzyć z bardzo znanej piosenki Hera Koka HFLSD, postanowiły wspólnie zaśpiewać bardzo ostro o kobietach i o tych sprawach, które ich dotyczą. No więc to, posłuchajmy. Zespół ten nazywa się Gang Śródmieście, a utwór Szpadel.
1: Wezmę w ręce szpadel, wykopię płytki grób, a w tym grobie spocznie patriarchatu trup. Kawalerce w centrum miasta, ciemna noc za 5:12, ciemne myśli przygniatają, ciemne skronie oplatają, czarna krew w żyłach pulsuje, ostry ból mi w serce kłuje, ktoś mnie jeszcze potrzebuje. Po co ja to robię? Znów ta praca syzyfowa. Po co ja to robię? Znów ta praca syzyfowa. Syf nie znika, rośnie w siłę, kopię mu setne mogiły. On jak zombie wciąż powraca, swojej walce się zatracam. Poleruję stary szpadel, znów wyruszam na wyprawę. Jeszcze tylko skończę kawę. Po co ja to robię?

Gang w Śródmieście z utworem Szpadel z albumu Feminopol, wydanego w 2017 roku. Też w tym roku powstał ten zespół. Tak, a ja chciałbym przypomnieć naszym słuchaczom o konkursie, o którym mówiłem na początku audycji. No więc tak, do wygrania wejściówka podwójna na sobotę 25 lipca w zamku na Go On Stage Festival. Między innymi będzie można usłyszeć Matyldę, Zutę. Myślę, że warto. Co należy zrobić? Wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, imię i nazwisko, a następnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób byście naprawili wiatrak. Dla tych, co nie było z nami, to pytanie zrodziło się z tego, że Arek Cieryniak naprawiał tutaj za szybą wiatrak w momencie, gdy mówiłem o tym konkursie. No więc tak, jak ktoś ma jakieś zdolności techniczne i chciałby się nimi podzielić, to serdecznie zapraszam do wysyłania takiego SMS-a. Koszt jego to złotówka 23 grosze. Myślę, że warto. No więc tak, serdecznie zapraszam. A my przechodzimy do zespołu Beneficjenci Splendoru. Też będzie tutaj kobiecy głos. Dziewczyny z pierwszych ławek.

0: To był zespół Beneficjenci Splendor, kawałek dziewczyny z pierwszych ławek. Ja musiałem naprawdę kilka razy sprawdzać, czy to nie śpiewa Maria Peszek, bo tak jakoś mi się ten głos bardzo skojarzył, ale nie, śpiewa to Adrianna Stycz. Tak, a teraz kolejny kawałek z kobiecym głosem. Wracamy do Poznania i usłyszymy utwór od Kahus, kawałek Dotknięta przez Słońce.
1: Dzwonił szef, powiedział, że odkąd tam pracuje, czyli przez 3 lata, zepsułam już 3 komputery, 2 drukarki i teraz jeszcze zepsułam prąd w kancelarii. Właśnie odsłuchałam ostatnią głosówkę. To jest dziwne, ale tak naprawdę nie brzmi. I dlatego nigdy nie odsłuchaj głosówek, bo ostatni raz jak to zrobiłam.

koncercie i tak możesz mi wziąć tortillę, to będę jadła. Dziękuję, może jesteś cudowna. A w ogóle dzisiaj ci stawiam piwo, jakby co mnie

To była Kachus z utworem Dotknięta przez Słońce. I my już powoli zbliżamy się do końca naszej aferytmowej, podpalmowej audycji. Mam nadzieję, że te wakacje poczuliście razem ze mną. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, realizowała mnie Patrycja Adaszak. A teraz kończymy utworem od Ciepłe Brejki i taką smutną wiadomością. Utwór nazywa się Jutro do roboty. Hej!

0: Ferit pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
1: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
5: Okazuje się, że tak.
4: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
5: Zapraszają
4: Olga
5: i Arek
4: z zespołu Madame Affair.
6: Witamy przeserdecznie.

0: serdecznie w czwartej już audycji Nostalgii lat 10. w czwartym wydaniu tej audycji, którą prowadzi Olga Kruszka.
1: Olga Kruszka wita wszystkich, którzy słuchają Radia Afery, a ze mną...
0: Arek Gaducewicz, czyli 1/3 zespołu Madame Affaire. Realizuje nas też Arek, ale jest to Arek Cierniak, który nam dzisiaj dołoży się do naszej playlisty. I no muszę powiedzieć już na starcie, że odkąd narodził się pomysł Nostalgii lat 10, to ja nie mogłem doczekać się szczególnie tej czwartej audycji tego wydania, bo dzisiaj zajmiemy się rokiem 2013, który jest jednym z moich ulubionych roczników, jeśli chodzi o historię muzyki.
1: Dokładnie, ja też nie mogę się doczekać. I słuchajcie, zaczynamy, niech was to nie zmyli, bo zaczynamy od dosyć smutnej i emocjonalnej piosenki. Faktycznie będzie to nostalgia, ale w tym wydaniu bardziej takim, że może niektórzy z was przypomną sobie jakieś takie swoje mocne przeżycia, które towarzyszyły w odsłuchu tej piosenki, bo jest to oczywiście The Neighborhood i utwór Afraid.

Jeśli w 2013 roku lub później chodziliście do liceum, gimnazjum, czy nawet na studia, to jest bardzo duża szansa, że macie sentyment do tego utworu, czyli Afraid the Neighborhood z płyty I Love You, na której znalazł się też taki giga przebój jak Sweater Weather, który do dzisiaj leci w wszystkich radiach na całym świecie. No i jesteśmy tutaj w erze 2013 roku, czyli w erze Tumblera i czarno-białych okładek płyt. I tutaj zespół The Neighborhood jest takim jednym z najbardziej flagowych przykładów tej estetyki black and white, ale jest jeszcze jeden konkurent, który w tej czarno-białej właśnie estetyce porusza się równie dobrze i no, który też tak samo jak Neighborhood jest symbolem tego Tumblera, tego tumblerowego szaleństwa lat 10. i mowa oczywiście o The 1975, którzy w 2013 wydali swój pierwszy debiutancki album po kilku epkach, czyli po prostu The 1975, i w tym momencie już przechodzimy do bardziej tanecznej i wesołej, ale wciąż hiper nostalgicznej części tej audycji i zaczynamy z utworem, do którego sam mam olbrzymi sentyment i kojarzę go z wielu, wielu, wielu młodzieńczych imprez, czyli Chocolate.

0: tanecznych Tumblr Girl. Olga, jaki ty masz stosunek do zespołu The 1975?
1: No tak, The 1975. W zasadzie poznałam ten zespół bardziej dzięki tobie, bo mi go pokazałeś, bo puszczałeś go często na imprezach i ja wtedy nie wiedziałam, czego słucham. No i mi uświadomiłeś i na początku, szczerze, na początku troszkę nie trawiłam tego zespołu.
0: Ale to bardzo dobrze, bo wiele ludzi, którzy siedzą niejako w alternatywie, do dzisiaj go nie trawią i myślę, że to jest zespół, który się kocha albo nienawidzi, także nie jest to nic
1: dziwnego
0: w tym przypadku.
1: Nie ma nic pomiędzy, chociaż ja miałam tak, że już po dłuższym czasie, gdy obejrzałam wszystkie teledyski, tak wiecie, zmusiłam się do tego, żeby zapoznać się z nimi w 100%, dać im szansę, no to muszę powiedzieć, że załapałam, o co chodzi i teraz lubię ten zespół. I z przyjemnością słucham tych utworów.
0: To ja ci powiem jeszcze moją historię, bo to też była trudna miłość z 1975. Na początku, jak odkryłem ten zespół, pamiętam to, jakby to było wczoraj. Byłem wtedy bardzo zanurzony w muzyce metalowej, rockowej, ciężkiej i pokazano mi taki teledysk do utworu Love Me z drugiej płyty. I miałem naprawdę jeden z większych szoków poznawczych w moim całym muzycznym życiu, bo jak to zobaczyłem, to byłem tak zdegustowany, byłem tak obrzydzony tym, co tam się dzieje, tym kiczem, tą
1: różowością. No nie dziwię się, jak na metalowca.
0: Tak, i najgorsze było w tym to, że to mnie obrzydzało, a równocześnie w jakiś dziwny sposób to mi się podobało, tylko ja to bardzo wypierałem i bardzo zastanawiałem się, kurde, dlaczego mi się to podoba? Jak to możliwe? Nie mogę nikomu powiedzieć, że lubię The 1975, przecież to przypał. No i jeszcze długo z tym walczyłem, ale no dzisiaj świetnie to wspominam, że to jest jeden z zespołów, który pomógł mi rozszerzyć swoje horyzonty i pomógł mi otworzyć się na inną muzykę niż ta ciężka, niż ta mocna, bo właśnie w The 1975 piękne było to, kiedy oni zaczynali, że byli zaprzeczeniem tego, jak się wtedy grało indie rocka, że te zespoły wszystkie, te zespoły, które powstały na fali Arctic Monkeys, próbowały grać bardzo rockowo, bardzo ciężko, bardzo szorstko, a oni zrobili kompletnie coś przeciwnego. Grali popowo, tak trochę plastikowo, bardzo kiczowato, bardzo 80sowo, ale jest w tym coś takiego, co nazywam może buntem zarówno przed mainstreamem, jak i przed podziemiem, bo to jest naprawdę, w tym 2013 to było naprawdę coś innego i dziwnego. I do dzisiaj The 1975 bardzo się wyróżnia. Ja już jestem oddanym fanem i po tych kilku tygodniach przełamywania się pokochałem ten zespół, aż w 2019 byłem na ich koncercie na Openerze. No i do dzisiaj słucham i czekam na następny album. Ale dobra, może jedźmy dalej z biało-czarnymi okładkami, bo w 2013, jak sprawdzałem naszą playlistę, to większość tych albumów ma biało-czarną okładkę, to rzeczywiście był boom tej estetyki black and white, a teraz znowu taneczny przebój, czyli Arcade Fire i Reflektor.

0: Ten utwór mógłby nigdy się nie kończyć, czyli Reflektor z 4. studyjnego albumu Arcade Fire. O tym samym tytule. No dla mnie ten utwór bardzo dużo znaczy. W ogóle ta płyta jest moją chyba ulubioną tego zespołu, a ten utwór też jest na pewno w top 3, a długość jego wcale nie traci. On zyskuje dosłownie z każdą sekundą. I dla mnie ciekawą tutaj rzeczą jest, że nie wiem, czy Arek wiedziałeś, ale na tym utworze śpiewa David Bowie.
1: Serio, na tym?
0: Tak, to jest właśnie ten
1: utwór. A nie,
0: utwór.
1: Faktycznie tak. Śpiewa, w bridge'u śpiewa.
0: Tak,
1: prawda.
0: Jest tak, więc słuchacze, którzy nie wiedzieli, to jest tutaj dla fanów Davida Bowiego chyba dobry impuls, żeby to sprawdzić i zapoznać się z całym albumem. No, ale tu same dobre rzeczy się dzieją, bo po pierwsze mamy Davida Bowiego, po drugie ambitny tekst. Jeżeli naprawdę przeczytacie go sobie, to dużo, dużo można wyciągnąć nawet do współczesności. No a przecież też cała płyta była produkowana przez Jamesa Murphy'ego, czyli członka LCD Sound System, który też tutaj na naszej antenie w nostalgii lat 10. nieraz było puszczane i jeszcze pewnie będzie.
1: Tak jest.
0: W tym tekście
1: też bardzo fajnie Arcade Fire chwali się swoim kanadyjskim pochodzeniem, bo mamy ten słynny wers po francusku, który tutaj pięknie otwiera ten album. Dla mnie on też jest jednym na pewno z najlepszych albumów w ogóle, nawet w alternatywie, a na pewno w roku 2013 jest w takim ścisłym top 3, które właśnie otworzymy. To top 3 albumów 2013 roku, w którym nie mogę zdecydować, który album jest najlepszy, ale no wszystkie są po prostu wybitne.
0: Tak. No cóż, no to chyba tyle o Reflektorze, chociaż można by było o tym utworze mówić i mówić bez końca.
1: I o całej płycie,
0: ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w innej audycji lub w czymkolwiek innym w aferze będziemy mogli do tego wrócić i sobie jeszcze o tym pogadamy.
1: Tak. A skoro mowa o najlepszych, a przynajmniej naszych ulubionych albumach tego roku, no to przechodzimy do płyty, która we mnie była kolejnym szokiem poznawczym, jeśli chodzi o odkrywanie muzyki alternatywnej. Byłem wtedy w pierwszej liceum i jak już wspomniałem, słuchałem głównie ciężkich brzmień i już wtedy przekonałem się do 1975, znałem kilka zespołów i szukałem tych brzmień, już byłem zakochany w Alt J-u na przykład i pewnego dnia wracałem byłem rano na basenie i szedłem do szkoły w Chodzieży tą naszą słynną promenadą i stwierdziłem po drodze, że dobra, posłucham czegoś nowego, odkryję jakiś nowy zespół. No i wyświetliło mi się coś takiego jak Falls. Jeszcze wtedy nic o nich nie wiedziałem, więc odpaliłem najbardziej znany kawałek i to zmieniło moje życie na zawsze. Tak jak cały album Holy Fire, czyli trzeci długogrający album Fallsów. No, ten utwór jest nawet w naszej czołówce, więc nie mogło go zabraknąć w nostalgii lat 10. My Number.

0: Jak wiele bym dał, żeby przenieść się do dnia, w którym poznałem Falls i poznałem album Holy Fire, kiedy byłem w liceum, jak już wspomniałem. I no dzisiaj nie jest tak łatwo już poczuć taką niepojętą fascynację nową muzyką, której się nie słyszało wcześniej, którego nawet gatunku się wcześniej niespecjalnie słyszało. Właśnie Falls kojarzą mi się z tym, jak zmieniło się moje życie, kiedy zacząłem słuchać alternatywy i brytyjskiego indie rocka. No i nigdy tego nie zapomnę i czekam cierpliwie na kolejny zespół, który zmieni moje życie.
1: To są ważne słowa. Masz rację, nie zawsze się to zdarza i nieczęsto. No ale mam nadzieję, że coś nas zaskoczy. No ale teraz też już mówiliśmy o tym, o Arctic Monkeys i no dosyć pojedziemy tutaj klasykiem, Arek, chyba.
0: No Arctic Monkeys to kolejny z takich najważniejszych zespołów lat 10, dla wielu pewnie najważniejszy, no a płyta jest takim kamieniem milowym, że chyba większość osób, która miałaby wymienić jakiś jeden album z 2013 roku, wskazałaby właśnie AM, no, które jest tak przepełnione hitami i absolutnymi bangerami, że chyba nawet nie musimy przedstawiać w żaden sposób tej płyty. Postaramy się zagrać jeden z bardziej tanecznych kawałków, który nam tu podpasuje do tej naszej pozytywnej audycji.
1: Tak, tutaj było dwóch faworytów. Snap Out of It i właśnie to, co wam zaraz puścimy, i była kłótnia, co jest bardziej taneczne. No i nie wiem, zobaczymy. Why do you only call me when you're high?

Why'd you only call me when you're high? Jaki łamaniec językowy od Arctic Monkeys. No piosenka, którą chyba nie ma osoby, która nie zna Arctic Monkeys i tej piosenki, a szczególnie no, tego albumu. A teraz polecimy troszkę bardziej w disco, czyli oczywiście Daft Punk i Lose Yourself to Dance.

0: Mam nadzieję, że teraz każdy przed odbiornikiem Radia Afera pozwolił sobie na troszkę tańca, a przynajmniej potupania nóżką. Innych opcji nie przyjmuję, już teraz mówię. Oczywiście Lose Yourself to Dance od Daft Punk. No tak, miałam przyjemność oglądać dzisiaj jeszcze rano, żeby sobie przypomnieć teledysk do tego utworu. Jest świetne, w ogóle jak oni są tam ubrani i grają, to musicie zobaczyć, totalnie polecam.
1: Ja jeszcze mam w ogóle takie przemyślenie, że te lata dziesiąte to są lata obłędnych, nieszablonowych połączeń, no bo które w sumie wydają się dzisiaj dosyć proste, no bo mamy AM Arctic Monkeys, które łączy rock z R&B. Wydaje się tak proste, a wyszło tak genialnie. Tutaj mamy Daft Punk, który wcześniej od wielu lat siedział we francuskiej scenie house'u i w sumie miał całkowitą dominację nad tą sceną, a w 2013 wydali swój najbardziej ambitny projekt, angażując bardzo renomowanych muzyków, jak właśnie Pharrell Williams czy Neil Rogers, tworząc coś absolutnie wiekopomnego. Album Random Access Memories, który łączy ten French House'owy świat z nudisko i no to jest połączenie, które zmieniło te dwa gatunki na zawsze i zmieniło też, myślę, to, jak postrzegamy mainstream, bo Daft Punk jest naprawdę ważnym zespołem z perspektywy tego, co znaczy być w mainstreamie. Jako jeden z pierwszych projektów, który zrezygnował z pokazywania swojej twarzy i który zdementował ten mit autentyczności, że w muzyce trzeba pokazywać swoją twarz, swoje życie, swoje, no w latach dziesiątych, no to przypuszczam, bardziej prywatne afery niż dzisiaj byśmy powiedzieli rolki i influencerskie materiały. Oni z tym zerwali kompletnie i zamiast pokazywać, zapraszać ludzi do swojego świata, żeby udowodnić tę swoją autentyczność, oni postawili na zupełnie coś innego, czyli stworzenie swojej własnej fikcji, którą odbiorca mógł interpretować jak tylko chciał, i za to bardzo dziękuję tej grupie, bo no to pokazało, że da się inaczej funkcjonować nawet w tym największym świecie mainstreamu, i za to Daft Punk kocham. A jeśli chodzi o te nieszablonowe połączenia, to kolejny zespół też wziął dużo z disco, ale połączył go z indie rockiem, i to The Strokes na albumie Calm Down Machine, a na antenie Welcome to Japan.

0: Zdrowa dawka dance punku od Strokesów z albumu Welcome. Nie, Welcome to the Machine, już myślałem o Pink Floyd. Nie, to jest Calm Down Machine. I tym właśnie utworem będziemy kończyć nasz panel dyskotekowy, a może raczej taneczną część audycji, bo teraz troszkę zwolnimy tempa, ale dalej będzie błyskotliwe łączenie brzmień i tego teraz pokaże nam to James Blake, który no wyjątkowo nieszablonowo i wyjątkowo genialnie łączy pozornie sprzeczne brzmienia, bo on na trapowy beat wrzuca taki bardzo, bardzo zimny pop i jeszcze dokłada do tego cieplejsze R&B, co dla mnie jest kompletnie obłędnym połączeniem. I no James Blake to zdecydowanie jeden z najbardziej wpływowych artystów lat 10. Ale ty chyba, Olga, jesteś jeszcze większą fanką niż ja.
1: Nie wiedziałam, że konkurujemy o fanostwo, jeśli chodzi o Jamesa Blake'a, ale jest możliwe tak, że jestem większą fanką. No i bardzo bym chciała zobaczyć go na żywo. To jest moje takie małe marzenie, bo nasi znajomi byli na jego koncercie i dobrze to wspominają i to jest takie, powiedzmy, coś do odhaczenia na mojej liście. Mam nadzieję, że to się spełni. No a teraz oczywiście posłuchamy sobie drugiego studyjnego albumu od Jamesa Blake'a, czyli Overgrown, a wybraliśmy dosyć nieszablonowy utwór, czyli Life Round Here.

0: Zwykle mówi się raczej, że to Lana Del Rey jest królową smutku tej ery w muzyce, ale dla mnie nie, dla mnie królem melancholii lat 10. jest zdecydowanie James Blake i to najlepiej słychać na albumie Overgrown, jak i na późniejszych wydawnictwach, do których jeszcze może wrócimy, a teraz zagramy kolejnych pretendentów do tytułu Królów Melancholii lat 10.
1: Tak, i to jest nawet potwierdzone, bo jeżeli chodzi o ten album zespołu, który zaraz wam puścimy, jeszcze nie zdradzam, no to dla mnie on bardzo, bardzo wiele znaczy i był taki rok w moim życiu, w którym dosłownie zapętlałam to wydawnictwo i ostatnio, po dłuższej przerwie, posłuchaliśmy tego, właśnie przygotowując się do audycji Nostalgia lat 10. i kochani, co to była za nostalgia? Pojawiły się nawet łzy.
0: Jeden z najsmutniejszych albumów, jakie słyszałem w życiu, to na pewno.
1: Tak, czyli oczywiście The National z utworem I Need My Girl.

0: Jeden z najsmutniejszych utworów na płycie, ale nie najsmutniejszych, oczywiście z pięknym riffem gitarowym, czyli I Need My Girl od The National z albumu Trouble Will Find Me. Ja też bardzo dobrą relację mam z utworem I Should Live in a Salt i to jest chyba mój faworyt z tego albumu. I zawsze mnie to frapuje, jak ciekawe tam jest metrum i ostatnio zdążyłam to policzyć i mamy tam 9 ósmych i jest to dosyć nietypowe i w tym utworze akurat dobrze to brzmi i bardzo ciekawie. A teraz?
1: Teraz musimy się zbliżać do końca. Album nazywa się Trouble Will Find Me i my też chyba szukamy kłopotów grając takie rzeczy przed smutnymi piosenkami. Już widzę, jak Jerzy Koczur i Szymon Litka odgrażają nam się za szybą, więc musimy stąd znikać i oddać im ten przywilej. Także żegnamy się z wami, kochani. Przed mikrofonami Olga Kruszka.
0: Kruszka. I Arek Gaducewicz z zespołu Madame Affair.
1: A teraz na prośbę naszego wspaniałego realizatora Arka Cierniaka ostatni utwór Franz Ferdinand Fresh Strawberries. We are fresh strawberries, fresh best.

0: Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affaire.
2: Autopromocja.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
7: Jest już po godzinie 21 i jesteśmy w Polsce, więc wszystkie informacje, jakie mam, każą mi się z Państwem przywitać. Wieczór. Sprzed mikrofonów kłaniają się
8: Jerzy Koczur
7: i Szymon Litkę, a realizuje nas dzisiaj Arek Cierniak.
8: O, pamiętam, ależ to było stresujące wejście dla Jerzego, ale tak, jesteśmy już na swoich miejscach, jesteśmy gotowi do tego, żeby serwować wam muzę smutną po naszemu, bo to jest ważne. My nie gramy tutaj tylko smutasów najsmutniejszych, gramy tutaj muzę, która w jakimś sensie pokazuje, czym jest dla nas smutek, a nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz,

0: Ale jeden z najgorszych smutków dla osób muzycznych, osób, które muzykami lubią się zwać, jest taki, i to powiem od razu brutalnie z grubej rury. Jesteś na koncercie, widzisz kogoś, kto żyje twoim życiem, jest ci po prostu smutno. To tak jest.
1: To prawda. Tak jest.
0: To jest to, nie?
1: Nie mam nic więcej do powiedzenia.
0: Po prostu wracasz z tego koncertu i mówisz sobie takie, jak ja to chciałbym być ja. No ale może kiedyś się wszystko wydarzy. Jedno jest pewne, na razie zaczynamy audycję i właśnie o koncertach dzisiaj będzie.
1: O koncertach dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja chciałem powiedzieć dwa słowa o pierwszym utworze, bo miałem okazję trafić 2 lata temu przy okazji Nexfestu na piękny, bardzo intymny, bardzo cichy koncert, a to w ogóle jest odwaga duża, grać ciche koncerty. I to był koncert Fismola i z jego repertuaru teraz dla Państwa Kokarda.

gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla ciebie i dla mnie. Przecież tu nie ma miejsca, ledwo zmieściłem to zdanie. Gdzie w tym wszystkim jest miejsce?

0: Fismol, Kokarda. Ten koncert zapadł mi w pamięci jeszcze z jednego względu, bo zespół Arka grał po prostu przepięknie. Był naszpicowany talentem i wspaniałymi umiejętnościami muzycznymi, a poza tym też wszyscy śpiewali chórki i tworzyli w ten sposób piękne harmonie. Arek Gleńsk, czyli Fismol, jest jeszcze twórcą szczególnym dla mnie z jednego powodu, dość nieoczywistego, mianowicie jest prawie moim kolegą ze szkolnej ławki. Jak się zamknie jedno oko i drugie i pomyśli o tym, że w szkole muzycznej mieliśmy jednego nauczyciela od fortepianu, to można powiedzieć, że prawie się z tej szkoły znamy.
1: Ja z Arkiem miałem przyjemność parę razy tutaj rozmawiać, między innymi raz przez całą godzinę w audycji Za Winklem, gdzieś na Spotify'u Radio Afera to znajdziecie, więc ja serdecznie polecam. Ale tak, Fismol, faktycznie on, pamiętam wtedy na tym Nexcie, no to trudna jest jednak mimo wszystko przestrzeń do zaprezentowania tego materiału, jak już powiedziałeś, no ale showcase'y takie są i my, ja z tego poznańskiego showcase'u chciałbym się przenieść na wyspy, do Brighton dokładniej, a z poznańskiego Łazarza chciałbym się przenieść do Armów w Irlandii Północnej, ponieważ to dokładnie stamtąd, Armach, przepraszam, w Irlandii Północnej, ponieważ to dokładnie stamtąd pochodzi następny artysta. Dlaczego o tym Brighton w ogóle mówiłem? Ano dlatego, że miałem w tym roku przyjemność być na festiwalu showcase'owym Great Escape właśnie w Brighton i tamte showcase'y to jest jednak... No to jest coś pięknego. No tam na przykład jest tak, że artyści grają po dwa razy, nie? To jest na przykład dla mnie bardzo inspirujące, że jeden artysta gra na przykład o 22 w czwartek i żeby potem o 14 w piątek zagrać drugi koncert w zupełnie innej lokalizacji.
0: I robi to więcej niż jeden artysta w trakcie całego
1: showcase'u. Tak, tak, tak. To robi zdecydowanie więcej artystów. No i, ale to ma dwie twarze, bo po pierwsze możesz sobie posłuchać czegoś, jeśli nie możesz na przykład pójść w tym pierwszym terminie, bo ci z czymś koliduje. Albo druga rzecz, o której ja się przekonałem, słuchając artysty, którego zaraz posłuchamy, że byłem na jego koncercie w czwartkowy wieczór i po prostu akustycznie było źle. Tam sprzęgało coś co chwilę, a ta muzyka tak mi się podobała, że pozostałem na te 2-3 utwory, ale nie, no piszczało strasznie, widać, że oni też się na tej scenie męczyli, więc uznałem, że skoro mi się to podobało, to muszę pójść na następny dzień na jego koncert.
0: A to jest bardzo ciekawe w ogóle, bardzo ciekawa strona tego, że gra dwa razy.
1: Prawda, nie? I wiesz, i to jest zupełnie inne venue, zupełnie inna przestrzeń, to było w ogóle w jakimś takiej piwnicy hotelowej, więc takie filary mi trochę zasłaniały, ale na pewno nie przesłaniały mi dźwięków muzyki od Westona Loney. No więc posłuchajmy. To jest taką muzę, chciałbym robić w życiu.

0: Weston Lonely, no życzę wam, żebyście kiedyś trafili na ich koncert, na jego koncert, jego zespołu, bo to jest naprawdę czysta energia. No nie wiem, no nie umiem tego inaczej, no słyszeliście, no to jest razy dwa na koncercie. Po prostu.
1: Dziękujemy bardzo za takie piękne życzenia. Ja chciałem ciebie, Szymonie, przy tej okazji zapytać, jak już tak sobie rozmawiamy o koncertach. Mhm. Czy ty pamiętasz może jakieś takie pierwsze koncerty, na które zacząłeś chodzić świadomie, albo na których zacząłeś chcieć być?
0: No pamiętam, ale się nie będę przyznawał, ale... Pierwszy koncert, na którym świadomie w życiu byłem, i z perspektywy czasu to jest całkiem ciekawe, myślę. To było Maleo Reggae Rockers w grudziąckim Akcencie, w takim klubie przy Centrum Kultury Teatr. Mój serdeczny przyjaciel Maciej z Grudziądza, na pewno nie słucha, więc go nie pozdrawiam, szedł na ten koncert z rodzicami, ja się do nich, jak powiem, przyczepiłem. Nie wiem, ile miałem lat, z 12, 11, ale znałem ich jeden utwór i lubiłem.
1: O, no to już było coś. Jest coś ważnego.
0: To już było coś. Potem pamiętam, że miałem taki okres, że tam trochę tej rockowej muzyki, takiej polskiej się słuchało, ale to raczej tak tej z głównego nurtu i tam, no bez przesady, bez jakichś wzniesień, bez uniesień, no, mam jakieś tam miłe wspomnienie koncertowe. Ale moje świadome chodzenie na koncerty, nie wiem, czy mocno nie przyspieszyło mimo wszystko, i to dziwnie brzmi, jak na kogoś, kto piastował to stanowisko szefa redakcji muzycznej, ale przyspieszyło po pandemii, myślę. Kiedy chyba byłem wygłodniały, że wcześniej chodziłem rzadko, a jak już zabrakło mi nawet tego rzadko, to uznałem, że muszę pocisnąć. I dużo słuchałem muzyki w słuchawkach, ale tak na żywo nie potrafiłem jej chyba być może... w pełni przeżywać, a teraz już jednak jestem nastawiony na to, że koncert to jest dla mnie przeżycie, no poza tym smutkiem, który z niego wychodzę, o czym już rozmawialiśmy, to jednak to jest coś takiego. Ale słyszałem, że twoje pytanie dotyczyło, więc odpowiem, nie wiem.
1: To bardzo piękne. To ja tobie powiem, że ja wiem.
0: O, no to super.
1: Moje koncertowe przygody zaczęły się za sprawą mojej mamy tak naprawdę od zespołu Happy Set.
0: Pozdrawiamy panią Monikę bardzo serdecznie.
1: Bardzo serdecznie, najserdeczniej.
0: Pana Grzegorza też.
1: Również. I co mówiłem? Aha, o zespole Happy Set, bo chodziliśmy na koncerty Happy Setu, ale nie o tym teraz, to znaczy pośrednio, ponieważ któregoś razu zespół Happy Set w Poznaniu supportował zespół Ted Nemeth. I to był taki zespół, który trafił do mnie na tym koncercie niemal od razu i potem z wypiekami na twarzy czekałem na kolejne ich koncerty i miał też ogromne znaczenie dla mojego rozwoju muzycznego, tak naprawdę na całe dalsze życie, w sumie muzyczne. I nie tylko. I myślę, że to jest ważne, bo będziemy podróżować dzisiaj w tej koncertowej audycji po tych, które zrobiły na nas ogromne wrażenie, po tych, które bardzo dobrze pamiętamy. A jak myślę o koncertach grupy Ted Nemeth, na których byłem, bo byłem na kilku, więcej niż jednym, na wszystkich, na których mogłem tak naprawdę, to myślę o tym, skąd muzycznie jestem. Także teraz dla państwa Ted Nemeth.

0: Ed Nemet. Retro cukiernia, szanowni państwo. Dla mnie utwór absolutnie przełomowy, bardzo ważny. I będzie dzisiaj jeszcze jeden taki, który myślę, że jest w moim top 10 of all time wszystkich utworów, jakie znam, ale nie uprzedzajmy faktów, bo jeszcze trochę różnych utworów przed nami.
1: To, co w ogóle powiedziałeś odnośnie takiego świadomego chodzenia na koncerty, ja też w ogóle zyskałem, bo ten Nemeth, no, kojarzy mi się z Poznaniem. Zawsze będzie mi się kojarzyło z Poznaniem. Tutaj ten zespół poznałem, notabene. No i
0: on tutaj też zawsze miał dużą widownię.
1: Miał bardzo dużą widownię i myślę, że Patryk Pietrzek przyjeżdżający do Poznania mógł czuć się jak, no nie tylko Patryk, no ale myślę, że Patryk cały czas może, bo koncertuje. Myślę, że może czuć się naprawdę jak u siebie i to jest piękne i jakoś tak mi się właśnie kojarzy, chociażby ten pożegnalny koncert ku pamięci Damiana, czy pożegnalny też ten Nemeth w tamtym momencie ku pamięci Damiana. No to było coś niesamowitego. To pamiętam, że jeszcze na tym koncercie nie byłem, ale słyszałem po prostu legendę o tym koncercie, że...
0: Ja byłem na tamtym koncercie
1: wiem, że
0: opowiadałem te legendy.
1: Tak. Więc to jest... są takie zespoły, które po prostu tym Poznaniem będą mi się kojarzyły zawsze. Ten Nemeth już nie ma, następnego zespołu też już niestety... No dobra, Ten Nemeth jestem raczej pewny, że nie usłyszymy już nigdy. A Terrific Sunday... Chyba też, ale jestem pewny,
0: ale możemy marzyć.
1: Ale jestem
0: pięknie
1: pewny,
0: jest
1: że
0: marzyć.
1: Chciałbym usłyszeć tych artystów na przykład na koncercie wspólnym. Ja tak sobie myślę, że Terrific Sunday to jest zespół, na którym w ogóle pierwszy raz w swoim życiu byłem w roku 2016 na Openerze. Oni otwierali wtedy main
0: Byłeś
1: stage.
0: Byłeś na tym koncercie
1: Byłem
0: openerowym?
1: Na tym koncercie i ja miałem takie... Ja, ale ja lubię jednak, jak Brytyjczycy grają indie rocka, a nagle chłop zaczyna po polsku śpiewać, nie? I ja miałem takie, co to jest? Więc tak, byłem wtedy na tym koncercie i pamiętam, jak byłem później na pierwszym koncercie Oyster Boya w jego całej karierze. Grał wtedy z Niemocą w Meskalinie już nieistniejącej, która była na miejscu, która wtedy była na miejscu Lokum, bo chwilę było tak, że Meskalina tam była. I pamiętam, że tam Pietrek się przechodzał i w pewnym momencie mój kolega Janusz, nie pozdrawiam, bo pewnie nie słucha, powiedział, bo oni tak w Terrific Sunday, jak jeszcze grał, to... A ja mówię, co? On Terrific Sunday? Co w ogóle ty mi za czakrę otworzyłeś w głowie? No a potem już Terrific Sunday miałem przyjemność parę razy zobaczyć, no a w sumie mieliśmy też przyjemność Terrific Sunday przecież supportować.
0: A to prawda, zapominam czasem o tym. Nie, to Oyster Boya przecież.
1: Nie, supportowaliśmy i Oyster Boya, i Terrific Sunday. Terrific Sunday, Słuchy Festiwal przecież.
0: To prawda!
1: A Oyster Boya,
0: to teraz ty mi otworzyłeś czakry.
1: No właśnie.
0: No to nasi koledzy serdecznie i muzyczni serdecznie w takim razie dla państwa.
1: Nie zapomnimy wam tego, że daliście nam 15 minut na próbę. No ale nie mniej. Promowali wtedy album Wzloty bez upadków i to utwór, który ten album, no trochę można powiedzieć, promował.

0: To pierwszy raz, gdy nie uciekam gdzieś i wy nigdzie również nie uciekajcie jeszcze przez 35 minut. Smutne, nie, czasami takie smutne piosenki mamy dla was. Ja jestem naprawdę szczęśliwy, że miałem okazję jeszcze parę razy tych Terrific Sunday posłuchać i tak myślę, że z Jerzem, jak sobie tak przypomnieliśmy, że my faktycznie przecież graliśmy support przed nimi.
1: Tak robiliśmy.
0: To jest side quest w życiu dosyć spory, ale... No jak się słucha jakiegoś artysty i no, nie będę tu, wiesz, teraz udawał ja przynajmniej, że się wychowywałem na Terrific Sunday, ale to jest zespół, który na pewno jest dla mnie jakąś dużą inspiracją, no to gra, zagranie przed nimi koncertu to już jest jakiś tam flex wewnętrzny.
1: Jest to duży flex jak Puma albo jak Gepard. Natomiast bardziej chyba niż to, że faktycznie to się stało i mi o tym przypomniałeś, zdziwiło mnie, że ja w ogóle mogłem o tym zapomnieć.
0: No właśnie, no widzisz, Jerzy, tak to bywa, ale na pewno nie zapomnimy. Nie wiem, teraz przydałby się jakieś intro, coś takiego. Dobrze, otwieramy nowy segment programu Smutne Piosenki radiowego, czyli sekcja niemiecka.
1: Jak wiadomo, prowadzącym jest Szymon Litke.
0: Was?
1: A ja też nie jestem w pełni Polakiem.
0: Juri Kochur.
1: Dlatego otwieramy sekcję niemiecką, to znaczy koncertów, których doświadczyliśmy za naszą zachodnią granicą.
0: I to w tak niedawnym czasie w sumie.
1: Tak, całkiem niedawnym. Ja zacznę.
0: Proszę bardzo.
1: Pojechałem na koncert do Berlina, do Waldbühne, całkiem niedawno, dzięki uprzejmości mojego taty, który słucha i pozdrawiam wyjątkowo. I szczerze mówiąc, to był koncert Zacha Bryanta. Bryana, który, prawda, promował swoją płytę w Europie. World Tour miał. I szczerze mówiąc, pojawiłem się na nim bardziej dla supportu. A samego Zacha potraktowałem tak, no znam kilka piosenek, nawet lubię, to posłucham. Ale jak wyszli na scenę, to szczerze mówiąc, myślałem, że przeniosło mnie do jakiejś innej galaktyki. To było absolutnie niesamowite doświadczenie, bo miał band złożony z 20 osób. I już samo to jest całkiem imponujące. A oprócz tego jeszcze przed nim stało 22 tysiące ludzi spragnionych jego muzyki. I to połączone sprawiło, że absolutnie czułem się, że jestem w środku czegoś niesamowitego. I pomimo tego, że nawet nie znałem pierwszych 7 numerów, które zagrał, nie mogłem w trakcie przestać płakać. Po prostu tak duży był to ładunek emocjonalny i tak było pięknie czuć się częścią czegoś tak dużego i znaczącego muzycznie.
0: I jeszcze w tak pięknym anturażu.
1: No, u mnie akurat trochę padało.
0: No nie, ale ten samo to venue jest
1: tak, ten amfiteatr, bo to jest amfiteatr pod chmurką i niestety na mój koncert chmurka w rzeczy samej przyszła i postanowiła trochę popadać. Natomiast nie odjęło to nic z tego doświadczenia, ba, może nawet pod kątem smutnych piosenek, które właśnie prowadzimy, trochę dodało. I teraz w tych smutnych piosenkach Zach Bryan i Baseball.

0: jest to niestety spora wada tego, że się lubi smutne piosenki jakiegoś artysty. Tą wadą jest to, że często nie pojawiają się na koncertach. Gdzieś tam uciekają z setlist, bo są albo najmniej medialne, albo najmniej słuchane, albo najmniej taneczne, a wydaje mi się, że w większości artyści jednak nie chcą aż tak smucić przy koncertach na żywo. I oprócz tego, że wychodzę myśląc, że te osoby żyją moim ulubionym życiem, to wychodzę też myśląc, że a, troszkę szkoda, że nie wykonali tego i tego utworu. I tak właśnie było w przypadku utworu Buzzbolt Zacka Bryana na koncercie, na którym byłem w Berlinie.
1: No dobra, ale tak się składa, że my byliśmy dzień po sobie w Niemczech w tym roku. No bo pana Zacka Bryana ktoś supportował.
0: To prawda. Nie róbmy z tego tajemnicy. To był pan Ben Howard.
1: No i dzień po tym, jak zagrał w Altbühne w Berlinie, zagrał również koncert w Hamburgu. O ile tutaj w Berlinie grał support, tak on zrobił taką ciekawy manewr, że kilka tras miast w Europie zagrał właśnie z Zackiem Bryanem. Między innymi Kopenhagę, zagrał z nim chyba Groningen. Nie, Groningen nie, to mi się myli z nas.
0: San Sebastian chyba
1: tak,
0: też.
1: Tak, San Sebastian zagrali razem i właśnie Berlin. I chyba Göteborg?
0: Możliwe.
1: Tak mi się wydaje. No ale jakby w międzyczasie też grał swoje solowe koncerty. Dwugodzinne w ogóle, co było dla mnie niesamowite. I no i Ben Howard, jakby jeżeli ktoś kiedykolwiek słuchał mnie gdziekolwiek w życiu, to prawdopodobnie wie, jak ważny to jest dla mnie artysta. I jego koncerty, to był koncert w The Dogs, takim klubie w Hamburgu, zaraz przy Lippebahn. I to był dziwny klub, on był strasznie przepełniony. Ja stałem na balkonie, pierwszy raz w ogóle na jakimś koncercie, przynajmniej tak ważnym dla mnie, stałem na balkonie i to było okej, to mi nie przeszkadzało, ale Ben w ogóle ze swoim zespołem jest tak zgrany, oni w ogóle, chyba mam wrażenie, że oni grają w ogóle bez metronomu w uszach, że oni grają to wszystko po prostu na wyczucie. Ben robił jakieś takie intra, które, nie wiem, chyba że ich realizator jest mistrzem świata i po prostu wiedział, w którym momencie musi odpalić jakby podkład im do ucha, bo to było niemożliwe, żeby to wyłapać. Zwłaszcza, że w kilku momentach było tak, że jakby gitarzysta Bena mówił po prostu: ej, chyba trochę za szybko grasz, Ben. A on mówił: o, dobra, teraz jest okej. Okay, no i zwłaszcza, kiedy to były jakieś takie delayowe tematy. No i nie umiem opisać tego, jak ważnym artystą jest dla mnie Ben Howard i jak ważne są koncerty Bena. Byłem 4 razy na koncercie Bena Howarda. 2 razy w Warszawie, raz w Londynie i raz w Hamburgu. No i chyba największy taki wpływ miał jednak na mnie mimo wszystko koncert w Londynie. Bo tam grał 10-lecie albumu I Forget Where We Were.
0: Piękny album.
1: Jest przepiękny. I na tym albumie, no przede wszystkim zagrał w całości, ale on do tego zagrał to jeszcze ze specjalami, które wydał w trakcie, jakby, ja pamiętam, jak Ben wydawał jakieś takie single, na przykład The Baron, i on nagle się pojawia po 12 latach na tym albumie i byłem pod absolutnym wrażeniem. Tam się pojawił jeszcze utwór Am I In Your Light, który również bardzo sobie krążył w takiej przestrzeni YouTube'owej, a nagle pojawił się na albumie. Pamiętam, że był tam też utwór I Follow Stars i tym 5. utworem, który uzupełnił to wszystko, był utwór Lotus Flower. I pamiętam, że kiedyś ci włączyłem ten utwór i ty byłeś bardzo zachwycony tym utworem.
0: Bardzo byłem zachwycony. On mi przypomniał w ogóle historię tego, jak poznałem Bena Howarda, bo Bena Howarda pierwszy raz w życiu pokazał mi nauczyciel angielskiego James i rozmawialiśmy...
1: James Shanahan?
0: Nie, niestety nie. Ja nawet nie pamiętam, jak on się nazywał. To było strasznie dawno temu i on pokazał mi piosenkę Depth Over Distance. I to był taki strzał, który mnie po prostu znokautował i potem nie mogłem się podnieść. I z Lotus Flower było podobnie. Pamiętam, że jak dostałem tę piosenkę od ciebie udostępnioną, to potem słuchałem ją całą noc. I to dosłownie, bo zasnąłem słuchając jej i obudziłem się w dalszym ciągu to robiąc.
1: No bo jest dosyć długa, ale bez przesady. Niemniej, jeżeli zachwyci kogoś, chociaż jedną osobę z was, które teraz słuchają, to będziemy po prostu zachwyceni.
2: So one morning.

0: Ten utwór tak płynie, on sobie tak po prostu płynie. I
1: dobrze, że nie mam choroby morskiej.
0: Dobrze, że nie masz choroby morskiej, chociaż nie wiem, no uwielbiam Bena Howarda, koniec tematu, kontynuujemy.
1: Kontynuujemy sekcję koncertów zobaczonych za naszą zachodnią granicą. Teraz ode mnie z kolei propozycja. No są takie koncerty, których się po prostu nie zapomina, na które się czeka i w momencie, w którym się na nich jest, to się po prostu nie może w to uwierzyć. I dla mnie takim koncertem był koncert Matta Corbiego, kiedy grał World Tour promujący swój album Everything's Fine. Ja jak tylko przeczytałem, że będzie koncert, na który mogę iść, Matta Corbiego, że jest możliwość taka fizyczna, że ja się mogę na nim pojawić, to nie mogłem dopuścić do siebie myśli, żeby mnie tam miało nie być. No i byłem, szanowni państwo, a to jest o tyle trudniejsze zobaczenie Matta Corbiego na żywo, będąc Europejczykiem, że Matt Corby głównie to gra w Australii.
0: No jednak. Właśnie chciałem powiedzieć, że w listopadzie gra w Point Lonsdale, Queenscliff, Australia.
1: No, więc jest to kawałek. No więc jak nie Jerzy Koczur do Australii, to Matt Corby do Europy i doczekałem się jego przyjazdu do Berlina i no niesamowity był to koncert. Matt Corby, jeden z ważniejszych artystów dla mnie w ogóle w życiu. I no zobaczenie go na żywo to niesamowita rzecz. Po prostu takie doznanie, które zostaje ze mną artystycznie no na zawsze. Nigdy tego nie zapomnę. Kupiłem sobie koszulkę. Nie noszę jej, bo mi szkoda, żeby coś jej się stało.
0: Na niedzielę tylko masz.
1: Tylko na niedzielę. No i tam był taki manewr, który musiałem zrobić. Znaczy pojechałem na koncert do Berlina, wysłuchałem koncertu i wracałem w nocy. I już jedną nogą stałem za drzwiami, żeby zdążyć na mój autobus powrotny do Poznania. Ale Matt Corby powiedział, że to będzie ostatni utwór, więc zdążyłem posłuchać mojego jednego z pięciu ulubionych utworów all time. Zawsze po prostu tyle razy już do niego wracam i pewnie niejednokrotnie wrócę. I teraz dla państwa Matt Corby, Miracle Love.

0: Ten koncert Matta Corbiego, na którym byłem i który wywarł na mnie ogromne wrażenie, odbył się w klubie Huxley's Neue Welt i żeby jeszcze bardziej uświadomić tobie i państwu, jakie na mnie wywarło wrażenie to wydarzenie, to po nim postanowiłem przeczytać Nowy Wspaniały Świat Huxleya, żeby się dowiedzieć, co zmotywowało włodarzy tego klubu do nadania mu takiej nazwy, a nie innej. Nawet to mnie zainteresowało.
1: Wow, to tego się nie spodziewałem. Tak, to jest sekcja niemiecka naszych koncertów, w których byliśmy na zachodzie. Zaczęliśmy Waldbühne, skończymy Waldbühne, bo ja bym chciał jeszcze tylko zaznaczyć, wrócić do Matta Corbiego. On 5 września 2009 roku wydał swój pierwszy mini album. No i tak się składa, że tak jak już wspominałeś, no on postanowił, że myślę, że naturalny kierunek dla wielu artystów, czyli że przyleci do Londynu z Australii. No i on tam dołączył do wytwórni Communion, którą założył mój drogi Ben Lovett z Mumford & Sons.
0: Oh, wow.
1: I tym samym przechodzimy do mojego najświeższego koncertu, o którym ja jeszcze tu opowiem. Nie wiem, kiedyś się go wyrzucę po prostu i będę godzinę wam o tym opowiadał, ale no nie umiem przechodzić obojętnie. Po prostu byłem 5 lipca na koncercie Mumford & Sons i pierwszy raz od nie wiem kiedy przez 2 godziny po prostu czułem szczęście i to było coś pięknego, między innymi ze sprawą tego utworu.

0: Mam Fortensans, obiecuję sobie, nie wam, że jeszcze poświęcimy im bardzo dużo w tej audycji. My tymczasem powoli zmierzamy ku końcowi.
1: Bardzo dziękujemy państwu za ten czas, gdzie mogliśmy sobie pogadać o koncertach. Z wami byli przez tę godzinę
0: Jerzy Koczur,
1: Szymon Litke,
0: Arkadiusz Cierniak odpowiedzialny za realizację. Dziękujemy za sekcję niemiecką.
1: Wracamy do Warszawy.
0: Skoro się przyjęła, to na pewno wrócimy. Wracamy do Warszawy.
1: Bo w Warszawie miałem okazję najpierw zagrać support, a potem wysłuchać koncertu jedynej, nieprawdopodobnej, żegnającej dzisiaj państwa razem z nami, Meli Koteluk. Do zobaczenia.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
4: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
6: Cześć, witajcie w audycji Na drugim brzegu tęczy. Ja jestem Werka Leduchowska, a dziś po raz pierwszy realizuje mnie Mikołaj Pluciński. I dzisiaj, tak jak tydzień temu, pozostajemy przy postaci Czesława Niemena, ponieważ on tyle tej muzyki naprodukował, że do niektórych albumów w zeszłym tygodniu jeszcze nie zdążyliśmy zajrzeć. Zaczniemy sobie natomiast od występu live'owego i będzie to występ z roku 1967 z festiwalu w Opolu. Występ kultowy i utwór też kultowy, nikomu nie trzeba go przedstawiać, jednak fajnie, żeby wybrzmiał, skoro już drugi tydzień z Czesławem Niemenem spędzamy.
7: Proszę Państwa, chciałem jeszcze sprostować, że zespół akompaniuje akwarele. I prosić pana inżyniera o wzmocnienie jeszcze mikrofonu. Ja sam będę się miksował.

chciałam ten utwór puścić, mimo że każdy go zna i że jest to pierwsze skojarzenie z Czesławem Niemenem, ale myślę, że każdy ma z nim jakieś takie mocne przeżycie lub skojarzenie z jakąś sytuacją, bo jest to taka piosenka, która zawsze stanowi komentarz do całego zła tak naprawdę, jakie się dzieje. I ja też pamiętam, że kiedyś przy okazji pewnego ciężkiego momentu usłyszałam ten utwór i bardzo do mnie wtedy trafił. I przez długie lata tak naprawdę nie znałam żadnego innego utworu od Czesława Niemena. Dopiero w zeszłym roku prawdopodobnie znajomy powiedział mi, że jego wcześniejsza twórczość brzmiała dosyć psychodelicznie, co zaciekawiło mnie od razu, bo ja rocka psychodelicznego lubię i lubię nawet takie wcześniejsze brzmienia, trochę weselsze, powiedzmy, niż to, co w zeszłym tygodniu tutaj, z czym się zapoznawaliśmy. I pierwsze albumy, pierwsze trzy nagrane z zespołem Akwarele właśnie mają takie troszkę luźniejsze, troszkę bardziej psychodeliczne brzmienie, chociaż no, są tam też ciężkie tematy, tak jak w tym utworze, który wybrzmiał. Chciałabym zajrzeć teraz do albumu Czy mnie jeszcze pamiętasz? Bo ten akurat w zeszłym tygodniu pominęłam, a jest to pierwszy album, z którym zapoznałam się już w dojrzalszym wieku, już tak bardziej świadomie. I uwielbiam wszystkie te piosenki. Są one takie właśnie luźne, spokojne, tematycznie i po prostu wesołe. Dlatego teraz posłuchamy sobie króciutko Przyjdź w taką noc.

0: Chciałabym teraz wywołać do mikrofonu mojego realizatora Mikołaja, ponieważ dzisiaj rano dostałam od niego wiadomość, że przyszedł do radia z prezentem. Nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich jako słuchaczy, ponieważ przyniósł nam winylową płytę Czesława Niemena pod tytułem Człowiek jam niewdzięczny, zwaną także po prostu Czerwonym albumem. No i teraz pytanie mam takie. Skąd ten album się wziął w twoich rękach, Mikołaju?
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten album, ja po prostu klasycznie, zszedłem schodami do piwnicy, bo tam mieszczą się takie poniekąd złoża muzyczne, które po prostu były przez lata, przez mojego tatę po prostu składowane, zbierane. No i stwierdziłem, dobra, na pewno jakiś Niemen tam będzie, bo kojarzyłem, że jakieś płyty winylowe, jak kiedyś przeglądałem, to tam były, no i ujrzałem Czerwony, bo w sumie on się tak wyróżniał na tle innych, bo był jako jedyny cały czerwony, więc można było go dostrzec.
0: Czyli po prostu go grzecznie pożyczyłeś za pozwoleniem.
1: No za pozwoleniem. W sumie nie wiem, czy ma świadomość, że pożyczyłem, ale to są kolekcje rodzinne, to zazwyczaj...
0: No to jeśli tata słucha, to się dowie. Ja mam taką samą historię. Nic ze sobą niestety nie przyniosłam, bo dom moich rodziców jest daleko stąd. Natomiast też dwa lata temu mniej więcej zaczęłam grzebać w starych szufladach z kasetami i z płytami, których dawno nikt nie słuchał, i jest to naprawdę kopalnia dobrej muzyki. No. Bo oczywiście z moim sentymentem do starej muzyki musiałam zajrzeć do dawno nieotwieranej szuflady, a w zeszłym roku, wydaje mi się, zdarzyło się tak, że spytałam w końcu taty, gdzie jest jakiś gramofon, bo kojarzyłam, że kiedyś go używał. I odkopaliśmy kilkanaście, może z 20 parę płyt winylowych i znalazłam tam rzeczy, które znałam wcześniej, trochę których nie znałam, i po prostu ta kolekcja rzeczy, z których mogę czerpać starą muzykę, się tak powiększyła. Czy ty też kradniesz rodzicom gust muzyczny?
1: Tak, kradnę. Kradnę to, co w sumie popadnie, kradnę to, co znajdę, ale właśnie te kaset też jest dużo, a kasety mają też to w sobie, że tam nie wiesz, co znajdziesz. Jak na płytach winylowych, które są wydawane...
0: A, to prawda, bo to mogą być niepodpisane.
1: Tak, mogą być nagrane jakieś później.
0: Nagrane z radia, albo no, mój tata robił tak, że chodził do wypożyczalni i przegrywał sobie te kasety z wypożyczalni na swoje. I one no, są podpisane jego pismem, ale czasem tak przeglądając, można sobie wylosować. Mm-hmm. Wszystkie mają ten sam kolor, żadna się nie wyróżnia. No dobrze, no to może posłuchamy pierwszego utworu z Czerwonego albumu i będzie to utwór o przepięknym tytule i też jeden z najciekawiej brzmiących, czyli Enigmatyczne impresje.

0: piękne trzaski nam tutaj Mikołaj podarował. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tak z różnych źródeł ta muzyka leci. Zupełnie też inne doświadczenie. I przyznam szczerze, że ja z winyli właściwie nie korzystałam za bardzo w życiu, więc to jest dla mnie dosyć nowy temat. Cieszę się, że ta moda powraca. Ostatnio sama siebie właśnie zaskoczyłam, że tak naprawdę niedawno nauczyłam się korzystać z gramofonu. Czuję się bardzo młoda przez to. W każdym razie no, moda powraca i tutaj w radiu też zdarzy się co jakiś czas taki winylowy event, co jest bardzo fajne. Co ty o tym myślisz, Mikołaj? Czy te fizyczne nośniki, dlaczego one są takie, dlaczego one wracają do popularności? Czy to jest jakaś nostalgia i czy w ogóle ludzie, no tak młodzi jak my, którzy właściwie nie musieli korzystać, powiedzmy, z winyli, dlaczego czują do nich taki pociąg?
1: Czy to jest nostalgia? Nie wiem. Nie wiem, czy to jest nostalgia, natomiast ja odczuwam to przede wszystkim tak, że w świecie, którym no tak naprawdę mamy muzykę na wyciągnięcie ręki, możemy odpalić w każdym momencie z platformy streamingowej tak naprawdę każdy utwór i możemy nawet nie przesłuchać go całego i sięgnąć po następny. No i tu jest jakby problem właśnie tego zastępu cyfrowego, że po prostu nie wsłuchujemy się aż tak w tą muzykę, a mając taki nośnik cyfrowy, na przykład takiego winyla, to po prostu odpalamy raz, no i wsłuchujemy się tak naprawdę w całość. To myślę, że mają takie nośniki fizyczne do siebie i jeszcze możemy dotknąć tego tak naprawdę zapisu dźwiękowego, czy to w postaci właśnie takiego winyla, który ma rowki i po prostu tam jest ta muzyka zapisana, czy możemy dotknąć takiej kasety, która została kiedyś tam, już wchodząc w fizyczne, namagnesowana tym dźwiękiem. I
0: dotknąć
1: myślę, że
0: tej muzyki, naprawdę. Tak. No właśnie, a ja pomyślałam o tym, że teraz przy okazji przygotowywania tej audycji trafiam czasem na informacje, że zostały wykonane jakieś nagrania, że one kiedyś były wydane, ale nie ma ich w internecie, nie ma ich na serwisach streamingowych i właściwie pozyskuję je czasem tak, że ktoś wrzuci do internetu jakiś zapis nagrane ze swojego nośnika, który nabył z winyla czy z kasety i to po prostu udostępnił albo sprzedał. I właśnie ta niedostępność też mnie trochę kusi, że najbardziej mam ochotę teraz, tak zagłębiając się w tą starszą muzykę, szukać rzeczy, których nie znajdziemy właśnie, powiedzmy, w minutę, wpisując nazwę wykonawcy w jakiś serwis streamingowy. Bardzo cieszy mnie to, że mogę docierać do czegoś, co kiedyś powstało i część osób o tym wie, bo część osób ten nośnik posiada, ale nie każdy to odnajdzie.
1: No to jest, myślę, że ja tak też zresztą szperając po swoich archiwach muzycznych, ja tak zazwyczaj szukam, czy tam nie ma czasem tego jednego nagrania, tej jednej płyty, której nigdzie nie ma. No niestety zazwyczaj są dostępne, no ale czasami znajduje się taka perełka.
0: No też na pewno jak ludzie mają takie unikatowe nagrania, to chcą się nimi podzielić, albo je sprzedać, albo je po prostu udostępnić i trochę to tą magię może psuje, no ale z drugiej strony ja sama z tego korzystam i cieszę się potem z takich znalezisk. W każdym razie nawet to, że tutaj w radiu możemy zagrać sobie czasem z jakiegoś nośnika, to mam wrażenie oddaje trochę takiej magii tych nośników, która zanika, no bo zwykle wszystko leci z komputera i bardzo mnie to cieszy, myślę, że o wiele bardziej niż zazwyczaj. No a teraz jak już jesteśmy w czerwonym albumie, to chyba nie da się obejść bez utworu, który zajmuje całą stronę takiej płyty. No właśnie, to jest jeszcze taka ciekawa rzecz, że widzimy dosłownie, jak długie są te utwory, jak wyglądają fizycznie.
1: Tak.
0: No ale jest to utwór, który otwiera cały album, czyli Człowiek Jam Niewdzięczny. I tak niewinnie się zaczyna, dosyć bluesowo, ale potem ciągnie i nie może skończyć i różne dziwne rzeczy się tam w środku dzieją. Także posłuchajmy.

Tak jak mówiłam właśnie, to jest taki utwór o tyle ciekawy, że zaczyna się tak bluesowo, zaczyna się tak niepozornie, a potem dzieją się naprawdę ciekawe eksperymenty tam w środku. Już tak trochę przypominają to, co później wyszło spod palców i nie tylko Niemena, ale także i innych muzyków, z którymi współpracował. No i właśnie chciałabym zakończyć dzisiejszą audycję kolejnym utworem, tak jak w zeszłym tygodniu, z składanki, właściwie no, z podwójnego albumu Niemen 1 i 2, stworzonego z muzykami z zespołu SBB, które na pewno tutaj na antenę powróci. I w tle już wybrzmiewa początek piosenki dla zmarłej, która pochodzi z drugiej części kompilacji nazywanej także Marionetkami przez fanów. Dziękuję bardzo Mikołajowi, który już właśnie ucieka z radio niestety na pociąg, za przeniesienie nam winyla. Bardzo, bardzo to było przyjemne doświadczenie, żeby tutaj trochę postrzelać, jakby płonęło ognisko w tym radiu. I mam nadzieję, że ten zwyczaj jeszcze nam powróci. A tymczasem dziękuję wam bardzo za dziś. Słuchaliście audycji Na drugim brzegu tęczy, a teraz przed wami piosenka dla zmarłej.

0: polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23 w Radiu Afera.
1: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Dobry wieczór. Witamy serdecznie w 1094 wydaniu programu Summertime. Sprzed mikrofonu wkłaniają się dzisiaj Przemek Dzięgiel i, uwaga, niespodzianka,
4: i Wawrzyniec Mąkinia.
1: Dobry wieczór. Dziś postanowiliśmy zrobić imprezę urodzinową dwóch znakomitych muzyków, dwóch znakomitych perkusistów jazzowych z dwóch różnych pokoleń. Summertime wypełni muzyka Franklina Kiermaiera, a po północy będziemy świętować 50. Tima Daisy. Rozpoczynamy od tego pierwszego, a zagramy wam duet perkusyjny. Na jednej perkusji Franklin Kiermaier, na drugiej Rakalam Bob Moses.

0: albumu wydanego w zeszłym roku pod tytułem Redyant Sky Drumming wysłuchaliśmy utworu Whirling Dervishes, Rakala Bob Moses na jednej perkusji, a na drugiej Franklin Kiermaier. Jeżeli chodzi o Rakama Bob Mosesa, to też jest legenda perkusji jazzowej. Ba, on już będzie zbliżał się niedługo do 80, a swoje pierwsze nastoletnie nagrania na perkusji wykonywał jeszcze z zraszanym Rolandem Kirkiem w połowie lat 60. W ostatnich latach trochę sobie o nim porozmawialiśmy w Summertime, bo zaprzyjaźnił się chyba z słoweńskim gitarzystą młodego pokolenia Samo Salamonem i co najmniej trzy jego ostatnie płyty były również z jego udziałem.
1: Ale z kim on nie grał? Nie tylko z Salamonem, ale takim dla mnie chyba największym zaskoczeniem były jego nagrania z Arildem Andersenem, związanym z wytwórnią ECM, kontrabasistą z Norwegii, który znany jest ze współpracy choćby z Janem Garbarkiem i z wieloma, bardzo wieloma europejskimi tuzami sceny związanej z wytwórnią ECM.
0: Ale bohaterem dzisiejszego wieczoru będzie Franklin Kiermaier. Urodził się 21 lipca 1956 roku, w związku z tym dziś kończy 70 lat. Zwykle przedstawiamy go jako kanadyjskiego muzyka, bowiem przyszedł na świat w Montrealu, ale już ostatnie podpisy w jego notce biograficznej określają go jako muzyka nowojorskiego, więc zapewne tam osiadł. Teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali jednego z moich ulubionych utworów jazzowych, jednej z moich ulubionych kompozycji jazzowej, dzięki formacji The Core, dzięki McCoyowi Tynerowi. Totalnie zakochałem się w tym motywie. Jest to Walk Spirit, Talk Spirit, i na perkusji zagra Franklin Kiermaier, ale historia tego utworu jest następująca. To był rok 1973 i wtedy kwartet McCoya Tynera w Montreux po raz pierwszy zagrał ten utwór, który następnie został zamieszczony na płycie. Po 40 latach w 2013 roku w studiu Alesund w Norwegii Franklin Kiermaier zebrał m.in. Joini Busa i Azara Lorenza, którzy w ówczesnym składzie McCoya Tynera grali odpowiednio na kontrabasie oraz na saksofonie. To była pierwsza ich współpraca od 40 lat, kiedy to grali z McCoyem, a składu przy tym nagraniu dopełnia na fortepianie Benito Gonzalez. No to posłuchajmy tego utworu. On nie ukazał się na żadnej płycie, a jednak w różnych promocyjnych nagraniach i mediach społecznościowych Franklin go umieszczał. Zapraszamy. Walk Spirit, Talk Spirit.

0: Franklin Kilmeier, Walk Spirit, Talk Spirit z repertuaru McCoya Tynera. Ale Przemek dzisiaj zaplanował także premierowe, a właściwie przedpremierowe odsłuchanie jednego utworu z najnowszego albumu Franklina Kilmeiera, który ukaże się we wrześniu tego roku.
1: Album będzie nazywał się tak jak nazwa zespołu, który w ostatnich latach tworzył, czyli Scatter the Atoms That Remain. Album zebrał dosyć sporą liczbę młodych i interesujących muzyków. Na utworze promującym ten album za chwilę usłyszymy m.in. Isaiah Colliera, znakomitego młodego saksofonistę, Davis Whitfield na fortepianie, Otto Gardner na basie. To stali członkowie formacji Scatter the Atoms That Remain, Melanie Charles na wokalach, Franklin Kilmeier oczywiście na perkusji. Między innymi Rakalam Bob Moses też pojawi się w późniejszych utworach, a także Aaron Parks, którego muzyką zajmiemy się w przyszłym tygodniu. No ale dobrze, teraz szybciutko posłuchajmy, jak rozpoczyna się ten album i rozpoczyna się bardzo interesująco, nawiązując do wszystkich najprzyjemniejszych jazzowych melodii i harmonii, które znamy z historii. Franklin Kilmeier na perkusji, posłuchajmy One Is

0: Franklin Kiermaier, który dzisiaj kończy 70 lat, tak właśnie gra na perkusji na albumie, który swoją premierę będzie miał 18 września. To było nagranie One is Love. Album będzie nazywał się po prostu Scatter the Atoms That Remain. Ten pierwszy utwór można już odsłuchać na Bandcampie Franklina Kiermaiera, ale jako, że jesteśmy w Polsce i chyba nikt nas nie będzie jakoś sprawdzał i mam nadzieję, że też nie robimy niczego złego, to zaglądając na stronę kiermaier.com w zakładkę muzyka, można znaleźć całą tę nową płytę już od jakiegoś co najmniej miesiąca albo dłużej. Nie wiem, czy to jest pomyłka samego autora, ale pewnie nic wielkiego się nie stanie, jak dzięki nam paru szalonych słuchaczy i miłośników muzyki jazzowej w Polsce będzie mogło sobie przedpremierowo cały ten album odsłuchać. A jest czego słuchać, bo to jest naprawdę piękna muzyka. Franklin Kiermaier, urodzony w tymże 1956 roku, swoje pierwsze płyty wydawał na początku lat 90. Ciekawe nazwiska już tam się pojawiały i bardzo dobra muzyka jazzowa, ale tak mocno może jeszcze nie nawiązująca do awangardy. Na pewno przełomem był album z 1994 roku pod tytułem Solomon's Daughter, gdzie na saksofonie zaproszony został Foraa Sanders i wykonał tam świetną robotę, jednocześnie pasował do tego stylu, który Kiermaier rozwijał jeszcze bardziej od tego czasu i myślę, że do tej pory w ten sposób gra.
1: Na tej płycie, którą Przemek wspominał, Solomon's Daughter, na kontrabasie gra Drew Grass. To był też rok, kiedy to Drew Grass miał rozpocząć karierę u boku Johna Zorna, rok 1994, ale zachorował i zastąpił go w kwartecie Masada Greg Cohen.
0: A na fortepianie John Esposito, pianista, którego jakoś tak nigdy później nigdzie nie udało mi się złapać na innych nagraniach. Ale to zupełnie inna historia. Na zakończenie naszej dzisiejszej urodzinowej imprezy z Franklinem Kiermaierem jako jubilatem chcielibyśmy zajrzeć do albumu formacji Scatter the Atoms That Remain z roku 2021. Zostało to wydane tylko na winylu, jeżeli chodzi o fizyczne nośniki oraz oczywiście w ramach plików internetowych. Płyta ta nazywa się Emancipation Suite i są tam dwa utwory, które właściwie możemy potraktować jako jedną całość i także zrobimy. Wspomniani Davis Whitfield na fortepianie i Otto Gardner na kontrabasie oraz Emilio Modeste na saksofonie tenorowym uzupełniają skład tej formacji i najbliższe 26 minut posłuchamy, jak to wszystko brzmiało. I dziękujemy za pierwszą urodzinową część. Przemek Dzięgiel.
1: I Wawrzyniec Mąkinia.
0: A za niespełna pół godziny zapraszamy na ciąg dalszy awangardowo-jazzowej imprezy urodzinowej. Tym razem z chicagowskim młodym perkusistą Timem Daisy.
1: Młodym? 50 lat.
0: No dobrze, to teraz Scatter the Atoms That Remain.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Dobry wieczór, witamy serdecznie w audycji Wiek Awangardy. Przed nami cykl trzech programów, w których będziemy sobie wspólnie wspominać i świętować Tima Daisy'ego, który no właśnie w zeszłym tygodniu skończył lat 50, ale jako że długo naszego gadulstwa nie było słychać, bo przez prawie pół godziny, to jeszcze tylko przypomnimy, że właśnie zakończyła się audycja Summertime, w której świętowaliśmy 70. urodziny Franklina Kiermaiera, który obchodził już wczoraj. Za nami też jego płyta w formie suity pod tytułem Emancipation Suite. Franklin Kiermaier jako lider formacji Scatter the Atoms That Remain z towarzyszeniem następujących muzyków: Davis Whitfield na fortepianie, Emilio Modeste na tenorze, Otto Gardner na kontrabasie. A dzisiejszy Wiek Awangardy, dobry wieczór, tradycyjnie mówi Przemek Dzięgiel
1: i Wawrzyniec Mąklinia. Tim Daisy. Przemek przypomniał, że wciąż przedstawiamy go jak

jako młodego muzyka. I trudno jakby mi również inaczej o Timie mówić, jako o nadziei perkusji, młodym muzyku z Chicago albo podporze chicagowskiej sceny, zwanej po prostu młodym Chicago. Tak mówiło się o muzykach, którzy karierę rozpoczynali w latach 90. ubiegłego wieku, a tak naprawdę rozwinęła się ona w pełni na przełomie stuleci. Tim Daisy do Chicago przybył dosyć późno, bo trafił tam w roku 1997. Tydzień temu sięgałem przede wszystkim do płyt, które ukazały się w Polsce, w Multiculti Project i w Lawrence Family. Na koniec zostawiając dwie chyba najstarsze płyty, które współsygnował swoim nazwiskiem Tim Daisy w ramach formacji Triage. I od nagrań tej formacji, ale powstałych już w XXI wieku, rozpoczniemy też dzisiejsze spotkanie z muzyką Tima Daisy. Triage powstał bardzo krótko po przybyciu Tima do Chicago w roku 1998, ale pierwszy album zarejestrowali dopiero w 2002 roku. Przez lata stanowili jeden z najważniejszych triowych zespołów chicagowskiego, młodego Chicago, koncertując we wszystkich chyba najważniejszych dla awangardowej muzyki ówczesnego Chicago miejscach. W Empty Bottle, w Hot House, w Velvet Lounge, we wszystkich tych miejscach można było wówczas usłyszeć trio Triage, a gdy kwintet Kena Vandermarka zawieszał funkcjonowanie jako working bandu w klubie Empty Bottle, gdzie grali co wtorek, właśnie ta triowa formacja, prowadzona między innymi przez Dave'a Rempisa, zastępowała kwintet Kena Vandermarka. I sięgniemy na początek tego spotkania po album z dyskograficznie ostatniej płyty zespołu przynoszącej nagrania koncertowe. Ten album ukazał się w wytwórni Utech Records w 2005 roku i zbiera nagrania z kilku koncertów. Tym razem będą to po prostu improwizacje powstałe ad hoc. W zeszłym tygodniu koncentrowaliśmy się na kompozycjach Tima Daisy'ego. Dzisiaj po prostu pozwolimy wybrzmieć muzyce Dave'a Rempisa, Jasona Adjemiana i Tima Daisy'ego.

0: Formacja Triage, czyli Dave Rampis na saksofonach, Jason Adjemian na kontrabasie oraz Tim Daisy na perkusji. Współpraca Dave'a Rampisa i Tima Daisy to jest pewnie bardzo długa historia, którą jeszcze dzisiaj Wawrzyniec będzie opowiadał, ale na razie jesteśmy w formacji Triage, która ostatnią swoją płytę wydała w 2005 roku i nazywała się Stagger. Ale z tego co widzę, Triage reaktywował się przynajmniej raz w 2025 roku.
1: No właśnie nie. No właśnie nie, bowiem ja mimo tego, że wierzę, że dyskografia formacji Triage nie jest sprawą zamkniętą, że gdzieś pojawią się jeszcze nagrania koncertowe albo niepublikowane nagrania studyjne, ale o aktywowaniu tego, reaktywowaniu tego zespołu chyba mowy być nie może z racji tego, że Jason Adjemian jest chyba muzycznie kompletnie gdzie indziej w tej chwili.
0: Ale tutaj mi wysłałeś składankę The Bottle Tapes z napisem.
1: Tak, ale jest to składanka przynosząca nagrania, które powstały w klubie Empty Bottle w czasach jego jazzowej, free jazzowej świetności. To nagranie pochodzi z roku 2002 i ta moja wiara, że ta dyskografia nie jest zamknięta, raczej jednak dotyczy nagrań archiwalnych, a nie nowych, premierowych, powstałych z inicjatywy aktywnie działających obecnie muzyków, tylko raczej jest to sięganie do tego, co było gdzieś tam dawno, dawno temu. I tak na składance pięciopłytowej przynoszącej muzykę z klubu Empty Bottle z lat 90. i 2000. pojawia się także jedna, jedyna improwizacja zespołu Triage, czyli Dave'a Rampisa, Jasona Adjemiana i Tima Daisy'ego.
0: Ta improwizacja nazywa się Sun Dogs. No i cóż, miałem nadzieję, że jestem tutaj kurierem dobrych wiadomości, a jednak mogę tylko zaprosić do powrotu do 2002 roku.

0: triaż z wydanej w 2025 roku dokumentującej działalność klubu Empty Bottle w Chicago z pięciopłytowej składanki The Bottle Tapes. Współpraca Jasona Adjemiana z Timem Daisym toczyła się na początku wieku XXI na wielu torach. Oprócz triowej formacji Triage był także jeszcze jeden zespół, gdzie zamiast Dave'a Rempisa etatowym saksofonistą został Aram Shelton. Mowa mianowicie o formacji Dragons 1976. Odnosi się to do roku, w którym wszyscy ci trzej muzycy, Aram Shelton, Jason Adjemian i Tim Daisy, zostali urodzeni. Dragons 1976 doczekał się trzech albumów, trzech studyjnych materiałów, z których pierwszy ukazał się w 2003 roku. Warto dodać, że tak naprawdę Adjemian i Daisy byli tutaj w jakiejś mierze wykonawcami pomysłów Arama Sheltona, bowiem wszystkie kompozycje, które wykonywało to trio, wyszły spod pióra Sheltona. Shelton jednakże pozostawiał bardzo duże pole do improwizacji zarówno Adjemianowi, jak i Timowi Daisy'emu, co było słychać na żywo, gdy grali koncerty w Polsce. W Poznaniu grali raz jeden, ale również słychać to na płytach. Na koncertach wypadało to nawet zabawnie, bo Jason Adjemian miał takie tendencje do bardzo swobodnej improwizacji. Do tego, żeby w tej improwizacji niemalże się zagubić, gdy w Poznaniu, w estradzie, podczas koncertu zapędził się w taką bardzo, bardzo długą improwizację, gdzie dłońmi przebierał po pudle rezonansowym swojego instrumentu, to jak sam potem przyznał, nie wiedział, jak z tego wyjść, nie wiedział, jak z tego wyprowadzić całe to trio i na koniec powiedział jeszcze, a w ogóle to nie pamiętam, jaką kompozycję wtedy graliśmy. Ale to wszystko działało w tym zespole i to chyba było najciekawsze, ta magia, którą oni tworzyli, będąc na scenie, a której jakaś namiastka jest obecna także w materiałach studyjnych.
1: No to posłuchajmy formacji Dragons 1976 z albumu z 2003 roku. Encore też to była nazwa tego albumu, a Canopy to nazwa kompozycji Arama Sheltona.

Kanopi z albumu On Cortez z roku 2003. Aram Shelton, Jason Adjemian i Tim Daisy. Kolejny album ukazał się w roku 2005 i była to płyta Winter Break, która wydana jest tylko i wyłącznie na CDR-ze nakładem i staraniem samego zespołu. Z tego albumu pochodzi kompozycja Passage Arama Sheltona, która jest chyba jedną z najdłuższych studyjnych kompozycji, które nagrał w materiałach studyjnych Dragons 1976.

0: albumu pod tytułem Winter Break, kompozycja Passage i formacja Dragons 1976. To była ich druga płyta, trzecia została wydana dwa lata później dla oficyny Multiculti i podejrzewam, że zagrałeś coś w zeszłym tygodniu z tego albumu po tym początku, w którym opowiadałeś o tym, że były tam polskie akcenty w twórczości Tima Daisy. A przed chwilą opowiadałeś też, że Jason Adjemian nie do końca zawsze pasował do koncepcji, które Aram Shelton proponował dla tego tria, więc być może właśnie dlatego zastąpił go w kolejnym projekcie Safa Shokraj na basie i w ten sposób powstało Steel Bridge Trio. Czy tak było?
1: Wiesz co, nie wiem, czy jest to niepasowanie. Myślę, że Jason po prostu poświęcił się trochę innej muzyce. On miał taki projekt przez długie lata, który prowadził z bratem. Adjemian Brothers to się nazywało, gdzie oni grali kompozycje klasycznej muzyki, ale nie tylko, od tyłu. Literalnie nagrywali to, co było zapisane w tych kompozycjach, tylko od tyłu, z drugiej strony. I brzmiało to przedziwnie. Natomiast Jason w ogóle jest takim człowiekiem trochę z innej planety. Ja muszę powiedzieć, że wspominam go strasznie ciepło i bardzo go lubię, ale jest tak nieobliczalnym muzykiem i człowiekiem, który potrafi zgubić się w najprostszych codziennych sytuacjach, ale przy tym jest tak niezwykle kochanym, że właściwie trudno mieć o cokolwiek, co się wydarzy, będąc z nim w trasie, czy organizując mu koncerty, do niego pretensje. To jest naprawdę uosobienie takiego ciepła, spokoju, ale przy tym muzyk, który po prostu żyje w swoim świecie. I myślę, że jakby długie projekty, które istnieją wiele lat, które przez te wiele lat są rozwijane, chyba jeżeli to nie są projekty autorskie Jasona Adjemiana, to niezbyt go interesują. Po prostu tak jest. No, w życiu to czasem tak wygląda, że ktoś skupia się na tym, co gra w jego duszy najsilniej i co najsilniej tam rezonuje, nie chcąc rozpraszać się na projekty jak gdyby poboczne w jego odczuciu. Steel Bridge Trio, czyli kontynuacja współpracy Arama Sheltona i Tima Daisy'ego. Album z roku 2015, Different Clocks, i z tego albumu zabrzmi tytułowa kompozycja.

0: Nie wiem, czy ci kiedyś mówiłem, czym w ogóle w życiu zajmował się Aram Shelton. Na początku wieku wyobraź sobie, że on nagrywał dźwięki do zabawek. Elektroniczne zabawki, które miały wgrane jakieś tam dźwięki, które były odtwarzane przy dotknięciu konkretnego klawisza, czy też jakieś frazy takie, które miały te zabawki wymawiać, to Aram Shelton właśnie tym się zajmował, żeby te dźwięki były odpowiednio wygenerowane, nagrane i wgrane w te zabawki. I robił to w swoim mieszkaniu w Oakland w Kalifornii, aż w końcu ktoś zaproponował jemu i jego dziewczynie, żeby przyjechali do Kopenhagi i tam przez kilka lat Aram Shelton tworzył razem z duńskimi muzykami, ale także z muzykami z Polski, nową muzykę, nowe nagrania, aż w końcu stwierdził, że czas wracać do Stanów. I zbiegło się to z pandemią i on z tych Stanów już niestety do Europy nie powrócił. Pozostał w Kalifornii, ale z wycieczkami do Chicago i jedną z takich wycieczek miał w listopadzie 2021 roku, gdzie w studiu w Evanston spotkał się z Timem Daisym i nagrali album, który ukazał się tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej w wytwórni Tima Daisy'ego Relay Digital.
1: Myślę, że Aram Shelton nie zdaje sobie sprawy, jak wielu rodziców go nienawidzi.
0: Wiesz, to na tej zasadzie można by powiedzieć, że istnieje także wiele mam i wielu ojców, którzy nienawidzą twórców Lego. Zwłaszcza, gdy wieczorem albo rano nadepniesz na taki klocek, odkładając swoje dziecko do łóżka.

0: Kompozycja Aftertime, duet Arama Sheltona oraz Tima Daisy. Aram Shelton parał się nagrywaniem muzyki do zabawek, a Tim Daisy czasem dorabiał w zespole rockowym, który kiedyś przyniosło się, jak zastępowaliśmy w cudzysłowie tego redaktora, jak się o nim wyraziłeś, i przyniosłeś formację Speck Mountains, która grała taką delikatną, spokojną, w miarę prostą, ale i usypiającą muzykę rockową. Ja ci powiem, że czasem w ogóle wracam do tych nagrań, jak sobie chcę coś takiego lekkiego puścić do spania, a niekoniecznie chcę szukać jakichś obcych muzyków. Wtedy sobie mówię, dobrze, tu Tim Daisy gra na perkusji, chociaż w życiu bym go nie poznał. Niech sobie leci ten album Speck Mountain, który mi sprezentowałeś.
1: Nie wiem, czy ty też tak uważasz, bo ja postrzegam Tima Daisy'ego jako jednego z dwóch najbardziej melodyjnie grających na perkusji instrumentalistów. Współcześnie przynajmniej, bo mówimy tutaj o współczesnej scenie jazzowej czy awant-jazzowej. Drugim takim muzykiem jest również osiadły w Chicago na stałe Frank Rosalie, ale Tim Daisy ma jakoś w moim sercu takie szczególne miejsce. Może też dlatego, że to był pierwszy perkusista z Chicago, którego zdarzyło mi się tak blisko poznać i z którym zdarzyło mi się tak, no, zaprzyjaźnić. Co ciekawe, dwie pierwsze trasy koncertowe Tima Daisy'ego po Europie w roku 2004, kiedy grał z formacją Triage, i w roku 2005, kiedy przyleciał jako młody muzyk z formacją The Vandermark Five, zakończyły się kradzieżą paszportu Tima Daisy'ego. I skończyło się to niestety w dosyć trudnych okolicznościach, bo uniemożliwiając kwintetowi Kena Vandermarka kontynuację dużej części trasy po Europie, oni nie mogli wtedy wylecieć z Hiszpanii i kasowali kolejne koncerty, bo Tim Daisy czekał na to, aż dostanie z konsulatu amerykańskiego nowy paszport. A było to utrudnione, bo to był drugi skradziony mu paszport w ciągu ostatnich 2 lat. Ale potem nie było już takich problemów i Tim wielokrotnie przyjeżdżał do Poznania, wielokrotnie w Poznaniu grywał z bardzo różnymi formacjami, ale chyba pierwszym zespołem, z którym w Poznaniu zagrał, był kwartet Kena Vandermarka Bridge 61. To był kwartet, który był zbudowany w super demokratyczny sposób, gdzie każdy z muzyków komponował i decydował o tym, jak te kompozycje mają zabrzmieć na scenie, jaki mają przybrać finalny kształt. Ken Vandermark, Jason Stein, Nate McBride i Tim Daisy w Poznaniu zagrali w roku 2005 i był to pierwszy koncert chicagowskiego bandu w scenie na piętrze w Estradzie Poznańskiej.

0: Ken Vandermark tutaj zagrał nam na instrumentach dętych, Jason Stein na klarnecie basowym, Nate McBride na basie i Tim Daisy na perkusji, a ten utwór jest przypisany jako kompozycja właśnie Timowi Daisy'emu. Tych czterech dżentelmenów wystąpiło w roku 2006 jako formacja Bridge 61, chociaż z tego, co tutaj doczytuję, dopiero w 2016 roku ukazała się ta płyta nakładem oficyny Atavistic. Chyba że coś wcześniej się pojawiało, to pewnie Wawrzyniec o tym wie i za chwilę wam powiem.
1: Ona ukazała się chyba w 2006 roku, wiesz, w moim odczuciu, a natomiast być może 2016 to była jakaś reedycja, która ukazała się na Bandcampie, ale oryginalnie ta płyta jest starsza. Była wcześniej nagrana, ta formacja też jakby miała podpisaną umowę taką wstępną z oficyną Not Tu na to, że trzy koncerty, które zagrali w 2005 roku w marcu w Alchemii, ukażą się w osobnym boksie, ale Ken wtedy się z tego wycofał. Nie zdecydował się na taką formę publikacji jak rok wcześniej opublikowane koncerty The Vandermark Five z Alchemii. Twierdził wtedy, że ta formacja ciągle jeszcze nie ma swojego własnego języka wypracowanego tak w 100%, tak żeby on mógł dać pozwolenie na to, aby ten zespół się no jakby pokazał swoje prawdziwe oblicze. Ciągle jeszcze mówił, że pracują nad tym językiem. Zagadką dla nas, pamiętam wtedy przed tymi koncertami wielką, był Jason Stein, który miał wtedy 19 lat, gdy przyjeżdżał do Polski i nikt go nie znał. I była to jego pierwsza wizyta w Europie. Był muzykiem, który nie miał w swoim dorobku żadnego albumu. A dziś, jak wejdziesz teraz na stronę klubu Constellation prowadzonego przez Marka Rida w Chicago, to zobaczysz, że Jason Stein występuje razem z Ładadą Leo Smithem.
0: Rzeczywiście, teraz jak tu doczytuję jeszcze drobnym drukiem, to released było również w 2006 roku. No dobrze, to przed nami jeszcze, przed powiedzeniem wam dobranoc, zapowiedź ostatniego utworu, a właściwie ostatniego koncertowego fragmentu, który za chwilę wybrzmi. Fred Anderson, Tim Daisy oraz Ken Vandermark, rok 2008, letnie klimaty, bowiem 20 sierpnia. Tych trzech muzyków spotkało się na scenie klubu Hideout w Chicago. Kiedyś czytałem, że to w ogóle jest bardzo mały klub. Mnóstwo koncertów, które gdzieś się przewija przez nasz wiek awangardy, miało miejsce w Hideoucie, a tak jak sobie to ze zdziwieniem wyczytywałem, to miejsc siedzących było w tym klubie około 100. A wydawać by się mogło, że to jest jakaś wielka sala, której historia sięga jeszcze XIX wieku, a oficjalne otwarcie było jeszcze przed II wojną światową.
1: Fred Anderson i Tim Daisy z gościnnym udziałem Kena Vandermarka z 2008 roku z klubu Hideout w Chicago. I tym pożegnaliśmy się już dzisiaj z słuchaczami Wieku Awangardy.
0: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu, gdzie dalej będziemy prezentować wam muzykę Tima Daisy'ego, tego młodego, 50-letniego perkusisty, który dla nas zawsze chyba będzie młodym gościem grającym na perkusji piękne melodie.